przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Pozwólcie, że w dzisiejszej audycji cofniemy się pamięcią do poprzedniego weekendu, w który wydarzyła się naprawdę ważna rocznica, jeżeli chodzi o łódzkie imprezy. Ponieważ swoje niebagatela 10. urodziny obchodziła impreza Dyskoteka Młodego Człowieka, która już naprawdę na dobre wpisała się w ten krajobraz łódzkiego życia nocnego, a jest to impreza wyjątkowa, ponieważ jest poświęcona w całości polskiej muzyce ubiegłego wieku. No i tutaj można zadać sobie pytanie, do kogo w takim razie jest skierowana ta impreza? Otóż do wszystkich. Na Dyskotekę Młodego Człowieka przez te 10 lat przychodzili ludzie w każdym wieku. Przychodzili studenci, przychodzili dorośli, młodzi dorośli imprezowali razem ze swoimi rodzicami, czy też ciociami, czy wujkami, i każdy znajdował coś dla siebie, bo to jest właśnie wydarzenie odwołujące się do tej naszej wspólnej kultury, którą wszyscy dzielimy niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenia, jakiej muzyki słuchamy teraz, czym się interesujemy, czy ile mamy lat. Po prostu na tych imprezach okazuje się, że jest jakaś pewna magiczna pula polskich szlagierów, które znają wszyscy i można je razem śpiewać, można do nich razem

0: razem tańczyć i naprawdę ja osobiście nie spotkałam żadnej osoby, do której by ten repertuar nie trafiał, przynajmniej w jakimś stopniu. Pierwsza dyskoteka młodego człowieka odbyła się w nieistniejącym już od ładnych paru lat klubie Żarty Żartami, no i właśnie była takim świadkiem przemijających klubów, które pojawiały się i znikały. Gościła również w klubie UV, który też obecnie jest już zamknięty, ale wygląda na to, że zawsze gościnnym domem dyskoteki pozostaje Niebostan. I właśnie w Niebostanie w ubiegły weekend odbyła się wyjątkowa, bo jubileuszowa edycja z okazji 10 lat dyskoteki młodego człowieka. Aby lepiej przedstawić Wam, o co chodzi w tej imprezie, poprosiłam jednego z jej ojców, założycieli, Artura Kasprzyckiego, o krótką wypowiedź na temat tego, jak powstała i jak rozwijała się dyskoteka młodego człowieka właśnie.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
2: Pomysł na imprezy dyskoteki młodego człowieka zrodził się nieco ponad 10 lat temu przez zdrową zazdrość, bo wówczas już na antenie jednej ze studenckich rozgłośni prowadziliśmy audycję pod tą nazwą, pod tym szyldem, gdzie prezentowaliśmy najlepsze polskie utwory XX wieku, ale dość szybko po inauguracji audycji nasz kolega redakcyjny, który robił inny program, umówił się z właścicielami nowo powstałego klubu Żarty Żartami w Łodzi przy ulicy Wulczańskiej, że robi imprezę swojej audycji. No i my tam poszliśmy, żeby go wesprzeć, żeby się też dobrze bawić, było fantastycznie i poczułem wówczas taką zdrową zazdrość razem z Mieszkiem Frączkowskim i Adamem Glinkowskim jeszcze wówczas i postanowiliśmy odezwać się do właścicieli tego klubu i ku naszemu zaskoczeniu, mimo że nie mieliśmy żadnego doświadczenia DJ-skiego, to właściciele Żartów Żartami się zgodzili i udostępnili nam lokal, co było wydarzeniem nieprawdopodobnym. Przyznam, że organizacja pierwszej imprezy dyskoteki młodego człowieka to było dla mnie wydarzenie formacyjne. Sami projektowaliśmy plakaty. Pamiętam, jak jeździłem na rowerze po Łodzi, żeby rozklejać je na tych takich legalnych słupach ogłoszeniowych, gdzie można za darmo coś przykleić. No i tak to wyszło. No, ku naszemu zaskoczeniu nie wydarzyło się to, czego trochę się obawialiśmy, że ta impreza będzie wyglądała jak dancing na koniec trzeciego turnusu w Ciechocinku, czyli że przyjdą sami starsi ludzie, których oczywiście kochamy, uwielbiamy i tak dalej. I też świetnie, żeby się bawili dobrze w każdym wieku. Ale no też nie do końca było to, co my byśmy chcieli robić. A baliśmy się, że po prostu przyjdą sami starsi ludzie, jeżeli hasłem naszej imprezy to jest najlepsza polska muzyka XX wieku, bardziej takie szlagiery z Opola i tak dalej. Więc tego się obawialiśmy, a ku naszemu zaskoczeniu przyszła na tamtejsze warunki masa osób młodych, masa osób kolorowych, fantastycznych, przepięknych i od tego momentu już wiedzieliśmy, że to jest to, co chcemy robić. Każda kolejna impreza miała swoje elementy wspólne i rzeczywiście to nasze grono, no już można powiedzieć, jakichś tam w pewnym sensie fanów tego formatu imprezy pojawiała się regularnie i nie musieliśmy się martwić o frekwencję, która oczywiście zawsze była raz lepsza, raz gorsza, no ale taki pewien stały poziom już jest utrzymywany od tej dekady, jakby nie patrzeć. A impreza skierowana jest rzeczywiście do każdego, kto jest chętny do dobrej zabawy, ale też w nieco innym wydaniu niż takie typowe imprezy klubowe. Jeśli ktoś chce poczuć takie odzwierciedlenie imprezy domówki, ale w klubowym wydaniu. A dlaczego to mam na myśli? Bo tutaj takie trochę samobiczowanie z mojej strony. My też przez te 10 lat nie zrobiliśmy jakiegoś szczególnego progresu jako DJ-e, jako osoby miksujące ze sobą utwory. My praktycznie tego nie robimy. My niemalże od A do Z puszczamy te utwory. Można powiedzieć, że tylko wciskamy play. Oczywiście upraszczam, jakieś tam podstawowe działania wykonujemy, no ale nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy robią wielkie mashupy, miksujemy, nie wiadomo jak te utwory ze sobą. To jest po prostu klimat, jakbyśmy się dorwali na domówce do komputera i puszczali utwory. I to brzmi jak coś złego, ale paradoksalnie przez te wszystkie lata wydaje mi się, że to dodawało nam takiej autentyczności, że my jesteśmy takimi normalnymi ziomkami, którzy przychodzą, robią imprezę i czy jest na niej 50 czy 300 osób, no to można poczuć taką wspólnotę, jakby wszyscy na parkiecie się znali. I myślę, że to mi sprawia największą przyjemność, że jest to impreza, która od 10 lat jest stałym punktem w kalendarzu naszych przyjaciół i naszych znajomych i rzeczywiście wielu z nich stara się być na każdej imprezie, ale jednocześnie to jest też stały punkt w kalendarzu osób nam kompletnie nieznajomych, których twarze my już znamy, Bardzo się cieszymy, że oni są za każdym razem, ale nawet nie wiemy, jak się nazywają, ale to jest wspaniałe. No niektórych poznaliśmy i się zaprzyjaźniliśmy. Zresztą Mieszko Frączkowski, jego narzeczona, okazało się, że przychodziła na nasze imprezy jeszcze zanim się oficjalnie poznali, więc to też jest fantastyczna historia, fantastyczne love story, ale to jest właśnie wspaniałe, że dla wielu osób to jest impreza już, która... No, należy do ulubionych, a znowu jest zawsze masa osób, które przychodzą po raz pierwszy i są zaskoczeni, że coś takiego w ogóle się dzieje. Mimo, że na przestrzeni ostatnich lat no już więcej jest takich imprez, gdzie te stare utwory często nieco ironicznie są grane, no to rozrosła się liczba takich imprez, ale myślę, że my wciąż mamy swój własny charakter i też nigdy sami nie dążyliśmy do tego, żeby ta impreza była jakaś taka ironiczna, guilty pleasure, jak to się mówi, czyli takim z lekkim wstydem, ale lubimy dane utwory. Nie, my się niczego nie wstydzimy, gramy utwory, które po prostu dla nas są fantastyczne i chcemy się do nich bawić.
0: To był Artur Kasprzycki, czyli jeden z założycieli dyskoteki Młodego Człowieka. No i myślę, że to daje naprawdę dobre wyobrażenie tego, jak wygląda taki wieczór. Zdecydowanie nie jest to impreza klubowa w takim typowym wydaniu. Jest to właśnie bardziej domówka przeniesiona do klubu. Ja sama jako uczestniczka dyskoteki Młodego Człowieka czasem sobie myślę, że właśnie poleciała piosenka, którą sama bym chciała zagrać, gdybym to ja była za DJ-skimi sterami. I myślę, że tak samo czuje się naprawdę wielu uczestników. No bo tak jak już wspominałam, to są utwory, które znają wszyscy. I z jakiegoś powodu absolutnie wszystkim, niezależnie od wieku, sprawiają frajdę. Właściwie taka impreza to nawet bardziej takie masowe karaoke niż klasyczne. Na impreza klubowa, bo śpiewają wszyscy. Od karaoke oczywiście impreza różni się brakiem włączonego mikrofonu, ale to jest chyba w takich okolicznościach jeszcze większy atut, że nie trzeba się wcale wstydzić, że się nie umie śpiewać, bo kiedy śpiewają, a czasem krzyczą absolutnie wszyscy, to nie ma znaczenia, czy ktoś trafia w nuty, nie do końca, to wszystko miksuje się razem z wielkim chórem wszystkich innych głosów. No ale co ja będę opowiadać o tej imprezie, skoro zapytałam o zdanie uczestników właśnie tej jubileuszowej, 10. dyskoteki Młodego Człowieka.
3: Na dyskotece Młodego Człowieka bawiłem się wybornie. Jest to impreza, którą odwiedzam bardzo regularnie i jestem ogromnym fanem tego, jak w pewien sposób puszczane ciągle to samo, tylko w odpowiedniej kolejności, z odpowiednim zmysłem, wyczuciem czasu, powoduje, że zawsze jest to najlepsza impreza na świecie. I to kultywowanie, że ta polska muzyka po prostu daje najwięcej zabawy i każdy te utwory zna, każdy zna te teksty. To jest nasze, więc czujemy się w tym dobrze, po swojemu, u siebie. I zamienia się to w taką domówkę, pomimo że nawet nie jesteśmy w domu, przy której wszyscy się naprawdę świetnie bawią. Więc ta edycja z okazji dziesięciolecia była naprawdę świetna.
0: Kolejna uczestniczka, którą zapytałam o to, jak bawiła się na dyskotece Młodego Człowieka, przyszła na imprezę z mamą oraz z jej przyjaciółkami. Także mamy tutaj dowód na to, że to gadanie o łączeniu pokoleń to nie tylko puste słowa, ale rzecz, która faktycznie dzieje się na tych imprezach. Posłuchajcie.
4: Dyskoteka Młodego Człowieka to jest taka impreza, na którą zawsze czekam, aż znowu chłopaki zagrają i będzie można się pobawić do tych starych polskich hitów, które no, są rzeczywiście taneczne i super się do nich tańczy, super się do nich śpiewa, więc naprawdę każda z takich nocy jest dla mnie super wspomnieniem i tak było też tym razem, zwłaszcza, że to dziesięciolecie imprezy, więc tym bardziej hucznie było to obchodzone, tańczyliśmy na dworze, było wspaniale, oczywiście cieplutka noc, więc można było trochę zacząć też taki letni sezon imprezowy właśnie na tej dyskotece Młodego Człowieka i super się bawić i jak zwykle bardzo się cieszę, że tam byłam, bo jednak jest to impreza, którą bardzo lubię i na którą zawsze bardzo czekam.
0: To byli uczestnicy dyskoteki Młodego Człowieka, którzy już na spokojnie po imprezie wypowiedzieli się na temat tego, jak się bawili po imprezie ze względu na to, że tańczyli do wschodu słońca. Więc z jednej strony jestem pełna podziwu, z z drugiej strony gdzieś w rozmowach kuluarowych wyszło, że tak po prostu wygląda każde wydanie tej imprezy. No i patrząc na tę łódzką mapę właśnie takich regularnie odbywających się imprez, Dyskoteka Młodego Człowieka jest jedną z tych, które zostały najdłużej i wygląda na to, że wcale nigdzie się nie wybiera. Jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy odbędzie się następna tego typu impreza, to zaobserwujcie Dyskotekę Młodego Człowieka na Facebooku, ponieważ tam będą dodawać właśnie nowe wydarzenia. I myślę, że skoro jesteśmy już przy tym temacie, to warto też wspomnieć o klubu kawiarni Niebostan, w której miało właśnie miejsce to wydarzenie, które też samo w sobie jest swoistą łódzką legendą. Niedawno obchodziło swoje 15-lecie. Naprawdę w tym mieście, w którym kluby zamykają się non-stop, a instytucje kultury muszą walczyć o przetrwanie, to jest naprawdę niesamowity wynik i jestem pewna, że to bierze się po części przynajmniej z tego, że mieszkają tam takie wydarzenia jak Dyskoteka Młodego Człowieka. Klubo kawiarnia Niebostan jest powodem, dla którego podwórko przy Piotrkowskiej 17 jest jednym z najbardziej charakterystycznych właśnie ze względu na taką niebieską przybudówkę, która prowadzi do Niebostanu i która właśnie jest takim tarasem, na którym można sobie usiąść pod daszkiem i na przykład wypić sobie kawkę albo zjeść jakieś wegetariańskie jedzenie, bo menu wegetariańskie w Niebostanie obowiązuje. No i właśnie jest to miejsce, gdzie odbywają się nie tylko imprezy taneczne, ale też wernisaże i wystawy fotografii, quizy, spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne i właśnie takie rzeczy tylko w tym tygodniu będą się działy w Niebostanie. No i w ten właśnie sposób dzięki 10-leciu Dyskoteki Młodego Człowieka omówiliśmy sobie dwie łódzkie legendy. Klubo kawiarni Niebostan, no i właśnie wspomnianą Dyskotekę Młodego Człowieka, która zadebiutowała w kwietniu 10 lat temu, w 2016 roku, aż ciężko mi w to uwierzyć, ale z drugiej strony też myślę sobie, że to jest taka impreza, która na mapie Łodzi była zawsze i pojawiała się regularnie, więc mogę jej tylko życzyć tego, żeby nadal była tak oczywistym i stałym punktem życia kulturalnego w Łodzi. Także następnym razem, jeżeli usłyszycie, że ktoś na Piotrkowskiej wykrzykuje piosenki Andrzeja Zauchy, a zaraz potem z równie ogromną parą wykrzykuje piosenki Ich Troje, to znaczy, że jest to Dyskoteka Młodego Człowieka. I nie sugerujcie się tutaj nazwą, bo impreza jest naprawdę dla wszystkich. Nazwa jest tak chwytliwa, że aż z tego co widzę, ktoś postanowił ją podrobić i zrobić zabawę dorosłego człowieka, ale Dyskoteka Młodego Człowieka jest tylko jedna, oryginalna i właśnie jej życzymy wszystkiego najlepszego z okazji 10 urodzin. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia niedługo. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Ostatnio w łódzkich mediach społecznościowych bardzo dużo zdjęć z drona. Zdjęcia pokazują głównie ludzi bawiących się na wielkich łódzkich juwenaliach, ale co gdyby z drona przyjrzeć się temu, jak na co dzień wyglądają bałty? Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiam z Łukaszem z Bałut, który właśnie pod tym kątem chce pokazać tę nadal owianą złą sławą dzielnicę Łodzi. Łukasz jest zarówno fotografem, jak i społecznikiem i muzykiem i gdzieś te wszystkie jego pasje krążą wokół właśnie dzielnicy Bałuty, a tak się składa, że już w najbliższą środę będziecie mogli zobaczyć jego zdjęcia zrobione w taki właśnie niezbyt oczywisty sposób, bo z drona właśnie. Przyznam szczerze, że sama jestem ciekawa tego, jak te bałuty z góry wyglądają, czy dominuje tam porządek, czy jednak widać kompletny chaos. O tym i o kilku innych rzeczach porozmawiałam właśnie z autorem wystawy, czyli Łukaszem z Bałut.
1: Nasza Łódź.
0: Wystawa nazywa się Bałuty z Wysoka, nadziemne didaskalia. Opowiedz, tak. Jaki jest koncept na to, na te zdjęcia?
5: Chodzi o to, że ja bałuty od 24 lat dokumentuję i w zasadzie zazwyczaj robiłem to z poziomu podłogi, że tak się wyrażę. No, zdarzały się jakieś tam, no nie wiem, wejścia na dachy i tak dalej. Też trochę się wstydziłem tego, że robię zdjęcia z drona, bo pamiętam, jak mój kolega, który bardzo mi imponował, Piotrek, który działa pod pseudonimem Futrzysko, mówił: ja nie szanuję droniarzy, no bo trzeba było zawsze jakiś wysiłek podjąć, żeby dostać się na jakiś dach, ale chodziłem z nim też po dachach, ale zauważyłem też, że no, te bałuty z drona dają jeszcze szerszą perspektywę. Można jeszcze więcej zobaczyć niż z samego dachu, który jest też pewnego rodzaju ograniczeniem. No więc myślę, że to są po prostu takie właśnie didaskalia, to jest uzupełnienie tego mojego archiwum, żeby spojrzeć gdzieś szerzej, że to po prostu będąc na dachu widzi się inne dachy, ale nie widzi się jeszcze na przykład całego układu takiego urbanistycznego, który gdzieniegdzie na bałutach potrafi się odsłonić właśnie z wysoka, albo na przykład takiego chaosu, który też jest bardzo charakterystyczny dla tej dzielnicy.
0: Mi się zawsze wydawało, że ty dokumentujesz gdzieś przez pryzmat tych bałut ludzkie historie, tak naprawdę bardzo intymnie. Jakie historie można pokazać z takiej odległości? Co chcesz pokazać w ten sposób?
5: Z tej odległości już specjalnych historii nie pokażemy. Ja muszę tutaj powiedzieć, że te historie też są w tle. Ja staram się mimo wszystko mało fotografować ludzi, bo ludzie też mają swoje historie i czasem woleliby, żeby one gdzieś zostały. W moich zdjęciach one są poniekąd gdzieś tam ukryte. Natomiast tak jak mówiłem, ta wystawa jest uzupełnieniem do tego wieloletniego archiwum, które buduję. I te historie na pewno tutaj nie będą na pierwszym planie. Natomiast wiem, że jak przyjdą ludzie z bałut na wystawę, a na pewno ktoś z bałut przyjdzie, to zaraz powie właśnie to: o, moja podstawówka, tutaj widać moją drogę do szkoły, o, a tam mieszkał Kaziu.
0: To o to chodzi, żeby wywołać takie rozmowy o tym życiu bałuckim?
5: Tak, właściwie o to chodzi, bo wspomnienia to jest coś bardzo fajnego i też potrzebnego. Poza tym to też łączy ludzi, bo kiedyś ludzie żyli bliżej. Dzisiaj na skutek tych takich zbliżeń cyfrowych, które następują poprzez messengery i tak dalej, mało mamy takiego żywego kontaktu z człowiekiem, a okazuje się, że ludzie też potrzebują tego. I niedawno obchodziliśmy właśnie Dzień Sąsiada. Miałem w innej redakcji przyjemność o tym rozmawiać. Okazało się, że nagle rozdzwoniło się bardzo dużo telefonów, bo ludzie mają dużo do powiedzenia. Czyli można powiedzieć, że jednak tego potrzebują, że łakną tego kontaktu, tego, żeby z sąsiadem pogadać. Kiedyś to się nazywało krótkie pogawędki, dziś to się nazywa small talki. Czasem mamy tego dosyć, ale to jest jednak potrzebne, żeby się nie wstydzić, żeby wiedzieć, że żyjemy w jakiejś kupie i ja też jako artysta i społecznik doświadczam tego. Mam za sobą naprawdę, mam wrażenie, że prowadzi mnie przez życie taka watacha różnych ludzi, którzy są mi w stanie z różnymi rzeczami pomóc, szczególnie z takimi artystycznymi.
0: I to dlatego wybrałeś tę bibliotekę na Marynarskiej?
5: To jest też taka historia, że ta biblioteka, z tego co ja wiem przynajmniej, to ma bardzo dobre czytelnictwo. Jest mi też bliska, ponieważ studiowałem kiedyś bibliotekoznawstwo. Niestety ukończyłem 9 semestrów tylko i jakoś dalej się nie udało. Aczkolwiek napisałem pracę magisterską o Centkiewiczach. Jest to biblioteka, w której miałem praktyki na studiach, a do tego to jest moja pierwsza biblioteka taka w życiu, bo ona była pod oknami mojej babci, między domem moim a babci, więc ja jako dzieciak byłem tam już taki zadomowiony, zaprzyjaźniony. Wypożyczałem tam książki od dziecka i wszystkich znałem. I jest to biblioteka, która w zeszłym roku obchodziła swoje 70-lecie istnienia. Była taka skromna wystawa. Wydaje mi się, że być może Biblioteka Miejska nie do końca jest zainteresowana celebrowaniem tego, ale ta biblioteka jest głęboko osadzona w tej bałuckiej społeczności. Przez wiele lat prowadziła ją nieżyjąca już pani Anna Dynkowska, która była taką bibliotekarką z prawdziwego zdarzenia i z dawnych czasów i To jest tak, że jak ona szła pod blokiem, to potrafiła wskazać okno i powiedzieć wszędzie, gdzie, jakie rodziny z jakimi dziećmi żyją.
0: To wygląda na to, że te biblioteki to już niewiele, jedno z niewielu takich miejsc spotkań, takich neutralnych, które zostały. Gdzieś tam wszystkie miejsca od nas chciałyby wymagać, żeby zapłacić, żeby w nich przebywać, i biblioteka zostaje jednym z niewielu miejsc, gdzie faktycznie można po prostu przyjść, pospędzać czas i nie wydawać pieniędzy.
5: Szczególnie ta biblioteka, bo ona, tak jak mówiłem, jest głęboko zakorzeniona w tej społeczności przez lata. I pomimo, że niektóre biblioteki mają troszkę szerszą ofertę, bo też mają lepsze możliwości i też są fajnymi miejscami, ale no, marynarska to jest jednak marynarska.
0: To już są takie konkretne bałuty. Nie boisz się czasem, że ci się znudzi fotografowanie tych bałut? Jak mówiłeś, już 24 lata fotografujesz jedną dzielnicę.
5: Już mi się znudziło.
0: Ojej, co teraz?
5: No nie przygotowałem się, bo wszystko sobie zapisałem, a wiesz, ja mam taką tabelkę w Excelu, że od 19 grudnia 2002 roku robiłem zdjęcia chwilę wcześniej, ale mniej więcej w 2002 roku kupiłem aparat cyfrowy i 19 grudnia uważam, że zrobiłem takie pierwsze zdjęcie, które uważałem za historyczne zdjęcie bałut, to nawet na pograniczu bałut, powiedzmy, i łodzi Starego Miasta, i to było zdjęcie fabryki Biedermana w parku Helenów. Uznaję to zdjęcie za historyczne i pomyślałem, że zamknę to fotografowanie bałut w 25 latach, więc 25 lat minie 19 grudnia przyszłego roku, więc wtedy zakończę fotografowanie bałut. Będzie 25 lat, ludzie też pytają, co będzie dalej, no nic specjalnego, to znaczy właśnie, a może więcej specjalnego, bo być może będzie mniej okazji, żeby spotkać mnie na bałutach, ale myślę, że może sobie usiądę w którejś bibliotece albo w jakiejś kawiarni, albo pojadę do siebie na działkę za Zgierz i tam będę przekopywał te zdjęcia i to archiwum porządkował, tak żeby mogły się później pojawić naprawdę profesjonalne wydawnictwa.
0: Zdjęcia z tej wystawy, o której rozmawiamy, które są najstarsze i z jakiego są okresu? Bo jednak ta zajawka dronowa nie trwa aż tak długo.
5: Nie, no dron to są ostatnie w zasadzie, no nie wiem, 2,5 roku, także tutaj nie ma o czym mówić. To są zdjęcia całkiem nowe. Natomiast to, co mówiłem, jak już kiedyś zaczerpnę z tego archiwum, to naprawdę będzie co wyciągać.
0: Jesteś takim świadkiem przemijania tych bałut. Łódź jednak ma taką tendencję do, przynajmniej ostatnio, zamykania większej ilości ciekawych miejsc niż otwierania. Jak się czujesz, patrząc na to miasto przez tyle lat, obserwując jego zmiany? To musi być smutne.
5: Miałem jakieś takie przeczucie, jak się urodziłem i złapałem jakikolwiek kontekst, że żyję w drugim mieście w Polsce, po Warszawie, że w zasadzie, że to jest miasto robotnicze, bardzo ważne. Mówiło się, że no miało praktycznie 800 tysięcy mieszkańców, że być może dobijemy do miliona. Tak było, naprawdę. No i okazało się, że nie. Później, kiedy byłem już pełnoletni, Łódź wkroczyła w taki dziwny okres. Znaczy, już wcześniej było trudno, prawda? Już w lata 90. się bardzo zaznaczyły, ale jeszcze to, że stały się takim złym miastem w świadomości, no bo przecież były dzieci z beczek na Radwańskiej, Pawulon, cała ta afera i tak dalej, więc Łódź stała się takim złym miastem. To też przez chwilę mnie cieszyło. Mniej więcej zbiegło się to z tym, jak zacząłem fotografować bałuty i młodego człowieka bardzo pociągają takie złe historie i właśnie dlatego taki mój pierwszy reportaż z 2003 roku, fotoreportaż, nazwałem Z życia rezerwatu ludów pierwotnych Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast później dojrzałem, zacząłem szukać zupełnie czegoś innego, zauważyłem, że dużo bardziej chyba jednak te dobre historie się niosą i one są nam przede wszystkim potrzebne, bo też trochę mam taką uwagę, że media poszły nie w tą stronę, że dużo się mówi o jakichś złych rzeczach, że cały czas się powtarza te same rzeczy, to ja wolę cały czas powtarzać te same, ale dobre.
0: Można odnieść wrażenie, że tak po prostu dokumentujesz swoje wyrastanie z cynizmu w ten sposób.
5: Ładnie powiedziane, tak. Tak, i też to, że nie trzeba być za wszelką cenę indywidualistą, tylko też warto grać do wspólnej bramki.
0: Co fajnego można dojrzeć w bałutach, znając je tak na wskrosie jak ty?
5: No, ja tutaj nie jestem obiektywny, bo ja też patrzę przez ten sentyment, który też często towarzyszy moim odbiorcom, więc chyba lepiej by było, żeby na to pytanie odpowiedział ktoś, kto być może ze mną pójdzie na bałuty, na taki spacer i powie. No. Wydaje mi się, że ludzie z zewnątrz czasem dostrzegają to, że jednak jest taki potencjał społeczny, który mimo wszystko nie ginie i gdzieś podskórnie jest wyczuwalny. Jakieś sąsiedzkie relacje, że Łódź dzisiaj jest mała, a bałuty szczególnie już mają taką swoją sieć powiązań i nagle się okaże, że się w zasadzie każdy z każdym jakoś tam zna, te powiązania są. Ja czasem mówię o tym, że to są taka po prostu sieć naczynia połączone.
0: No to co? To ostatnie słowa zaproszenia na wystawę Bałuty z Wysoka. Środa, 10 czerwca, Biblioteka na Marynarskiej.
5: Tak, o godzinie 18. Pozwolę sobie tylko powiedzieć, że zgodził się kolejny raz i zagra mój kolega z zespołu Wolne Bałuty, ale zagra tym razem na harmonii, tak żeby to taki bałucki dawny klimat poczuć. Paweł Zawierucha.
0: To super, zapraszamy w takim razie.
5: Zapraszam.
0: Dziękuję ci za rozmowę.
5: Dziękuję.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: 10 czerwca, godzina 18 w Bibliotece na Marynarskiej. Powtórzymy to jeszcze raz, bo to jest naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Oczywiście wystawa będzie później dostępna jeszcze o wiele dłużej, ale tak jak wspomniał Łukasz, właśnie ten wernisaż będzie super fajną okazją do tego, żeby powymieniać się wspomnieniami, porozmawiać o przestrzeni, która na co dzień nas otacza, a być może, i na to liczę najbardziej, że będzie to również okazja do poznania sąsiadów, co w ostatnim czasie umyka nam i często nie wiemy, że omijają nas naprawdę niesamowicie ciekawe znajomości. Biblioteka oczywiście znajduje się w samym sercu Bałut, troszeczkę na północ od ulicy Wojska Polskiego. No i jeżeli nie uczęszczacie regularnie w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę, to czuję się w obowiązku przypomnieć, że owszem, wydarzenie jest oczywiście darmowe, ale potrzebujecie karty bibliotecznej, czyli tak zwanej fiszki, żeby móc wziąć udział w wydarzeniu. Tak jak zapowiedział Łukasz, podczas wernisażu odbędzie się również koncert, więc tylko więcej okazji do tego, żeby pojawić się w Bibliotece na Marynarskiej i obejrzeć bałuty z kąta, z którego naprawdę mało kto do tej pory je oglądał. Jeżeli jesteście ciekawi innych bałuckich historii, to jak najbardziej na profilu Łukasza z Bałut znajdziecie takich mnóstwo. Słuchaliście magazynu reporterów, za uwagę dziękuję wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
1: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Jeżeli zapytałabym was o najciekawsze i najlepsze festiwale w Łodzi, wydaje mi się, że bez wątpienia powiedzielibyście Fotofestiwal. Ten festiwal właśnie odbywa się w naszym mieście już po raz 25. To jest naprawdę przepiękna rocznica. No i z tej okazji festiwal oferuje nam równie piękny program. Pomiędzy 18 a 28 czerwca na ulicę Łodzi wyleje się mnóstwo wystaw związanych z fotofestiwalem, ale jak zaraz się przekonacie, to nie tylko wystawy, ale też koncerty, pokazy filmowe i kilka naprawdę całkowicie szalonych rzeczy. Ja nazywam się Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu reporterów i zapraszam na rozmowę, w której jeden z kuratorów fotofestiwalu opowie o tym, co przygotowali na tę wyjątkową, jubileuszową edycję.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Łodzi.
6: Krzysztof Cendrowicz, kolektyw kuratorski fotofestiwalu.
0: 25 lat i z tego powodu już samo otwarcie tej tegorocznej edycji będzie z wielkim hukiem. Wydaje mi się, że coś takiego musiało wam chodzić po głowie od dłuższego czasu, co?
6: No tak, 25 lat trochę skłania do refleksji. Mieliśmy właśnie spotkanie z wolontariuszami i większość z nich jest młodsza niż fotofestiwal i to daje do myślenia. My zaczęliśmy ten festiwal właśnie 25 lat temu jako grupa studentów. Teraz nadal robimy wszystko, żeby odgrzewać w sobie, ale też mieć taki kontakt publiczny z publicznością wielogeneracyjną. Jesteśmy wielopokoleniowym festiwalem i nie chcemy być boomersami wśród festiwalu i żeby festiwal się tak starzał jak i my, więc nawet nasz zespół jest bardzo zróżnicowany wiekowo, od 20 roku życia do, no myślę, że tak do 50 chyba jestem najstarszym dinozaurem.
0: No to nie jest zły wynik wcale. Otwieracie festiwal wydarzeniem w Fuzji. Może na zachętę na początek opowiesz o tym koncercie otwarcia, który tam będzie.
6: Tak, zastanawialiśmy się, kto może uświetnić takie otwarcie i 25-lecie fotofestiwalu i no zdecydowanie jest to Hania Rani, która jest świetną pianistką, kompozytorką i do tego Hania zaprosiła oczywiście, skoro jesteśmy festiwalem fotografii i zajmujemy się sztuką wizualną, swojego ulubionego artysty wizualnego, czyli Johna Comfra, urodzony w Ganie, artysta brytyjski, który i wspólnie jakby z Hanią zrealizują, uwaga, 8-kanałową instalację wizualną i 16-kanałową instalację dźwiękową. Tak, to jest bardzo skomplikowane produkcyjnie i to będzie niesamowite wydarzenie właśnie w Fuzji, w pięknej elektrowni rodziny Scheiblerów. Także no sama przestrzeń jest w pewnym sensie tu kluczowa i to ten piękny postindustrialna łódzka tkanka.
0: Zastanawiam się, czy co roku fotofestiwal odbywa się w tak wielu miejscach, bo w tym roku na pewno jesteście rozlani całkowicie na całą Łódź. Tak. Powiesz mi trochę o miejscach, w których się odbywają
6: wystawy? Jesteśmy w kilkudziesięciu miejscach w Łodzi, biorąc pod uwagę Spin-off Festival, który jest takim najmłodszym dzieckiem festiwalowym, najbardziej eksperymentalnym, gdzie są też miejsca na debiuty, na prace studenckie. To jest 20 lokalizacji. Fotofestiwal też jest w kolejnych 20 lokalizacjach. Do tego stopnia, że po raz pierwszy w historii festiwalu uruchomiliśmy autobus festiwalowy, ponieważ mamy dwa centra festiwalowe, jeden na Tymienieckiego w Fabryce Sztuki w Art-Inkubatorze, tam gdzie jest właśnie Fuzja. W Fuzji też są dwie bardzo ważne dla festiwalu wystawy. I drugie centrum festiwalowe, takie bardziej letnie, w parku, czyli Pałac Biedermana, siedziba Uniwersytetu Łódzkiego i tam właśnie w parku będzie bardzo dużo wydarzeń, a w samym Pałacu Biedermana będzie dużo ciekawych wystaw i to będzie autobus, który w weekendy będzie kursował co godzinę między centrami festiwalowymi.
0: Czy to gdzieś też ta podróż autobusem jako prezent dla festiwalowiczów wpisuje się w pomysł, żeby zrobić festiwal bardziej niskoemisyjnym?
6: Tak, jesteśmy festiwalem, który stara się cały czas świadomie zwracać uwagę na kontekst ekologiczny. Mamy taką zakładkę na stronie internetowej, to nie jest greenwashing, tylko po prostu staramy się, żeby dużo przede wszystkim wydarzeń było na otwartym powietrzu. Zachęcamy do tego, żeby jednak korzystać z roweru i chodzić po wystawach, bo jednak to jest kilkanaście, kilkadziesiąt miejsc w Łodzi i w większości ludzie spoza Łodzi i nasi goście międzynarodowi mówią, że Łódź jest naprawdę bardzo fajnym miastem do chodzenia, bardzo walkable. Oczywiście też jakby produkując różne rzeczy staramy się tworzyć jak najmniejszą ilość śmieci. Każdy festiwal produkuje niesamowitą ilość śmieci. My z roku na rok staramy się, żeby ta kupa po nas, bo festiwalowa zostawała coraz mniejsza, kupa śmieci i no strategicznie pracujemy nad tym, żeby festiwal był bardziej przyjazny, ekologiczny i miał jak najmniejszy ślad środowiskowy.
0: Dotarłam do tego, że to była informacja z zeszłego roku o tej niskoemisyjności. Czy to jest jakieś dłuższe działania, czy
6: tak, zaczęliśmy o tym myśleć już 5 lat temu i pierwsze takie spotkanie na ten temat całego zespołu, gdzie zastanawialiśmy się, co dalej zrobić z tą ilością plastiku i innych materiałów, które zostają po festiwalu, więc takie najważniejsze chyba założenie to z reuse, czyli staramy się wykorzystywać materiały z ostatnich edycji festiwali. Pracujemy z architektami, architektkami, które projektując rzeczy, projektują je na lata, więc wykorzystujemy instalacje wystaw w takim kontekście 5-10-letnich nawet, więc magazynujemy dużo rzeczy i jesteśmy częścią takiej europejskiej sieci Futures, która jest to sieć europejskich festiwali, muzeów, która też bardzo mocno działa w kontekście ekologii i tutaj jesteśmy wręcz liderem tej grupy Sustainability.
0: Tak, wspomniałeś też o chodzeniu po Łodzi. Wyobrażasz sobie fotofestiwal w innym miejscu niż Łódź? Wydaje mi się, że jest bardzo mocno związane z tym miastem.
6: Nawet nie przyszło mi to nigdy do głowy. Myślę, że Łódź jest najważniejszym aktorem, aktorką, jeśli jest kobietą, a zwykło się mówić, że Łódź jest kobietą. Więc ta przestrzeń, ta tkanka postindustrialna w tym roku oczywiście do fabryk dołączył pałace, ale też basen, czyli słynna łódzka Imka, i właśnie w YMCA będziemy realizować jeden z ciekawych takich projektów. W tym roku gościem fotofestiwalu będzie Tajwan i dużo artystów wizualnych z Tajwanu, i tam w basenie, basen zamieni się na tak zwany projekt Kino Utopia, gdzie będzie można oglądać tajwańskie wystawy, oglądać tajwańskie filmy i nawet spróbować tajwańskiej lemoniady.
0: W fotofestiwalu też dużą rolę odgrywa muzyka. Na pewno w tegorocznej edycji widziałam, że współpracujecie i z Audio River, i z festiwalem Rave Kijavik. W jaki sposób ten świat fotografii i muzyki będzie się przenikał na tegorocznej edycji?
6: Tak, to już tak mniej więcej 10-15 lat temu poszła fama, że jesteśmy festiwalem, który ma dobry line-up muzyczny, a chociaż jesteśmy festiwalem sztuk wizualnych. I teraz faktycznie bardzo mocno dbamy o to i mamy około kilkunastu wydarzeń muzycznych na festiwalu. Począwszy od wspomnianej Hani Rani, po takiej bardziej scenę DJ-ską w tym roku na festiwalu. Przede wszystkim zaprosiliśmy takie bardziej latynoskich twórców i twórczynie, głównie nawet twórczynie z Kolumbii, Wenezueli czy Madrytu, więc będzie dużo psychodelicznej kumbi eksperymentalnej. To jest naprawdę ciekawy nowy nurt w muzyce elektronicznej. I oczywiście współpraca z Audio River i z Rave Kijavikiem. Wspólnie z Rave Kijavikiem kończymy fotofestiwal, więc ten weekend 27-28 czerwca to właśnie nasza współpraca, ale też Rave Kijavik, tak samo jak my, zmienia się przez te ostatnie lata, ma swoje dziesięciolecie i to nie będzie tylko muzyka elektroniczna, to będzie ciekawa muzyka akustyczna i instrumentalna.
0: Wspominałeś też jeszcze w takiej naszej rozmowie zakulisowej, że dużą rolę w tegorocznym festiwalu odgrywają też zwierzęta. To wydaje się takie mało ekscytujące na pierwszy rzut oka, ale na pewno macie na to jakiś fantastyczny pomysł.
6: No właśnie, to jest takie klisze, przyzwyczailiśmy się do tych zwierzątek i kotków z Instagrama, więc na festiwalu ich nie będzie. To jest wystawa krytyczna i problemowa, która opowiada o naszych relacjach ze zwierzętami nieludzkimi i to podkreślamy na każdym kroku, bo często zapominamy o naszej zwierzęcości i dzielimy świat na ludzi i zwierzęta, więc na naszych wystawach będzie to opowieść o zwierzętach ludzkich i nieludzkich i o naszych korzeniach, więc jest to taka wystawa bardzo antropologiczna, filozoficzna i zaprosiliśmy do wystawy 90 twórców i twórczyń z całego świata, prezentując różne ciekawe wątki, bo będzie to na przykład Feng Ling z Chin, który kilkanaście lat temu uratował jedną małą świnkę z ubojni, a teraz jest to jest to wielka świnia, która stała się członkiem jego rodziny, z którą mieszka. Będzie też wystawa o kotach ulicznych na całym świecie, walczących o przetrwanie. Bardzo też wzruszająca opowieść Nikity Tiroszyna, która powstała w Sankt Petersburgu w momencie, kiedy Nikita fotografował kontekst wojny w Ukrainie i militaryzacji Rosji, ale te koty wyszły na plan pierwszy i jakby będzie dużo takich wielowątkowych wystaw, naprawdę nieoczywistych o zwierzętach.
0: Czy jakiś komentarz do spraw bieżących, politycznych też pojawi się na festiwalu?
6: Oczywiście, i to chyba highlight tegorocznej edycji festiwalu, czyli Philip Montgomery, meksykańsko-amerykański artysta, który przez ostatnie 10 lat zarówno i dla Timesa, dla New York Timesa, dla wielu innych dzienników fotografował kontekst społeczno-polityczny, przede wszystkim kryzys demokracji, a wręcz upadek demokracji, i tam pojawią się wątki Black Lives Matter, kontekst chociażby ostatnich miesięcy i funkcjonariuszy ICE w Minneapolis. I to nie są zwykłe reportażowe, dokumentalne zdjęcia, to są naprawdę niesamowicie metaforyczne, wizualnie niesamowicie zaprezentowane i skadrowane zdjęcia, wyglądają jak naprawdę klasyka malarstwa z historii sztuki, a to są fotografie i to jest naprawdę bardzo emocjonalne i przejmująca wystawa, chyba takie odbicie w lustrze tego, co widzimy w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach, ale w takim artystycznym wydaniu.
0: Na koniec jeszcze chciałabym cię zapytać, bo wydaje mi się, że żadnemu festiwalowi już teraz nie udaje się uciec przed tematem AI. U was ten temat też się pojawia, ale nie jest chyba wyjątkowo poruszany jakoś bardzo krytycznie, opowiesz mi ty?
6: Pojawia się i temat AI jest istotny, ponieważ od wielu lat próbujemy pokazywać najnowsze zjawiska w świecie sztuk wizualnych i fotografii. Wiadomo, że AI już jest obecny od co najmniej kilku lat. Natomiast jesteśmy bardzo ostrożni, zachowawcy, czyli chcemy pokazywać takie rzeczy, które naprawdę są silne, mocne, dobre i mają przekaz. Jakby tak kontekst kuratorski jest istotny. Co roku na festiwal mamy w programie otwartym ponad 1600 zgłoszeń, propozycji wystaw, a pokazujemy dosłownie 6 z tych wielu nadesłanych aplikacji. Więc w kontekście AI w tym roku pojawi się wystawa w Kamienicy Majewskiego, pokazująca kontekst polski, sceny i sztuki wizualnej i artystów, artystki pracujące z AI. I jest to dosyć ciekawa, też krytyczna wystawa z taką właściwie główną refleksją na temat tego, że AI jest kolejnym narzędziem, z którym możemy korzystać i jeśli świadomie z niego korzystamy, to czemu nie? To są naprawdę ciekawe narracje artystyczne.
0: Czy jeszcze jakieś takie ostatnie słowa zaproszenia na koniec rozmowy?
6: No przede wszystkim chyba też jakby ten wątek spotkań i kontekst tego, że rozpoczynamy taki cykl festiwali letnich, żeby spotkać się, współpracujemy z wieloma też organizacjami społecznymi i to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie świat sztuki. Współpracujemy przy okazji właśnie tematyki zwierzęcej i z Otwartymi Klatkami, i z Fundacją Viva, i z WWF. Także współpracujemy z organizacjami społecznymi. Będzie dużo ciekawych branż fundraisingowych. To jest oczywiście też program filmowy, program muzyczny. No program festiwalu jest tak bogaty, że zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony internetowej i przez scrollowanie tej ilości wystaw, wybrania swoich ulubionych. Na przykład też będziemy mieli psychodeliczne ptasie disco, gdzie artyści z Finlandii będą miksować dźwięki ptaków i będzie to również wydarzenie choreograficznie, będzie można potańczyć, więc jest dużo zaskakujących, ciekawych wydarzeń na festiwalu.
0: Tak sobie myślę, że można by się pokusić nawet o stwierdzenie, że skoro nie ma fotofestiwalu bez Łodzi, no to nie byłoby też Łodzi bez fotofestiwalu, przynajmniej w takiej fajnej, kulturalnej wersji. Moim gościem był Krzysztof Candrowicz, jeden z kuratorów właśnie fotofestiwalu i myślę, że naprawdę dobitnie udowodnił, że fotofestiwal to nie tylko fotografia, ale po prostu fantastyczne miejsce dla miłośników sztuki. Szczegóły oczywiście na stronie internetowej fotofestiwal.com, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia, cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Czy możemy nazwać czerwiec miesiącem budżetu obywatelskiego? Moim zdaniem jak najbardziej. W dzisiejszej audycji opowiem Wam o tegorocznej edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego, który już właśnie rozpoczął swoje głosowanie i będzie można oddawać swoje głosy w zależności od wybranej formy. Papierowo, w Fabryce Aktywności Miejskiej do 15 czerwca albo do końca miesiąca można głosować internetowo za pomocą aplikacji, którą możecie zainstalować na swój telefon albo jeżeli potrzebujecie z tym pomocy zgłosić się do najbliższej Wam filii Biblioteki Miejskiej, gdzie również otrzymacie pomoc właśnie w takim głosowaniu internetowym. Propozycji, jak zwykle, łodzianie zgłosili naprawdę mnóstwo. Jest to ponad 1000 propozycji zadań z budżetu obywatelskiego, ale pozwólmy, żeby więcej o budżecie obywatelskim i o tegorocznej edycji opowiedzieli przedstawiciele naszego miasta. Posłuchajmy Adama Pustelnika, wiceprezydenta miasta Łodzi.
1: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
7: Od 1 do 30 czerwca możemy głosować w 30 edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Zostało zgłoszonych aż 725 propozycji przez mieszkańców i mieszkanki Łodzi. To jest bardzo istotny dla nas czas w roku, bo oddajemy Łódź w ręce naszych mieszkanek i mieszkańców. Propozycje, które dotychczas cieszyły się popularnością, czy zyskiwały aprobatę, przychylność głosujących no, są bardzo ekumeniczne i bardzo szerokie. To jest od ścieżek rowerowych, przez wydarzenia kulturalne, po infrastrukturę, skwery. Naprawdę jest pełna paleta możliwości. Co bardzo istotne, nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Mogą głosować dzieci i młodzież. I co również istotne, nie trzeba być w Łodzi zameldowanym. Wystarczające jest właściwe miejsce zamieszkania w naszym mieście. I cóż, no, zachęcam do możliwie masywnego głosowania, jak najszerszego zachęcania do tego naszych przyjaciół, tutaj lobbowania za właściwymi projektami, no bo o to chodzi, żeby wokół tego była jak największa energia, jak najszersze zaangażowanie.
0: Więcej szczegółów na temat tegorocznej edycji przekaże Agata Burlińska, zastępca dyrektora Biura Aktywności Miejskiej.
8: 725 projektów, na każdym osiedlu jest z czego wybierać, nawet po 40 kilka projektów na osiedlu, na osiedlach jest do wyboru dla mieszkańców. 107 projektów w puli ponadosiedlowej, czyli te projekty o zasięgu ogólnomiejskim, też bardzo mieszkańcy dopisali, składając te projekty, i będzie z czego wybierać. Aplikacja do głosowania jest taka sama jak w latach poprzednich, którą mieszkańcy doskonale znają. Głosujemy na 5 projektów z puli ponadosiedlowej, 5 projektów z maksymalnie 2 osiedli, czyli te zasady w tym roku się nie zmieniły. Mamy nadzieję, że w głosowaniu, jak co roku, weźmie udział wielka rzesza łodzian i łodzianek, i serdecznie zachęcamy. Głosowanie od 1 do 30 czerwca online, a od 1 do 15 czerwca można zagłosować papierowo. W jednym punkcie w Łodzi głosujemy papierowo w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ulicy Tuwima 10. Natomiast jeżeli ktoś ma problem, żeby zagłosować online w swoim domu, to zapraszamy do filii bibliotek. W godzinach otwarcia bibliotek można poprosić o wsparcie i zagłosować elektronicznie także stamtąd. Wielu lat już mamy ponad 1000 projektów składanych do budżetu obywatelskiego w każdej edycji i w tym roku też ponad 1000 tych projektów zostało zgłoszonych, 1144 dokładnie. Dopuszczonych do głosowania jest 725 projektów, ponieważ wszystkim tym projektom przez ostatnie miesiące bardzo uważnie przyglądaliśmy się pod kątem ich wykonalności, możliwości ich realizacji, tak żeby projekty, które zostaną wybrane, na pewno mogły być zrealizowane w przyszłym roku. Więc 725 projektów dopuszczonych do głosowania, to jest olbrzymia liczba tych projektów. Mieszkańcy zgłaszają nam zarówno to, że tych projektów jest za dużo i trudno jest się w tym aż zorientować, także w tym roku też w aplikacji uruchomiona jest taka pomocnicza mapa, gdzie będzie można zobaczyć, które dokładnie projekty są najbliżej nas, na które chcielibyśmy zagłosować. No albo z kolei mówią, że nie ma na co głosować, wtedy zachęcamy do składania swoich projektów, ponieważ jest to rzeczywiście proces, w którym każdy może złożyć projekt, który potem będzie głosowany przez mieszkańców.
0: A co z tymi wnioskami, które nie przeszły weryfikacji? Czy są jakieś takie najczęstsze powody, dla których te propozycje odpadały?
8: Najczęstsze powody to jest na przykład wnioski były złożone na terenach, które nie należą do miasta i wtedy my nie możemy realizować na tych terenach projektów. To mogą być projekty, które są za drogie, ponieważ mamy maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt, na przykład ponadosiedlowy 2 miliony, więc jakieś naprawdę wielkie inwestycje, to nie jest miejsce w budżecie obywatelskim na nie. To mogą być projekty, które nie spełniały kryterium ogólnodostępności. Są bardzo różne, każdy z tych projektów jest osobno analizowany, no i są podejmowane decyzje, który projekt ma szansę na realizację, a który nie.
0: Myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć tego, jak ważny jest budżet obywatelski, ponieważ jest to, wydaje mi się, najlepsza forma pokazania władzom miasta, co naprawdę jest ważne dla nas, łodzian, a przecież nikt nie zna naszych osiedli czy naszej okolicy lepiej niż my sami. Tutaj bardzo fajnym dodatkiem do tegorocznej edycji jest interaktywna mapa, na której zaznaczone są wszystkie projekty lokalne, no i można sobie właśnie na tej mapie znaleźć projekty, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Myślę, że jest to wyjątkowe ułatwienie ze względu na to, że właśnie, tak jak już się dowiedzieliśmy, tych propozycji do budżetu zostało złożonych ponad 1000, zostało zaakceptowanych 725, więc naprawdę idzie się w tym zagubić. Mapa, o której mówię, jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Łodzi. Możecie tu znaleźć zaznaczone pineski w dokładnych miejscach realizacji projektów oraz podzielone projekty na kategorie dzielnicowe, czyli na Bałuty, Górną, Polesie, Śródmieście i Widzew. Pamiętajcie tylko o tym, że projekty ponadosiedlowe, które mają zasięg na całe miasto, będą zaznaczone w rejonie Placu Wolności, także nie jest to znak, że jest jakiś ogromny wysyp projektów na Placu Wolności, ale jest to po prostu takie umowne miejsce oznaczenia projektów większych zasięgiem niż jedno osiedle czy jakieś konkretne miejsce. Swoją drogą jest to dość ciekawy komentarz na temat Centrum Łodzi, bo w wielu rozmowach przekonałam się już, że to potrafi być kwestia sporna. Od razu też podpowiem, że jednak mimo wszystko tę stronę lepiej wyświetlić sobie na komputerze, bo jest ona oczywiście dostosowana do użytkowania na urządzeniach mobilnych, ale po prostu tych pinezek kolorowych jest tak niesamowicie dużo, że chyba po prostu łatwiej połapać się w tym, używając ekranu komputera. Oczywiście zadania, które wygrają głosowanie w tym roku, będą zrealizowane w przyszłym, czyli w 2027 roku, więc może na razie przenieśmy się też na chwilę w okolice tematów już aktualnych inwestycji, z których można korzystać w tym momencie, bo tutaj chciałabym przypomnieć przede wszystkim zmotoryzowanym słuchaczom, że jeszcze do najbliższego poniedziałku można bezpłatnie przetestować nowy parking wielopoziomowy, pierwszą tego typu inwestycję w Łodzi. Z tego co rozumiem, kierowcy upominali się o powstanie takiego obiektu już od długich lat, więc teraz można w tych pierwszych dniach właśnie skorzystać z niego bezpłatnie, natomiast już od najbliższego poniedziałku zaczną obowiązywać opłaty. Ta inwestycja ma stanowić swego rodzaju uzupełnienie strefy parkingu w centrum miasta, właśnie w tych najbardziej newralgicznych ulicach, które ze względu na starą zabudowę po prostu nie pozwalają na stworzenie większej ilości miejsc parkingowych. Ale o tym już pozwólcie, że wypowiedzą się Marcin Kłopotkowski, członek zarządu firmy, która jest operatorem otwartego niedawno parkingu na Wschodniej, oraz Natalia Olszewska, czyli kierownik działu partnerstwa publiczno-prywatnego w Urzędzie Miasta Łodzi.
9: Chcemy kierowców przyciągnąć, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu stawka bardziej konkurencyjna niż ta na ulicy powinna spowodować, że po prostu kierowcy zaczną korzystać z parkingu, tak? I będą woleli.
10: Powiedzmy chociaż, że walczyliśmy.
9: Nie, no walczyliśmy oczywiście, ale no te stawki, żeby parking komercyjnie miał sens, no to powinny być dość zbliżone, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
10: Wspólnie z partnerem chcieliśmy, żeby to była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie. Żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. Żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować, bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
0: Korzystajcie, testujcie i dawajcie znać, jak podoba Wam się taka nowa inwestycja, czy parkingi wielopoziomowe faktycznie są dobrym rozwiązaniem dla znalezienia tej większej ilości miejsc parkingowych w Centrum Łodzi. Obiekt przy Wschodniej 62/64 możecie właśnie jeszcze do poniedziałku testować sobie bezpłatnie, a już niebawem mamy poznać terminy otwarcia dwóch kolejnych parkingów wielopoziomowych przy Wschodniej 67 oraz przy Tuwima 12. A jako, że cały dzisiejszy program upływa pod znakiem inwestycji, to na chwilkę jeszcze zajmiemy się bardzo ciekawym ogłoszeniem od Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który zdecydował się przeznaczyć 3 miliony złotych na walkę z problemem bezdomności w województwie łódzkim i właśnie przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, które są gotowe właśnie takie projekty realizować. Więcej szczegółów przekaże Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
11: Zarząd województwa przeznaczył 3 miliony złotych na projekty wspierające osoby w kryzysie bezdomności oraz zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił nabór wniosków m.in. dla samorządów i organizacji pozarządowych. Wsparcie trafi do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nie tylko tych, które korzystają z noclegowni i schronisk, ale też do mieszkańców województwa, którym grozi utrata dachu nad głową i życiowej stabilizacji. To m.in. osoby opuszczające pieczę zastępczą, zakłady karne lub ośrodki leczenia uzależnień, które nie mają dokąd pójść. Pomoc skierowana jest również do osób zagrożonych eksmisją, doświadczających przemocy domowej i takich, które mieszkają w miejscach nieprzystosowanych do całorocznego pobytu, na przykład w domkach letniskowych, w ogródkach działkowych. Wsparcie będzie miało kompleksowy charakter. Każdy uczestnik dofinansowanego projektu otrzyma indywidualny, szyty na miarę jego potrzeb plan, który może obejmować m.in. pomoc psychologiczną i terapeutyczną, treningi umiejętności życiowych, naukę zarządzania budżetem domowym i budowania pozytywnych relacji społecznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, działania z zakresu streetworkingu i animacji lokalnej, dostęp do punktów pierwszej pomocy medycznej, edukację zdrowotną i badania specjalistyczne, czy tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych. To szczególnie cenna inicjatywa, dzięki której uczestnicy programu uczą się samodzielności, prowadzenia domu czy planowania zakupów. Wszystkie działania muszą być prowadzone pod okiem profesjonalistów. Projekty można składać od 1 do 30 czerwca, a wyniki poznamy w październiku. Szczegółowe informacje oraz regulamin wyboru projektów będą dostępne na stronach internetowych fundusze.ue.locke.pl oraz fundusze.ue.wup.loc.pl.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście. W Lotto.
4: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
7: Bardzo dużo mówię w tej audycji o tym, że Łódź jest miastem włókniarek, że jest miastem awangardy, czy że jest miastem filmowym, a jest także, a może i przede wszystkim, miastem wielokulturowym. Była znana jako Łódź czterech kultur, ale mimo, że jest to termin historyczny, to nadal wielokulturowość jest jedną z naprawdę ważnych, definiujących cech tego miasta. Nie jest to już Łódź czterech kultur oczywiście, bo tych kultur zrobiło się o wiele, wiele więcej. No i oczywiście instytucją, która te kultury zna najlepiej i najlepiej odnajduje się w ich świecie, jest Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, które właśnie dialogiem międzykulturowym zajmuje się po prostu profesjonalnie. Nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie takiego akademickiego zajmowania się kulturą z takiej perspektywy akademicko-poznawczej, ale również, czy może nawet przede wszystkim, takim codziennym życiem wielokulturowej Łodzi. No i myślę, że zgodzicie się tutaj ze mną, że nie ma lepszego sposobu poznawania kultur czy nowych zwyczajów, niż poznawanie ich przez takie zwyczajne, sąsiedzkie spotkania. Właśnie to proponuje nam Centrum Dialogu, organizując Humus Day, czyli Dzień Humusu. Choć nazwa w oczywisty sposób sugeruje nam jedzenie humusu, to dużo, dużo jeszcze innych ciekawych rzeczy będzie się działo podczas tej imprezy, ale o tym już więcej opowie nam nasz gość. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, słuchacie magazynu Reporterów.
6: Czas wolny w Łodzi.
8: Piotr Rambowski, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Festiwal Łódź Wielu Kultur.
7: No właśnie, Centrum Dialogu i Festiwal Wielu Kultur, a spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o wydarzeniu, które jest tak jakby zapowiedzią Festiwalu Czterech Kultur, czy dobrze to rozumiem?
8: Mhm. Wielu Kultur, bo już nie jest to Festiwal Czterech Kultur, to już trzecia edycja po zmienionej nazwie i jest to jedno z wielu wydarzeń, bo też od tego roku festiwal przyjmuje nową formułę kroczącą.

0: Johnson, a właściwie już przyjął, bo festiwal trwa. We wcześniejszych latach, bo dzień, który przybliża różne kultury tworzące dzisiejsze miasto, już stał się tradycją dla naszego festiwalu, bo w tym roku już będzie to trzeci dzień, więc taka młoda tradycja, ale faktycznie we wcześniejszych latach była to zapowiedź festiwalu. Teraz jest to dzień w trakcie festiwalu, bo już mieliśmy parę spotkań na tematy związane ze ścieżkami tematycznymi tegorocznej edycji. No i właśnie jest to dzień, kiedy chcemy przybliżyć różne kultury, które tworzą współczesną Łódź.
1: No i wymyśliliście sobie taki bardzo sprytny wytrych, czyli humus.
0: Wytrych, bardzo smaczny.
1: Bardzo smaczny, no właśnie, bo to tak brzmi, wiesz, odpychająco, poznawanie nowych kultur. To się kojarzy z siedzeniem w szkole.
0: Tak.
1: A to jest spotkanie, na którym będzie można zjeść sobie trochę humusu i niejako, jeżeli dobrze rozumiem, przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego o kulturach.
0: Tak, oczywiście. I tutaj przy okazji jedzenia, napełnienia naszych kubków smakowych, poznamy inne kultury i tak naprawdę zobaczymy, że do czynienia z tymi kulturami mamy na co dzień. I też to jest kontynuacja na przykład wcześniejszego tofu day, czyli przez tofu, które jest wszechobecne tak naprawdę teraz w polskim jadłospisie. Chcieliśmy pokazać kulturę wietnamską, skąd tofu pochodzi. No a teraz przez humus day zdecydowaliśmy się, że takim nośnikiem tego poznania tych kultur będzie ta jedna potrawa, to jedno danie, dodatek. Dodań, no bo hummus można w różny sposób przygotowywać i hummus jest bardzo specyficzny, bardzo tradycyjny dla krajów arabskich, krajów Bliskiego Wschodu, więc chcemy pokazać taką mozaikę kulturową, mozaikę etniczną, narodową tego regionu, no bo jak wiemy, ten region jest ważny bardzo nie tylko dla świata, ale także dla współczesnej Łodzi.
1: To, o czym mówisz, kojarzy mi się z pojęciem multikulturalizmu butikowego, bo to jest to, jak w jaki sposób my, wydaje mi się, że w tej Łodzi, która jest jednak dość dużym miastem, doświadczamy tych kultur. Doświadczamy ich jako takiego bazaru, w którym można wybierać, który można sobie, nie wiem, zafundować jako ciekawą odskocznię od codzienności, ale w jedzeniu tak naprawdę jest też całkiem sporo polityki.
0: Tak, ale jako Festiwal Łódź Wielu Kultur chcemy, oddajemy głos sztuce. Sztuce, która powinna mówić uniwersalne prawdy o prawach człowieka, o szacunku, tolerancji, akceptacji, powinna wyrażać, móc wyrażać, pozwalać wyrażać ludziom to, co czują. I jesteśmy dalece od polityki. Wiem, że to jest dosyć może naiwne stwierdzenie, bycie dalekim od polityki, ale staramy się być taką instytucją, no tu jako projekt Festiwal Łódź Wielu Kultur, ale głębiej jako instytucja Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Stawiamy na ten dialog i właśnie też odchodząc trochę od tych wszystkich podziałów politycznych, od tego, co nas poróżnia, chcemy pokazywać, co nas łączy. I też posługując się tym, co powiedziałaś, taki kulturowy butik, że też możemy troszkę wybierać, co nam się podoba, pokazywać to na przykład, jak my widzimy, ale my do współpracy zapraszamy mniejszości, które tworzą te kultury, które są z różnych krajów. I dajemy przez to im platformę do opowiedzenia o sobie, o opowiedzenia o tym, czym dla nich jest właśnie przykładowy humus, jak mogą się integrować, co im sprawia trudność, co jest podobne. To są naprawdę fantastyczne dni, kiedy także, a może przede wszystkim łodzianie i łodzianki, ale też szeroka publiczność całej Polski, bo przyjeżdżają do nas naprawdę z najdalszych zakątków Polski ludzie i to jest też wspaniały dzień, żeby pokazać, jak łatwo można znaleźć punkty wspólne. Mimo, że myślimy, że to jest ogromna różnica pomiędzy dwoma kulturami, dwoma państwami i też nie wybieramy danej kultury, która będzie nam najbardziej pasować, tylko opieramy się na faktach, na tym, jaka faktycznie kultura buduje dzisiejszą Łódź. No tutaj skierujemy się do kultury etnicznej, narodowej, do kultury państw arabskich. Wcześniej były to kultura Indii, bo mamy bardzo, bardzo dużo osób, które przypłynęły tutaj, posłużę się taką metaforą, bo jesteśmy w Łodzi, z Indii albo z Wietnamu, ale też widzimy bardzo dużo osób z Bliskiego Wschodu i tego Bliskiego Wschodu, który jest nieodkryty jeszcze przez nas. Jak nam się wydaje, że jest, my pokazujemy, że może jeszcze coś jest jeszcze do odkrycia. Tak samo robiliśmy Dzień Turecki, właśnie Tofu Day i właśnie na tym się skupiamy. Na dialogu, na połączeniu i przedstawieniu i daniu głosu innym.
1: Czyli nie będzie to takie spotkanie wykładowe, ale bardziej taka sąsiedzka przestrzeń do integracji, wymiany doświadczeń i takiego zwyczajnego ludzkiego spotkania.
0: Tak, oczywiście. Cały dzień, znaczy hucznie cały dzień, to jest dzień humus, on będzie trwał od 15 do 19, czyli 4 godziny. O 20 będzie film, pokaz filmu w ramach festiwalu TME Polówka. Tutaj mogę już zdradzić, że to będzie film pod tytułem Kafarnaum. Genialny film, obsypany wieloma nagrodami. Bardzo współczesny, poruszający tematykę praw dziecka, praw człowieka, takiego uniwersalizmu. I też sądzę, że przybliżanie tych produkcji ze świata arabskiego o uniwersalnym znaczeniu pokazuje, że spotykamy się, że borykamy się z tymi samymi problemami, może w innym ujęciu. Ale podczas samego dnia, czyli podczas tego eventu, będziemy mieli do dyspozycji DJ-a, który będzie zapodawał tutaj arabskie rytmy w nowym brzmieniu, ale także będzie o 18 koncert, taki w cudzysłowie koncert, bo wiadomo, to będzie w przestrzeni fuzji, w zabytkowych, odrestaurowanych fabrykach, przestrzeniach pofabrykanckich. Będzie koncert przybliżający takie tradycyjne arabskie brzmienia. Będą też warsztaty z kaligrafii arabskiej, warsztaty zrobienia humus. Właśnie tutaj zabraliśmy łódzkich restauratorów, którzy pochodzą z tych państw i wybrali Łódź jako tą ziemię obiecaną, która, w której mogą rozwijać swój biznes. I właśnie będzie taki mini konkurs, mini warsztat robienia humusu. Będą różne stoiska, tutaj zaprosiliśmy do współpracy już po raz trzeci Muzeum Azji i Pacyfiku z Warszawy, która w swoich kolekcjach ma także zbiory dotyczące tego terytorium, czy tutaj właśnie terytorium Palestyny, Omanu, Libanu, Maghrebu, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej. Będzie można zobaczyć na przykład stroje, wydruki strojów w rzeczywistych rozmiarach, tradycyjnych, męskich i żeńskich dla tego regionu. Będzie też można zakupić różne jedzenie arabskie, słodycze, więc program zapowiada się naprawdę, naprawdę obłędnie. No i przez to właśnie chcemy odejść od tego, znaczy też będą akcenty naukowe. Zaprosiliśmy do współpracy na przykład koło naukowe Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Al-Mashriq, którzy zajmują się popularyzacją wiedzy, zainteresowania terytorium Bliskiego Wschodu. I też zaprosiliśmy ich, żeby bardziej od strony naukowej, takiej studenckiej, pokazać, jak wygląda właśnie ten region. Więc to jest taki miks kultury, jedzenia, nauki, później filmu i jeszcze będzie warsztat tańca dabka, tradycyjnego tańca palestyńskiego, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a jak nie, to i tak znajdzie coś dla siebie.
1: Myślę, że masz po prostu rację, że przy tak bogatym programie, no, w jakieś zainteresowanie musicie trafić.
0: Tak, tak.
1: Czy jakieś jeszcze takie dni tematyczne macie w planach przed finałem festiwalu?
0: Przed finałem festiwalu nie. Z reguły jest to właśnie ten jeden dzień tematyczny. Mhm. Ale zauważamy potrzebę organizowania takich dni na większą skalę. Wiele osób tutaj z naszej publiczności łódzkiej na przykład nie miał pojęcia, że dana mniejszość jest aż tak już zakorzeniona w Łódź, że ich nie dostrzegamy na co dzień, że to już są łodzianie, łodzianki, że po prostu już nasza Łódź jest tak multikulturowa, że nie zauważamy tych innych kultur na co dzień. I właśnie też po to są te dni, żeby pokazać, że walczymy też ze stereotypami, z uprzedzeniami, chcemy budować tolerancję i pokazywać, że ta Łódź jest różnorodna. I też te dni tematyczne są odpowiedzią na potrzeby naszej społeczności. Więc nie powiem, że mamy w planach, na pewno w przyszłym roku, w 2027, będzie też taki dzień tematyczny. Jeszcze nie wiemy, jaka kultura. Najpierw musi się odbyć Humus Day, żeby móc bezpiecznie, całym, zdrowym i pełnym energii i nowych pomysłów ruszyć w przyszłym roku, ale na pewno, jeżeli nadarzy się okazja, to będziemy organizować takie dni.
1: No to już słowem końcowym. Gdzie, kiedy i czy trzeba się zapisać, czy można przyjść z ulicy?
0: Gdzie, kiedy? Można przyjść z ulicy. Naprawdę można przyjść z ulicy. Ma być ładna pogoda. Od 15 do godziny 19 Humus Day w Fuzji przy ulicy Milionowej 14 czerwca w niedzielę. A od 20 pokaz filmu pod tytułem Kafarnaum w ramach festiwalu TME Polówka. Serdecznie zapraszam. Dzień jest pełen, będzie pełen atrakcji. Od warsztatów tańca, przez robienie humusu, przez wystawy, przez stroje ludowe, przez rękodzieło, jedzenie. Zapraszam.
1: Nic, tylko przyjść i korzystać.
0: Tak, jeść humus.
1: Oczywiście. Moim gościem był Piotr Rzębowski z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że będziesz na Humus Day.
1: Być może się wybieram.
0: Zapraszam.
1: No to wszystkie szczegóły już znacie. Nie ma wymówki, żeby nie pojawić się na Humus Day i zapoznać z kulturą arabską właśnie w taki fajny, przyjazny sposób. Myślę, że też warto tutaj podkreślić, że mimo, że wydarzenie jest organizowane przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, to nie odbywa się ono na Bałutach, właśnie w Centrum Dialogu, do którego dużo osób narzeka, że jest daleko, tylko w Fuzji, w samiutkim centrum miasta przy ulicy Milionowej, także tym bardziej nie ma powodów do narzekania, nic, tylko korzystać, zwłaszcza, że tak jak się dowiedzieliśmy przed chwilą, już w tym roku nie będzie więcej takiego wydarzenia, dopiero kolejne takie spotkanie z jedną z mieszkających w Łodzi kultur odbędzie się za rok. Oczywiście również warto zapoznać się z programem Festiwalu Wielu Kultur, który już trwa w naszym mieście i w tej swojej formule festiwalu kroczącego nabiera coraz większego tempa. To był magazyn reporterów. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus za mikrofonu. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Mamy czerwiec, więc nic dziwnego, że po raz kolejny pojawia się ta sama regularna zagwozdka. Jak spędzić lato w mieście? No ale mieszkańcy Łodzi, powiedzmy, że mają tu naprawdę dużo, dużo opcji do wyboru. I można by tak pomyśleć po samym programie, który na wakacje przygotowała Zielona Łódź. Zajęcia, które będzie oferowała właśnie Zielona Łódź, są często skupione wokół łódzkich parków i oferują naprawdę zaskakująco szeroką gamę aktywności. Znajdziemy tu aktywności zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych i dla seniorów. Będą to zajęcia ruchowe, zajęcia sportowe, spacery, przejazdy rowerowe. No i najważniejsza informacja z tego wszystkiego jest taka, że prawie wszystkie te aktywności są bezpłatne. Na niektóre trzeba się zapisać, na niewiele z nich trzeba będzie wykupić bilet, na przykład do ogrodu botanicznego, ale z zasady aktywności przygotowane przez Zieloną Łódź są bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Bogaty program wakacyjnych zajęć przybliży Łukasz Janczar z Zielonej Łodzi.
2: Aktywnie w Łodzi.
3: Mamy zajęcia o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym. Mamy zajęcia o charakterze, powiedziałbym, kulturalnym czy społeczno-kulturalnym. Mamy takie zajęcia, gdzie można mówić o pewnym popularyzowaniu nauki. Więc myślę, że tak można określić bardzo szeroko naszą ofertę. Z jednej strony staramy się wykorzystać po prostu tę przyrodę, która zachowała się i którą możemy obserwować w łódzkich parkach. Rozmawiamy o niej podczas spacerów. Niektóre z tych spacerów i wycieczek mają charakter, powiedzmy, botaniczny. Czasami mają charakter bardziej związany z historią naszego miasta. Staramy się pokazać te parki z różnych stron. Spacerujemy bądź jeździmy rowerami w każdą niedzielę. Z reguły spotykamy się o godzinie 12 i przez kilka godzin staramy się podziwiać łódzkie parki razem z przewodnikami. Czasami jest to spacer, który trwa całą noc przez 12 godzin. Także tych spacerów w ciągu sezonu jest blisko 40. Zapraszamy na zajęcia jogi w czterech łódzkich parkach. Mamy zajęcia gimnastyki, street workoutu skierowane bardziej dla seniorów. Mamy w tej chwili cykl zajęć samoobrony dla kobiet w parku Widzewska Górka. Takich zajęć sportowo-rekreacyjnych możemy zaliczyć zajęcia tai chi, Akademii Tai Chi i Lokup, które odbywają się w każdą niedzielę w parku Siódliska. Nie wiem, czy o czymś jeszcze nie wspomniałem. No, zajęcia biegowe w parku Baden-Powella, w parku Julianowskim i na uroczysku Lublinek.
1: Na które z tych wydarzeń trzeba się zapisać, a na które można przyjść, że tak powiem, z ulicy?
3: Zdecydowana większość zajęć jest bezpłatnych i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Biletowane wydarzenia organizujemy w Ogrodzie Botanicznym, Noc Świętojańską, czy też zajęcia, na których Noc Spadających Gwiazd 12 sierpnia w tym roku będziemy organizować. Także w tym wypadku udział w imprezie wiąże się z wykupieniem biletu do Ogrodu Botanicznego bądź specjalnej wejściówki. Natomiast zdecydowana większość nie wymaga żadnych wcześniejszych zapisów, po prostu należy przyjść. No, w przypadku zajęć sportowych oczywiście odpowiednio ubranym, być może wyposażonym w matę, w butelkę wody. Związane z wcześniejszymi zapisami jest ten spacer 12 godziny, to ze względów organizacyjnych staramy się jednak ze względów bezpieczeństwa mieć nadzór nad tą grupą, która się nocami przez łódzkie parki i lasy przemieszcza, ale to jest taka wyjątkowa sytuacja. Łukasz Janczar, Zielona Łódź.
1: Z załogą Zielonej Łodzi spotkałam się w Parku Podolskim, gdzie oprócz kilku minut na rozmowę znaleźliśmy czas na obejrzenie krótkiego pokazu jogi, bo zajęcia z jogi również są uwzględnione w programie. Z pewnością nikt nie opowie o nich lepiej niż instruktorka, która właśnie takie zajęcia będzie prowadzić.
4: Marta Brąclik.
1: Widzieliśmy tutaj małą demonstrację tego, jak wyglądają zajęcia z jogi. To było powitanie słońca, jeżeli się nie myślę.
4: Zgadza się. Powitanie słońca z asztangi. Rzecz do zrobienia tak naprawdę dla każdego. Nie trzeba też robić tego powitania słońca w perfekcyjny sposób i na zajęciach w parku też tego nie wymagamy. Chcemy, żeby każdy ćwiczył tak, jak czuje, tak, jak tego potrzebuje. Nie robił na pewno na 100%, żeby się nie skontuzjować i żeby to była przyjemność, dobra zabawa, ćwiczenie dla ciała, dla umysłu, a nie coś, co musi koniecznie zrobić, pozycja, którą musi osiągnąć. To nie o to chodzi w jodze.
1: To rozumiem, że będą też tak dobrane zajęcia, żeby nie potrzeba było żadnych kostek i jakichś dodatkowych sprzętów.
4: Dokładnie. No, jest to joga w parku, ona się rządzi swoimi zasadami. Nie są potrzebne żadne sprzęty oprócz maty lub kocyka. Nawet nie jest potrzebna mata, może być zwykły kocyk albo karimata. Nie są potrzebne paski ani żadne inne akcesoria. Prowadzące dostosowują zajęcia do osób, które się pojawiają. Wiemy, że to jest joga w parku, pod gołym niebem, na trawce, nie jest tak stabilnie jak w studio jogi. I zajęcia są raczej ogólne, dostosowane do uczestników, do ogólnego poziomu, więc wiemy, że jednocześnie na zajęciach mogą się pojawić dzieci, osoby w średnim wieku i seniorzy. I każdy znajdzie coś dla siebie.
1: A czy nadal się spotyka pani z takim przekonaniem, że faceci się wstydzą na jogę chodzić?
4: Coraz mniej. Rzeczywiście kiedyś tych panów było bardzo mało na zajęciach, ale teraz pojawia się ich coraz więcej. Szczególnie dużo ostatnio widzę biegaczy na zajęciach jogi, bo joga dla biegaczy jest świetnym remedium na spięte mięśnie po biegach. A tych biegów ostatnio w Łodzi jest naprawdę dużo, więc potem można się porozciągać na jodze po bieganiu.
1: Tak więc, jak sami słyszycie, tych aktywności jest naprawdę mnóstwo. Ciężko by wymienić je wszystkie po kolei, ponieważ jest to kilka wydarzeń w tygodniu od początku czerwca do samego końca września, który w naszym klimacie i w ostatnich latach również jest przepięknym miesiącem, więc warto z niego korzystać na powietrzu.
2: Zielono w Łodzi.
1: Szczegóły dotyczące wakacyjnego programu Zielonej Łodzi możecie znaleźć na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej, czyli na zzm.loc.pl, ale myślę, że najlepszym miejscem do tego, żeby być absolutnie na bieżąco z tym, co się dzieje, jest profil Zielonej Łodzi, gdzie na bieżąco są tworzone wydarzenia zapowiadające poszczególne aktywności. Temat organizacji czasu wolnego w wakacje w Łodzi będzie się pojawiał w tej audycji jeszcze nie raz, ale myślę, że to taki naprawdę fajny, zielony początek tego cyklu planowania lata w mieście. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. To był magazyn reporterów. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Reklama.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.

0: Kaufland Kart Extra.
1: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: Sobota, 6 czerwca, słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 8, czas na wiadomości.
11: Odliczamy godziny. Maja Chwańska zagra dziś w finale French Open. Najbliższy współpracownik Zełyńskiego w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dekadę dłużej ma potrwać budowa łódzkiego tunelu średnicowego. Marcin Krzemiński, dzień dobry. A może być jeszcze lepszy, bo Maja Chwalińska zagra dziś o wielkoszlemowe zwycięstwo. Na kortach Rolanda Garrosa może przejść do historii tenisa, a o 15 zmierzy się z Rosjanką Mirną Andrijewą. Na razie Maja wygrała w Paryżu 9 meczów. Jak zagrać, by wygrać ten najważniejszy 10? Podpowiada odkrywca talentu Mai Paweł Kałuża, który w Dąbrowie Górniczej był jej pierwszym trenerem.
12: Maja powinna się skupić na swoim tenisie, czyli grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest i postawić tą kropkę na D.
13: Większość komentatorów mówi, że Maja reprezentuje taki troszeczkę inny styl. Mógłby pan powiedzieć, o co chodzi? Jak to pana zdaniem wygląda?
12: Znaczy, na pewno ten tenis jest inny pod tym względem, że to jest tenis bardzo techniczny, kreatywny, różnorodny, precyzyjny, takie szachy tenisowe. Ten obecny tenis kobiecy jest taki siłowy, kto mocniej wygeneruje tą siłę, kto szybciej punkt zdobędzie, a Maja po prostu gra w tenisa.
11: Z Pawłem Kałużą rozmawiał Grzegorz Kozieł, a ja przypominam wielki finał HO 15. W Dąbrowie Górniczej przygotowano już strefę kibica. Fani nie mają wątpliwości, kto dziś się wygra.
14: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
15: Czekamy na więcej, na pewno będziemy kibicować, jest to super, naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
16: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20, dasz radę w finale, wygrasz.
11: Na Telebimie mecz obejrzy około 1000 kibiców. Do Polski przyleciał najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy, generał Kirył Budanow. Wczoraj przyjęto go w kancelarii prezydenta i MSZ-cie. Dziś ma rozmawiać z ministrem obrony. Rozmowy dotyczą nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało w Polsce powszechne oburzenie. 2031 to nowa data zakończenia budowy tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Pokropić może w zachodniopomorskim i na Pomorzu. A tak słonecznie. 24 stopnie w centrum, 23 na południu, 22 nad morzem, czyli temperatury sprawiedliwe. No to już mniej więcej w środku długiego weekendu jesteśmy. Będzie coś dla tych, którzy odpoczywają, którzy chcieliby odpoczywać, a nie mogą, bo pracują. Będzie coś dla tych, którym prączy się język od sobotniego poranka.

0: do tej grupy ja należę. Aha, i będzie też coś dla kierowców, bo sporo naszych słuchaczy w drodze.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: Iwaja Kondios też jest.

Various Monks i Maj, który już za nami w radiu Złote Przeboje, a twórca muzyki do tej piosenki, czyli Robert Jansson, obchodzi 65. urodziny jutro. No to już wszystkiego najlepszego życzymy muzykowi, który od 5 lat no tak raczej nie udziela się na scenie i w show biznesie nie jest na pierwszym froncie. Jest w domowym zaciszu obecny i tam sobie komponuje, czyli taki home office ma Robert Jansson. No, oczywiście ja bardzo lubię home office. Pozdrawiamy pana Roberta i życzymy tego sobie głównie, żeby jeszcze go na scenie zobaczyć. A to już Milli Vanilli.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
11: Zaprawy?
10: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
11: No, dobrej jakości.
10: I jaka?
11: No, niedroga.
10: I dokąd po nią pojedziemy?
11: No, do Bricomana.
12: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Uprzyjemnia wam długi czerwcowy weekend, sobotni poranek. To teraz u nas grupa ABBA, która nawet jak nie gra, to gra koncerty, że tak się odniosę do multimedialnego wydarzenia z użyciem ich awatarów i nowych technologii. Te koncerty ABBY w Londynie grane już są od 4 lat. Przeważnie jest 7 koncertów w tygodniu i wiecie co? Ponad 4 miliony osób już odwiedziło show. Przedłużono je co najmniej do końca listopada tego roku, bo ta specjalnie zbudowana do tego sala koncertowa wypełnia się zawsze po brzegi, a taka średnia cena biletu 300 zł. No nie dziwię się, że producenci grają show dalej, skoro tygodniowo wpada z tego 6 milionów złotych. No i to jest pomysł na biznes.

0: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: TPOPL.
7: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
8: TPOPL. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Shakira w Radiu Złote Przeboje. Gramy dla tych, którzy w ten długi czerwcowy weekend w drogę wyruszyli również. A ja przypomnę, że od długiego weekendu zmieniły się przepisy dotyczące redukcji punktów karnych w Polsce. Drodzy kierowcy, punktów za najpoważniejsze wykroczenia już nie będzie można zmniejszyć i chodzi tu o jazdę pod wpływem alkoholu oraz znaczne przekroczenie prędkości. A z innymi przewinieniami i punktami za nie po staremu, czyli raz na pół roku będzie można zmniejszyć liczbę punktów karnych o 6 dokładnie. Oczywiście jak się pójdzie na specjalne płatne szkolenie. OMD to chyba też dobre dla kierowców. 12 minut i będzie godzina 9.

Ciągle pada, śpiewa Lizar w radiu Złote Przeboje. Z tym deszczem tak bym nie przesadzał. Na północy są co prawda jakieś chmurki, ale tak źle nie będzie. 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach też o pogodzie powiemy.

0: paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
5: W pierwszą sobotę czerwca słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 9, czas na wiadomości.
6: Wczoraj burzowo, dziś spokojniej. Za chwilę o pogodzie. Potem rodzinna tragedia na drodze w Lubuskiem. Będzie też Maja Chwalińska o nagłym wzroście popularności. Marcin Krzemiński. Po burzowym i deszczowym piątku dziś pogoda powinna dać nam nieco więcej wytchnienia. Możemy liczyć na rozpogodzenie, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
7: Znaczna poprawa pogody. Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już na ogół zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach.
6: No ale w nocy nad Polskę nadciągnie kolejny front atmosferyczny, który przyniesie przelotny opad deszczu. Jutro znów będzie burzowo, ale nadal bardzo ciepło. Na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28 stopni. Rodzinna tragedia na Krajowej 27 we wsi Świdnica, niedaleko Zielonej Góry. W wypadku zginął 54-letni mężczyzna, jego 48-letnia żona i 21-letni syn i zarazem kierowca trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń rodzina jadąca Fiatem Punto zderzyła się z dzikiem, potem auto dachowało. Mimo reanimacji nie udało się uratować ojca rodziny. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogą wojewódzką numer 279. Władimir Putin stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Władimirem Zełenskim. Rosyjski dyktator powtórzył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Przypomnę, że prezydent Ukrainy napisał wcześniej list otwarty, wezwał Putina do bezpośrednich rozmów. Drożej na stacjach paliw w weekend i w poniedziałek. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. To 6 groszy więcej niż wczoraj. 98 w górę o 11 groszy do 6,63, a olej napędowy o 8 groszy do 6 zł i 48 groszy za litr. Godziny dzielą nas od finału French Open. Kibice Mai Chwalińskiej coraz mocniej zaciskają kciuki. O jej meczu z Mirną Andrijewą mówi cały świat. Ona sama trzyma dystans.
8: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
6: Początek meczu o 15.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Rano to jeszcze chłodno, ale po południu 22 stopnie w Trójmieście, Białymstoku, Lublinie 23 w Szczecinie, Krakowie, Katowicach 24 w Łodzi i Wrocławiu. Na północy i w Szczecinie może pokropić tak słońce. Kacper Sosnowski, witam. W sobotę po 9 jest taka piosenka Kombi, która mogłaby być hymnem naszego poranka. No właśnie, jak idzie wstawanie w długi weekend w sobotę? Mam nadzieję, że z nami dobrze. Ja już teraz gram Kombi, a w najbliższym czasie będzie także o tym, co dzieje się ostatnio w Opolu, bo tam przecież w czwartek zaczął się festiwal.

Hollow Notes już za nami w Radiu Złote Przeboje. Zasłuchałem się w to wspaniałe nagranie. Długi weekend mamy, to więcej czasu na muzykę, więcej czasu na zasłuchiwanie się. Oglądałem sobie festiwal w Opolu ostatnio. No, piękny występ pani Wyszkoni na 30-lecie działalności. Zresztą też Justyna Styczkowska wczoraj pięknie na 30-lecie zaśpiewała. Pracy artystycznej oczywiście. A wcześniej także był koncert debiutów i wybrzmiała nam Tolerancja, między innymi z synami Stanisława Sojki. Ale mi najbardziej przypadła do gustu, słuchajcie, Doda, Czas nas uczy pogody. Możemy kawałeczek? Iluż ludzi czas wyleczył z ram. Prawda, że ciekawa wersja? No właśnie, ale to w ogóle piękna piosenka jest. Czas nas uczy pogody. Sixpence None the Richer to teraz w Radiu Złote Przeboje, a co w Opolu dzisiaj, to o tym powiem za chwilę, bo będzie się działo.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama.
1: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje.

Summer Jam. Alright, The Underdog Project w Radiu Złote Przeboje. Mówiłem o tym, co w Opolu w ostatnich dniach, a dziś m.in. kabareton. Ale muzyki też będzie sporo, bo przed nami koncert Autobiografia, dedykowany autorowi przeboju Perfektu. Bogdan Olewicz w tym roku pod koniec czerwca zresztą świętuje 80. urodziny i to dla niego to, co dzisiaj w Opolu będzie się działo, a teksty piosenek pisane przez genialnego pisarza wykonają Krzysztof Cugowski, Doda, Natalia Kokulska, Kuba Badach, Perfekt i Łukasz Drapała, Mietek Szcześniak, Golden Life i Urszula, którą niedawno grałem. No to wysyp gwiazd będzie na scenie. U nas gwiazdy też cały czas śpiewają. Pet Shop Boys już teraz 9:30 na zegarach. Szerokiej drogi jak ktoś w podróży na drugi weekend, a jak ktoś przyjemnie w domu sobie gdzieś tam na leżaczku, na krzesełku, no to też przyjemnego wypoczywania życzę.

piątku do soboty 5 do 6 czerwca zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia,

0: Kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telekartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. premiumarena.pl.
2: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

10 minut i będzie 10. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Pod warunkiem, że jest tam fajnie. Pewnie w długi weekend kilka osób z paszportu nawet skorzystało, a zastanawialiście się czasem, dlaczego jedne paszporty są czerwone, inne zielone, a jeszcze są nawet niebieskie. A zależy to głównie od kontynentu, gdzie ten paszport był wydawany, czy też od kraju. W Unii Europejskiej czerwień jest, czy dokładnie burgund. Taka jest okładka, ale niebieski na przykład w obu Amerykach oraz Australii, a zielone są w krajach muzułmańskich. Czarne w Nowej Zelandii. Ale też dyplomaci często mają ten kolor czarny. Ja też przez chwilę miałem czarną okładkę, jak mi dokument na ziemię spadł kiedyś.

Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut 10 będą nasze wiadomości. Nie wiem, czy zapowiadać, co w nich będzie, bo to będzie trudna zapowiedź, ale spróbuję. Będzie o chrząszczu z pszczyny. Udało się.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci.

0: wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje, w sobotę o godzinie 10:00, czas na sprawdzone wiadomości.
2: Długi weekend na drogach, za chwilę piątkowe dane policji. Potem co z żołnierzami obiecanymi Polsce przez prezydenta USA? Ich chrząszcz uwieczniony w Pszczynie.
3: To będą w zasadzie dwa chrząszcze.
2: Bo jeden dotrze, a jakże, ze Szczebrzeszyna. Marcin Szamiński. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Amerykańskie wojsko wciąż nie otrzymało jasnych wytycznych z Pentagonu dotyczących realizacji zapowiedzianego przez prezydenta USA zwiększenia obecności wojskowej w Polsce o 5000 żołnierzy, podaje Associated Press. Jak wynika z ustaleń agencji, w armii panuje chaos organizacyjny. Na planowanie operacji nadal nie zostało formalnie doprecyzowane. Szymon Kępka.
4: Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale ta deklaracja nie została jednak przełożona na konkretne, szczegółowe rozkazy wykonawcze Pentagonu. O tym informuje agencja Associated Press. Wstępne założenia mówią o tym, że dodatkowi żołnierze mieliby pochodzić jednak z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie być przerzucani bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Agencja AP wskazuje też, że seria wcześniejszych zmian decyzji dotyczących rotacji wojsk w Europie doprowadziła do dezorganizacji planów i opóźnień w komunikacji nawet z sojusznikami z NATO. Część żołnierzy miała dowiedzieć się o odwołaniu lub zmianie swoich zadań w ostatniej chwili.
2: Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
3: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
2: A odsłonięcie figur już za tydzień, 13 czerwca.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Na wschodzie 22 stopnie, ale już 24 w centrum, w Łódzkiem, w Wielkopolsce i tak aż do Lubuskiego. Wszędzie tu słonecznie, pokropić może na północy i w Kujawsko-Pomorskim. No to sobie w naszych wiadomościach Marcin z chrząszczem z Pszczyny też poradził. Gratulacje. 3 minuty po godzinie 10:00.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Ja powoli szykuję się do złotych na nowo, ale to za chwilę. Bo zaczynamy sobie od Fun Factory.

teraz Max Wolf w Radiu Złote Przeboje 10 minut po 10. A Goja to zespół, który kiedyś występował przed koncertem Petera Gabriela w Polsce. Wow, no to było. Natomiast wokalistka zespołu, tekściarka, też sporo piosenek dla innych artystów pisze. I nawet jak słuchałem koncertu debiutów w Opolu, to nazwisko Magdy Wójcik kilkukrotnie miałem wrażenie, że padało. Ona też dla Sany na przykład pisze teksty. Bardzo proszę. Ale to nie Sana. To Bridge to Your Heart, czyli most do twojego serca. Iwax.

0: jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: 18,47,12.
2: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
12: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
13: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Dżem w porze późno-śniadaniowej już za nami, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: No to bierzemy się za piosenkę You Can Hurry Love. Ona została pierwszy raz stworzona w 66 roku dla zespołu The Supremes. I need love, love. To jest również ten zespół, który pierwszy śpiewał You Keep Me Hanging On. Ale wracając do You Can't Hurry Love. Numer powstał na podstawie pieśni gospel zatytułowanej You Can't Hurry God. Doszedł do pierwszego miejsca na amerykańskiej liście przebojów. Prawie dwie dekady później Phil Collins nagrał swoją wersję, z którą podbił Wielką Brytanię. W latach 90. jeszcze Dixie Chicks taką kobiecą wersję do filmu Uciekająca Panna Młoda zaproponowało. Wszystkie te wersje stylistycznie do siebie podobne, prawda? Ale zostajemy przy Collinsie.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Ekstra! Piątek i sobota! Z Kaufland Kart Ekstra!
6: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Pół w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie.

0: bezkości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super. Kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. 8 minut i będzie 11. Nie ma Igi Świątek w finale Rolanda Garrosa, ale liczba Polek w ostatnim akcie tego turnieju musi się przecież zgadzać, więc jest Maja Chwalińska, która zresztą z Igą Świątek to zna się tak od 10 roku życia. Urodziły się w tym samym roku, są przyjaciółkami. No i trzyma Iga dzisiaj kciuki za Maję. No właśnie, ten finał Chwalińskiej z Andrzejewą o godzinie 15 będziemy w naszych wiadomościach mówić, co tam się dzieje w Paryżu. A skoro paryskie klimaty, to po francusku coś zagramy, żeby się rozgrzać przed tym finałem. Ingrid, tu est for two.

0: Wit w Radiu Złote Przeboje. Jeszcze jak mówiłem o tym finale Rolanda Garrosa, że liczba Polek w finale musi się zgadzać, to mi się tekst Killera przypomniał.
1: Bo ilość killerów w więzieniu musi się zgadzać.
0: Też. A w naszych wiadomościach o bezrobociu.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
11: Zaprawy?
10: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
11: No, dobrej jakości.
10: I jaka?
11: No, niedroga.
10: I dokąd po nią pojedziemy?
11: Do Bricomana.
12: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
13: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Zbliża się 11:00. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.

0: mając mimo wszystko poszukując pracowników, no będzie wolał kogoś, kto już sprawdził się, kto już gdzieś pracował, kto ma jakieś doświadczenia.
1: Średnia unijna stopa bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek pracy jest wyższa i utrzymuje się na poziomie 15%. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow jest w Polsce i spotyka się z przedstawicielami polskiego rządu. Wczoraj rozmawiał z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim, dziś ma dyskutować z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W tle wizyty ukraińskiego oficjala jest nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohatera ukraińskiej powstańczej armii.
2: Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę.
1: Mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu dyplomacji. Papież Leon XIV przybył do Madrytu. Rozpoczął tygodniową wizytę w Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. 30 raz przejdą przez bramę Rybę. Już dziś jubileuszowe spotkanie młodych Lednica 2000. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Genesis. Hasło ma oznaczać powrót do źródeł i początku historii wydarzenia. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animację promującą singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk. Rysunki można oglądać do końca wakacji.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Pogoda na weekend.
6: Pokropić może w zachodniopomorskim i na Pomorzu. A tak słonecznie. 24 stopnie w centrum, 23 na południu, 22 nad morzem, czyli temperatury sprawiedliwe.
4: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Maj to był w Radiu Złote Przeboje miesiąc Beaty Kozidrak, ale wiecie co? Czerwiec, lipiec też po trosze będzie.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: Radio Złote Przeboje.
6: A szczegóły w tej sprawie za chwilę. Zostańcie z nami koniecznie. 3 minuty po 11:00, Lady Punk w głośnikach.

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje o Joannie, piosenka, ale ja akurat o Beacie będę mówił, Beacie Kozidrak, bo mamy podwójne bilety na koncert Beaty Kozidrak, Unplugged, Zakochana w Lublinie. To będzie koncert na Dziedzińcu Zamku w Lublinie właśnie, 31 lipca. No i pytanie, żeby się na ten koncert dostać, jest takie: który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged, czyli takiej akustycznej, bez tych wszystkich ciężkich instrumentów. I dlaczego? I na złoteprzeboje.pl wpisujemy odpowiedź w takim specjalnym formularzu. Czekać nie trzeba będzie długo, bo już od poniedziałku będziemy oddzwaniać do tych najciekawszych, najbardziej oryginalnych, intrygujących zgłoszeń. O tak to nazwę. No to powodzenia, a to do nas samych.

0: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
1: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
3: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
11: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Radiu Złote Przeboje, John Paul Young. 76. urodziny będzie obchodził niebawem ten artysta. W czerwcu urodzony w Szkocji, ale też ma paszport australijski i dlatego śpiewał na ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2000 roku w Sydney. To było. I też ten światowy przebój ma jeden, ten przed chwilą wysłuchany Love is in the air, ale stała się ta piosenka hymnem szkockiej drużyny piłkarskiej Dundee United, czyli wszedł pan John Paul Young do historii sportu i muzyki, że tak możemy powiedzieć. A my ze Szkocji przenosimy się teraz do Paryża. Znowu trwa u nas rozgrzewka przed dzisiejszym finałem French Open Maji Chwalińskiej. Malcolm McLaren, Catherine Deneuve.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.

0: Tomasz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Pięknej pogody życzy Fakro, producent marki z Irolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
17: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
18: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. 11 minut i będzie południe, 11 minut i będzie weekend, jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dzisiaj do niej przychodzi Cezary Żak. I to jest wielka okazja, bo Cezary Żak to nie...
1: Nie lubi wywiadów i wchodząc do studia od razu zapowiedział mi: hej, następny wywiad za 8 lat, więc łapcie to spotkanie, łapcie.
2: Do zobaczenia za 8 lat.
0: No nie no, tyle nie trzeba będzie czekać. Tak jak obiecaliśmy, za 11 minut Cezary Żak u nas na pewno. A to już Ryszard Rynkowski.

Sheryl Crow już kończy w naszych wiadomościach za 2,5 minuty o tragicznym pożarze pod Koninem, a potem weekend jak marzenie i obiecany Cezary Żak. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy weekendowy poranek.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
8: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: Travisto Fast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Reklama.
11: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Tragiczny pożar pod Koninem. Znaleziono zwęglone ciało nastolatki. Już 65 osób utonęło od początku roku, wynika z danych policji. Jeszcze tylko 3 godziny.
13: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu.
12: Mówi Maja Chwalińska o finałowym starciu we French Open. Marcin Krzamiński. Tragiczny pożar w Grabcach w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Nie żyje 17-latka. Strażacy znaleźli jej zwłoki w jednym z dwóch płonących domków letniskowych w rejonie jeziora Budzisławskiego, mówi Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.

0: Tutaj nie zanotowano żadnego utonięcia, choć to akurat wstępne dane. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania. Maja Chwalińska ma dziś szansę pójść w ślady Igi Świątek i wygrać wielkoszlemowy French Open. W finale paryskiej imprezy zagra po raz pierwszy, a zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą, czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
1: Chwalińska wie, jakie wyzwanie ją czeka i ceni tenis swojej rywalki.
2: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie.
1: Menedżer naszej tenisistki Piotr Szczypka zwraca uwagę na mocne strony Rosjanki.
3: Wiadomo, że ona ma bardzo mocny serwis, jest bardzo stabilna w tych wymianach, trzyma piłkę mocno, kiedy trzeba kończy.
0: Mecz o tytuł w Roland Garros zacznie się około godziny 15.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Po południu miejscami słabe przelotne opady deszczu na termometrach od 20 do 25 stopni.
5: Złote przeboje.
6: Mam nadzieję, że to się nagrywa. Jeszcze raz radio.
5: Złote przeboje.
7: Radio, złote przeboje.
6: Radość moja granic nie zna, bo Cezary Żak unika wywiadów jak ognia. A o czym ja będę rozmawiał?
8: No
6: ale ja nie mam nic do powiedzenia.
8: Ja sam jestem ciekaw, o czym ja będę teraz z tobą rozmawiał. Czyli nie mam sobie nic do powiedzenia.
6: Bo wszystko o sobie wiemy.
8: Otóż to i nawet państwo też
6: znamy.
8: Wiedzą wszystko o mnie już niejednokrotnie ja to mówiłem.
6: O nie, mój drogi. Jest parę newsów, o których świat dowiedzieć się musi. Newsów dotyczących Cezarego Żaka. Zostańcie z nami. Do 15:00.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Drogi Cezary, Cezary Żak z nami. Jak to się stało, że zaproponowano ci, że wygrałeś casting,
2: tak,
1: na rolę w filmie w produkcji międzynarodowej włosko-amerykańsko-polskiej Santo Subito?
2: I francuskie jeszcze.
1: I francuskie jeszcze.
2: Film się nazywa Santo Subito i chyba to się nie zmienił, to jest świetny tytuł. Właśnie skończyłem zdjęcia niedawno, ostatnim dniem zdjęciowym w Warszawie, a wcześniej spędziłem miesiąc w Rzymie.
1: W twoim ukochanym mieście.
2: W moim ukochanym mieście. Chodziłem po swoich starych zakamarkach i swoich ulubionych knajpach, bo już mam kilka knajp w Rzymie, do których zawsze lubię chodzić. I tam miałem zdjęcia właściwie wyłącznie z Markiem Ruffalo.
1: Wielkim, wspaniałym amerykańskim
2: aktorem. Z Markiem Ruffalo, bo ja miałem tylko z nim właściwie zdjęcia i tu miałem w Polsce zdjęcia z Andrzejem Chyrą. To jest historia, która będzie opowiadała w gatunku, oni piszą, że to będzie thriller, taki thriller.
1: Tak, tak, też tak przeczytałam.
2: Która będzie opowiadała o kryzysie wiary księdza, który został wynajęty przez Watykan do niesienia posługi adwokata diabła w procesie kanonizacyjnym Jana Pawła II. Scenariusz mi się bardzo podobał, jak ja to przeczytałem pierwszy raz, bo ten scenariusz przede wszystkim nikogo nie oskarża, nie stawia żadnych tez. Ten scenariusz zadaje pytania ważne również dla Polaków, ale też i dla ludzi wiary.
1: Na premierę przyjdzie nam trochę poczekać, bo pewnie będzie w przyszłym roku, a tymczasem Złoty Przebój czeka w kolejce, żebyśmy zagrali Sugar Babes Hole in the Head.

0: jest Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Czarku, oczywiście z nami Cezary Żak. Proszę opowiedz, kogo grasz, chwalmy się dalej jednym słowem, w filmie Santo Subito.
2: Ja gram Stanisława Dziwisza, przybocznego Karola Wojtyły wieloletniego, który jest głównym świadkiem w procesie kanonizacyjnym i z którym to Mark Ruffalo jako Joseph Murolo przeprowadza liczne rozmowy.
1: Ja też przeprowadzę jeszcze z tobą liczne rozmowy, bo będziesz z nami do 15:00. Wracamy za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Pozostańmy jeszcze przy międzynarodowej produkcji Santo Subito, w której mój gość Cezary Żak zagrał rolę Dziwisza. Jak poznałeś wspaniałego amerykańskiego aktora Marka Ruffalo, który gra tam główną rolę?
2: Na szczęście pierwszy mój dzień zdjęciowy to była niema scena. No, on miał jakieś takie kazanie w kościele, a ja tylko wchodziłem już jako kardynał Stanisław Dziwisz, bo to była scena pogrzebu jego matki. I on mnie zobaczył, przywitaliśmy się najpierw w make-upie. I potem on mi powiedział po zakończeniu zdjęć, że jak on zobaczył mnie, jak ja tam zagrałem tę niemą scenę, jak ja wchodzę do tego kościoła, to on sobie pomyślał: o, to jest dobry aktor, trzeba będzie się dobrze przygotować do następnych dni.
3: Naprawdę zobacz, tak powiedział?
2: Tak powiedział mi. Jest. To jakie to miłe, zobacz.
3: Jakie
2: są. On w ogóle się okazał świetnym gościem, ten Mark Ruffalo, naprawdę.
3: Już przechodzimy gładko do tego, jak cię odwiedził, czy jeszcze masz?
2: Jeszcze nie, jeszcze bo jeszcze, nie, uważaj, no bo siedzimy tam w którymś dniu zdjęciowym między scenami i on mnie pyta, czy ja gram w teatrze. Ja mówię, no chcę ci powiedzieć, Mark, że ja głównie gram w teatrze. Ile razy grasz tak rocznie? Ile spektakli? Powiedziałem 200.
3: Szczęka mu opadła.
2: I on oszalał, bo on powiedział, że on 200 nie zagrał nigdy w życiu. I on mówi, wiesz, zawsze lubiłem takich aktorów teatralnych, z nimi grać, kurczę.
1: Kurczę, Czarek, no to w takim razie musisz opowiedzieć coś więcej. Ale najpierw pozwól, że zagram takie tango. Budka suflera, wracamy za chwilę.

0: Jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Cezary Żak, Czarku, chcesz powiedzieć, że zakolegowałeś się troszkę z Markiem Raffalo?
2: Dobrze, no tak, zaczęliśmy opowiadać o swoich rodzinach. To przekroczyło pewne granice.
1: Ale dobrze taką więź na
2: Dobrze, do tego stopnia, że jak dowiedział się, kiedy przyjeżdża do Polski, na te kilka dni zdjęć tutaj w Polsce, zapytał mnie, a co ja robię 9 maja?
1: A to już gram w teatrze.
2: A ja mówię, gram w teatrze. A on mówi, a mogę przyjść?
1: A czy tak się stało? O tym opowiemy wam za chwilę.

0: ta promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
4: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mark Ruffalo, amerykański aktor, który zagrał z Cezarym Żakiem w filmie Santo Subito, to jest równy gość. Przyjechał do Polski i w czym zobaczył Cezarego w teatrze?
2: Serca na odwyku.
1: Ach, to, co to Kasią... przecież wyreżyserowałeś.
2: Tak, to moje przedstawienie.
1: Tak.
2: Po przedstawieniu, bo on tam przyszedł z nami się właśnie tam przywitać, mówię: Mark, to może pojedźmy do mnie na kolację do domu. A on mówi: no, avec plaisir. No i zabraliśmy go do siebie do domu, przygotowaliśmy kolację.
1: Co było na kolację?
2: Zrazy wołowe.
1: No i teraz powiedz ładnie państwu, co, jakie ty miałeś zdanie na temat zrazu wołowy?
2: Ja mówię: Kasia, no zwariowałeś, zrazy wołowe, będziemy amerykańskiemu aktorowi, gwiazdorowi, zrazy wołowe? A on mówi: tak, bo ja nic innego nie mam. I Mark Ruffalo oszalał na punkcie zrazów wołowych. Zjadł 4.
1: W ogóle pewnie czuł się super ugoszczony.
2: Tak, to mi napisał wczoraj. Także to był bardzo miły wieczór.
1: Kiedy premiera?
2: No za rok chyba, no wiesz, to już nie do mnie te pytania. Wiesz, oni tam celują w jakieś festiwale europejskie. Mm-hmm. Czy to będzie Cannes, czy Wenecja, czy jakieś coś tam, no to zobaczymy, no.
1: Jak to się teraz mówi? Zazdro. Ale takie serdeczne. Dobrze, to ja może teraz zagram. Narcotic Trust.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszym gościem Cezarym Żakiem i będzie o recepcie na długi, spełniony związek, a także o miłości do wnuczki.

0: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Za chwilę o spotkaniu ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Potem Paryż, bo już minuty dzielą nas od finału French Open. I papież o tym, czy woli Barcelonę, czy też Real. Marcin Krzemiński. Zakończyło się spotkanie ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Tematem rozmów był kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą. Benedykt O'Connor.
9: Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Kryłem Budanowem nie odniósł się bezpośrednio do rezultatu rozmów. Jak poinformował, w rozmowie przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. Dodał też, że pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej nie podlega negocjacjom. Rozmowa z szefem MONU była ostatnim planowanym wydarzeniem w trakcie pobytu Budanowa w Polsce.
8: Dziś, jutro i w poniedziałek nieco drożej na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne paliw. Jak podał resort energii, benzyna 95 maksymalnie może kosztować równe 6 zł za litr. To więcej niż wczoraj o 6 groszy. 8 groszy więcej z kolei możecie zapłacić za olej napędowy, bo 6,46 za litr. Ważne nie tylko dla mieszkańców Śląska. Dziś i jutro kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego w Chorzowie,

0: nazwijmy to służbowe od prywatnych, bo prewost to oczywiście cywilne nazwisko duchownego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Pogoda.
0: 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 w Wielkopolsce, 24 na Mazowszu. Zachmurzenie niewielkie, okresami tylko wzrastające do dużego. Lokalnie może pokropić deszcz.
2: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
3: Witamy ponownie. Cezary Żak i Marzena Rogalska. Mamy tutaj taki paradoks. Spotykamy się ze wspaniałym aktorem, który tak naprawdę wywiadów nie lubi, no bo twierdzi, że jest introwertykiem, prawda?
4: No wiesz co, ja nie lubię towarzystwa ludzkiego, takiego w dużych ilościach. Znaczy, mam zaufanie i dobrze się czuję tylko wśród ludzi znanych mi.
3: Ja oblecę.
4: Tak, tam się mieścisz. Ale rzeczywiście, ale wiesz co, ja całe życie taki byłem.
3: A wiesz co, ja ci powiem więcej, a my całe życie cię kochamy.

0: Jak marzenie w radiu Złote Przeboje.
1: Cezary Żak oczywiście. Tak mi przyszło do głowy, że być może na rodzinę twojej wnuczki
2: no
1: otworzyły jakąś klapkę, że ty jesteś już mniejszym introwertykiem, bo no oszalałeś.
2: Bo jestem większym introwertykiem, jeśli chodzi o zawód. I aha, o wszystko, co się z tym łączy. O showbiz.
1: Mhm.
2: Natomiast wnuczka mi zaczęła otwierać pewne klapki życiowe. Kupiłem elementarz Falskiego, żeby ją uczyć. Bo wiesz, co mnie wkurza w tych książeczkach, które są wydawane dla dzieci, że tam krowa jest jakaś przekoszona, że ona ma jakieś wielkie ucho, jedno, a drugie małe.
1: A ty chcesz, żeby była normalna?
2: Ja chcę, żeby był pies, wyglądał jak pies. Krowa jak krowa, domek jak domek. A tam w tych bajeczkach wszystkich, które ja tam, Zuzia tam mała, moja córka, ten świat niby dla dziecka, może to jest dobre, ale według mnie to nie jest dobre, bo dziecko powinno najpierw poznać, jak pies wygląda naprawdę, jaki ma kolor krowa, naprawdę, a nie, że oni pokazują różową krowę. Dlatego ją wożę do siebie na Mazury, do mojego domu, na wieś, żeby zobaczyła, jak krowa wygląda naprawdę. Widziałaś kiedyś kota z takim ogonem zawiniętym 5 razy? A
1: nie
2: w tych bajkach tak jest.
1: Podczas gdy Cezary będzie się czepiał bajek, ja pozwolę sobie zagrać Samantę. I only wanna be with you w Radiu Złote Przeboje. Wracamy za chwilę.

0: Cezary Żak, nieustająco z nami. Trochę mi serce drży,
1: bo ja przyniosłam prezent dla twojej...
2: Jak będzie przekoszona krowa...
1: Właśnie, to teraz się boję.
2: Pokaż. Pokaż mi.
1: Ale tak lubię tę bajkę.
2: No, fajnie.
1: Może być?
2: A powiedz mi, co to jest to takiego? Co to jest takie narysowane? To jest zając? Widziałeś
1: królik.
2: A widziałeś królik z takimi metrowymi uszami? Czekaj, jeszcze to nie koniec jest tego z oglądania. Zobaczymy teraz, co tu się będzie działo.
0: Nie odgrażaj się tak, jestem gotowa na to, żebyśmy to zobaczyli. Wracamy za chwilę.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Może ja pokrótce opowiem, jak wygląda sytuacja. Cezary Żak dostał ode mnie książkę dla swojej wnusi. No i oczywiście się czepia. A może byś się skupił na przesłaniu?
2: Ale cwaniaków. No dobrze, no. Wszystko jest w przesłaniu. Ja nie mówię o przesłaniu. Aha, bo to jest tylko o tym zającu.
1: Tak.
2: Aha, o małym i dużym. No to dobrze.
1: Tak.
2: Dobrze, że nie ma innego świata przekoszonego. Czyli to jest mama zając i dziecko zając.
1: Królik.
2: No mówię właśnie, że królik.
1: No.
2: Ale przecież to niewielka różnica. No Jezus. Bardzo dziękuję.
1: No.
2: A co tu jest napisane? Brązowy zajączek, a nie królik.
1: A,
2: ty w ogóle czytałaś to?
1: Tak.
2: No to, ale, chyba, że bez zrozumienia.
1: Chwila, ale dawno czytałam, bo w moim domu zawsze jest dużo książek dla dzieci, bo no. Ja lubię być na bieżąco z literaturą dziecięcą.
2: A to zauważyliśmy po twoim zachowaniu.
1: I ją tak. Weźcie go stąd! No. Proszę i teraz
2: to jest
1: przeczytaj
2: zając,
1: coś.
2: To jest
1: kawałek.
2: O zającu.
1: Dobra,
2: proszę
1: no
2: bardzo.
1: To, no dobra.
2: Ale to
1: no.
2: Musimy zacząć, żeby tak, tak no. Uważaj teraz.
1: Zobaczycie, jak Czarek...
2: Czekaj. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Kiedy przyszła pora na sen, mały brązowy zajączek chwycił dużego za bardzo długie uszy.
1: Faktycznie zając.
2: Chciał, żeby duży brązowy zając usłyszał każde jego słowo. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, powiedział. I pewnie nigdy się tego nie dowiem, odparł duszy. Dziękuję bardzo.
1: No, ale co, no dobrze to...
2: Bardzo dziękuję, przeczytam to mojej wnuczce.
1: Spróbowałbyś nie przeczytać. No dobrze, zagrajmy. Mam tu piękną Kim Wilde, You Came.

0: Drogi Cezary, Cezary Żak oczywiście. Czym dla ciebie jest miłość po 40 latach małżeństwa?
1: Tym samym, czym była w pierwszym roku małżeństwa, czyli pełnym oddaniem i zaufaniem do drugiego człowieka.
0: Nie zmieniała się ta definicja?
1: Nie, no wiesz, były jakieś takie mielizny, bo one nigdy się nie przerodziły w nic złego, no i już. Bo to jest kwestia, mówię ci, takiego oddania się całkowicie i zaufania drugiej osobie. No i ty.

0: inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premiumarena.pl.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
18: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Drogi Cezary, Cezary Żak, pozwolisz, że ja jeszcze trochę o miłości. Co dał ci 40-letni związek z Kasią i czy dał coś więcej niż nie jeden sukces sceniczny?
2: To, że właśnie ona mnie toleruje, a nie jest, nie było łatwo. Może już teraz jest łatwiej, ale nie było łatwo, bo ja nie byłem łatwym takim facetem do współżycia. I cenię w niej, że to na jej barkach leżało wychowanie właściwie naszych córek, bo ja wtedy byłem
1: w robocie.
2: No, bardzo byłem w robocie. A już jak właśnie zaczęliśmy kręcić Miodowe Lata, to była praca taka całotygodniowa. Na przykład pewnych okresów wychowania naszych córek kompletnie nie pamiętam. Ja przyjeżdżałem na noc, rano jeździłem do teatru.
1: Jezu, czyli byłeś taki
2: próby.
1: Nieobecny ojciec.
2: W ogóle mnie nie było. Tylko wakacje właściwie spędzaliśmy razem i to też nie całe. Potem się rancho zaczęło, no to kręciliśmy na wakacje. Te wszystkie, wiesz, dowożenia angielskie, baseny i tak
1: to
2: dalej.
1: To wszystko Kasia.
2: To wszystko ona organizowała.
1: Centrum logistyki to była Katarzyna Żak.
2: Tak, więc za to jestem jej bardzo wdzięczny i że te córki, że tak powiem, wyszły na ludzi.
1: Na szczęście, Czarku, nie poszły w wasze ślady, czy...
2: Na szczęście i to przez duże N.
1: To ja teraz zagram przez duże M. Ma nam

Już niebawem wybije godzina 14, a wtedy zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszym gościem Cezarym Żakiem i dowiemy się, czy nie obawia się powrotu do rancza oraz dlaczego marzy o emeryturze.

0: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz cześć posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
11: Reklama.
12: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Za chwilę o stanie zdrowia Zosi, która wypadła z 11 piętra. Potem ratownicy o bezpieczeństwie nad wodą. Będzie też oczywiście o finale French Open. Maja spełnia nie tylko swoje marzenia, ale też sporo zarobi. Marcin Krzemiński. Bardzo ciężki, ale stabilny jest stan Zosi, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. Pięciolatka znajduje się pod opieką lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Wczoraj opiekowała się nią 21-letnia matka, która jak się okazało była pijana i niewykluczone, że też pod wpływem narkotyków. Wiktorię D. zatrzymano. Dziś ma usłyszeć w prokuraturze zarzuty za narażenie swojego dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Już ustalono m.in., że mężczyzna, który zginął, miał w plecaku raki, ale mimo fatalnej pogody z nich nie skorzystał. Dodam, że wyprawa była częścią obchodów 50. urodzin kobiety. Ratownicy WOPR gotowi na lato. U progu nowego sezonu kąpielowego apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Nie wchodźmy do wody po alkoholu i zwracajmy uwagę na swoje pociechy, dodaje ratownik WOPR-u Robert Rodziewicz.
14: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
13: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, wynika z danych policji. Niespełna godzina dzieli nas od meczu, w którym Maja Chwalińska zagra o swoje marzenia. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą, a stawką tego pojedynku będzie mistrzostwo Roland Garrosa. Ale i też ogromne pieniądze, blisko 3 miliony euro, czyli prawie 12 milionów złotych. Zwycięstwo da Maji

0: 5.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
3: Drodzy słuchacze Radia Złote Przeboje, tu Marzena Rogalska i Cezary Żak. Człowiek sukcesu, człowiek spełniony. I na polu zawodowym, i prywatnym, prawda?
4: Ja mówię, że jestem naprawdę szczęściarzem, bo właśnie i spotkałem ludzi, którzy uwierzyli i dali mi szansę. I ja tę szansę wykorzystałem. I wracałem do domu i miałem rodzinę, która była oparciem. Mhm. I która wierzyła we mnie. To jest też bardzo istotne, wiesz.
3: Bardzo istotne jest też, Czarku, że jeszcze spędzimy ze sobą godzinę. To wielka radość dla mnie i dla słuchaczy Radia Złote Przeboje. Zostańcie z nami.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kariera w rozkwicie, a mój gość Cezary Żak odgraża się, że marzy o emeryturze.
2: Bo chce trochę pożyć, chce się z wnuczką pobawić i poczytać książek i pojeździć jeszcze po świecie, póki jeszcze w miarę chodzę. Bo ja ciągle uważam, że ten zawód nie jest warty takiej pracy do końca życia.
1: Nie marzy ci się, że padniesz na deskach?
2: Nie, w ogóle nie daj Boże, żebym ja padł na deskach. To jest strasznie żenujące według mnie. Niektórzy marzą, aktorzy, o tym, a umrę na deskach, a ja nie chcę. Ja chcę umrzeć we własnym łóżku albo w szpitalu.
1: Natomiast, albo w Rzymie.
2: Albo w Rzymie, najlepiej by było. Wiesz, ten zawód się zmienił od tych 41 lat, od kiedy ja zacząłem uprawiać.
1: Jezus, to już
2: 41 lat uprawiam ten zawód. To jest naturalne, że człowiek może się czuć zmęczony. Ten zawód nie sprawia mi już aż takiej radości. Szczególnie teatr. Bo wiesz, ja ciągle, jeszcze raz powtórzę, teraz w Radio Złote Przeboje, ja się chcę wycofać z teatru, nie z filmu. I to z teatru, jeśli chodzi o aktorstwo. Jeżeli będę miał propozycję reżyserowania w teatrze, to absolutnie będę to robił. Natomiast nie chcę w teatrze już grać. Za 5 lat. Czyli od 70-tki.
1: Na szczęście do 70-tki jeszcze kawał czasu. Edyta Bartosiewicz i Zegar.

0: Spytałam Żmijewskiego, zapytam Iżaka. Czy łatwo jest grać w sutannie, drogi Cezary?
1: To jest bardzo wygodne, no co ty, to jest szerokie. Ja nawet, wiesz, już mówiłem to niejednokrotnie, dlatego nie lubię wywiadów udzielać.
0: Bo się powtarzasz?
1: Że jak było lato, to ja nie miałem spodni pod sutanną i w samych gaciach grałem. I reżyser zauważył, że tak miałem podbiec kawałek i że widać było moje gołe łydki. I on powiedział, nie możemy tego puścić, musisz jeszcze raz się przebiec, ale ubierz spodnie. Ja mówię, Wojtek, przecież jest gorąco, latem to kręcimy. Nie, musisz, nie, jak ksiądz, że bez gdzie, no bez spodni, no nie, no i musiałem ubrać. Ale jak było gorąco, czasami w siedzonych scenach albo chodzonych.
0: Gacie i sutanna.
1: Tak. Yes. I czarne, wysokie skarpety.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
12: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
0: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Drogi Czarku, oczywiście Cezary Żak dalej z nami. Z ranczem to jest tak, że ono cały czas jest. Jest powtarzane, jest bardzo popularne, kochane. A z drugiej strony jednak, jak się jest aktorem, to chciałoby się od tego odciąć.
2: Ale wiesz co, ja się odcinam. Bo wiesz co, grywam w filmach teraz, które zupełnie odcinają się od mojego wójta i księdza. I ja absolutnie jestem ostatnią osobą, która by narzekała na tę popularność Rancha, na te powtórki. Jeden znany reżyser zadzwonił do mnie parę lat temu i powiedział: wiesz, chciałem, żebyś zagrał taką dużą rolę w filmie fabularnym, poważną, dramatyczną rolę, no ale przecież ja widzę, co ciągle kręcicie to Rancha. Myśmy już nie kręcili parę lat.
1: Naprawdę? Przez to, że były powtórki?
2: Tak jest.
1: Okay.
2: Przez to, że były powtórki.
1: Ktoś kiedyś opowiadał taką anegdotę i był tutaj świętej pamięci Zbychu Wodecki i ja mówię: Zbychu, ty lubisz tę pszczółkę Maję, czy nie lubisz tej pszczółki Mai? Bo ktoś mi opowiadał, że Zbychu na jakimś koncercie tam śpiewał super repertuar, aż w końcu ktoś krzyknął: Zbychu, dawaj pszczołę!
2: Albo chałupy, no tak.
1: Albo chałupy.
2: Ta.
1: No i on mówi: no nie, wiesz, bywały różne momenty, ale nie mogę się od tego odciąć, wiesz, no bo to jest jednak coś, co cię...
2: Ja jestem ostatni, który by się od tego odcinał, tak samo jak nie odcinam się od miodowych lat.

0: Radosną nowinę już wszyscy znamy, że Rancho wraca. Cezary Żak oczywiście. Boisz się trochę zdjęć?
1: Tak.
2: Nie
1: boję się tego, bo praca pewnie będzie taka sama, wspaniała. No, boję się bardziej odbioru przez publiczność, jak przyjmie te 6 odcinków końcowych. I tyle, no, my zrobimy pewnie wszystko jak najlepiej i tak dalej. No, to jest zawsze jakaś taka obawa, ale słuchaj, no, użyję talentu razy dwa, żeby to wypadło wspaniale.

0: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: TPOPL. Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Drogi Cezary, Żaku Cezary, jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość?
2: Gotowanie dla rodziny. Wiesz, że my mamy też rytuał taki z moimi córkami, zięciami, teraz wnuczką, że bardzo często ja ich zapraszam na niedzielne obiady.
1: Ale...
2: I wszyscy się spotykamy i ja gotuję dla nich. To mi sprawia wielką frajdę. Kasia jest odsuwana wtedy od kuchni i lubię patrzeć, jak oni jedzą.
1: Co
2: i wymyślam, a teraz jeszcze dla wnuczki wymyślam królika, bo ona lubi królika. Ostatnio zrobiłem królika i bardzo posmakował i tak, ale najbardziej mnie śmieszy, ponieważ ona lubi też mielone kotlety. I uważaj, że ona bierze takiego całego kotleta i je. Och, to jest wspaniały widok. Wspaniały.
1: Ja tu się nie mogę skupić, jak ty o tym jedzeniu. To ja może zagram. Tina Turner, Look Me in the Heart.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: niedługo skończysz 65 lat, tak, to tak na koniec programu i pod tę 65, to czego ty byś sobie najbardziej życzył?
1: Nie, to nie będę jakiś nieoryginalny, życzę sobie zdrowia i sił. I koniec. Ja ze wszystkim sobie poradzę.
0: To bardzo ci tego życzę. O Jezu, było mi tak wspaniale. Warto było czekać na Cezarego Żaka. Bardzo ci dziękuję. Bardzo. I bądź zdrów, kochany.
1: O, to jest najważniejsze.
0: I miej się.
1: Dzięki.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Trzymamy kciuki za Maję. Lada chwila rusza finał turnieju w Paryżu. Długi weekend na drogach, są wypadki, są ofiary, są pijani. Powiemy też o tajemniczej trąbie powietrznej w gminie Mikołajki. Marcin Krzemiński, wybiła 15, Maja Chwalińska i Mirla Andrijewa lada moment pojawią się na korcie i rozpoczną rywalizację o zwycięstwo w Roland Garros. Obecność w finale Rosjanki nie jest zaskoczeniem, Polki wielką sensacją, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
13: Chwalińska, która przed turniejem była 114. tenisistką świata, wie, że wiele wokół niej się zmieniło przez ostatnie 3 tygodnie.
14: Nie da się od tego odciąć w 100%, więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuję, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
13: Z kolei trener Chwalińskiej, Jarosław Machowski, zwraca uwagę, ile meczów ma Polka w nogach.
15: 9 meczów w rzędu grała. To jak fizycznie, psychicznie wymagające.
13: W ubiegłym roku tytuł w Paryżu zdobyła Coco Gauff, 2 lata temu Iga Świątek.
12: Zmieniamy temat. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała ponad 360 takich kierowców. Straż pożarna i władze gminy Mikołajki twierdzą, że nie otrzymały w ciągu ostatniej doby zgłoszeń o ewentualnych szkodach związanych ze zjawiskami pogodowymi. W sieci pojawił się film obrazujący możliwe wystąpienie trąby powietrznej w tym rejonie. Nagranie wykonano wczoraj na polu koło jednej ze wsi w gminie Mikołajki na Mazurach i ukazało się na portalach społecznościowych, między innymi na profilu stowarzyszenia Skywarn Polska, czyli polskich łowców burz. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak podkreślił, osłabiłoby to bezpieczeństwo kraju. Pakt migracyjny zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej 12 czerwca. Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów związanych z odmową ich przyjęcia. Tatry oblężone. Krupówki są pełne spacerowiczów i brakuje miejsc parkingowych przy szlaku do Morskiego Oka. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, dominują turyści krajowi. Średnie obłożenie bazy noclegowej wynosi około 70%.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
2: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu i burz. Proszę spodziewać się w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk, a także może zagrzmieć w okolicach Zielonej Góry. Teraz najchłodniej w Kołobrzegu 18 stopni, a najcieplej

był zastrzyk energii na kolejne godziny tego sobotniego popołudnia. Walk of Life, no i oczywiście zespół Dire Straits, a nazwę tego zespołu wymyślił kolega z mieszkania perkusisty. Nawiązywała ona wtedy do fatalnej sytuacji finansowej muzyków w początkach ich muzycznej kariery. To już prawie 12 minut po godzinie 15, to teraz piosenka i artystka, która mi osobiście zawsze kojarzyć się będzie z latami 90. Ona już w wieku 11 lat wygrała program typu Talent Show, a pierwszy kontrakt płytowy podpisała mając 14 lat. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Shanice.

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Reklama.

Tak, w sobotnie popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Wham, który rozpadł się na szczycie swojej wielkiej popularności, a to był koniec 86 roku, a głównym powodem była po prostu chęć George'a Michaela do tworzenia ambitniejszej i bardziej dojrzałej muzyki, podczas gdy Wham tak naprawdę kojarzone było z popem dla młodzieży. 29 minut po godzinie 15 tu radio Złote Przeboje, no to teraz pora na gwiazdę, która dała nam się poznać także jako aktor. Wystąpiła choćby w filmie Pewnego razu w Meksyku, czyli Desperado 2. Przed wami Enrique Iglesias.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na cechatulipan.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
10: Aflo Farm. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
13: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premium Arena.pl.
0: Reklama.

Tak, gwiazda to już chyba od zawsze kojarzyć mi się będzie ze szkolną dyskoteką na koniec ósmej klasy. To Sandra, a w radiu Złote Przeboje za 11 minut będzie 16. To teraz zespół, który słuchajcie, z braku funduszu muzycy, o tak ładnie powiedziałem. No to może jeszcze raz zacznę, bo aż się zasłuchałem w tej Sandrze. To teraz zespół z lat 80. również, który miał wielkie problemy, żeby w ogóle wystartować. Ich debiutancki singiel mógł w ogóle nie ujrzeć światła dziennego. Szef wytwórni, do której się zwrócili, wyrzucił ich taśmę do torby z rupieciami. Ona potem znalazła się w rękach jego żony. Żona posłuchała i powiedziała: słuchaj, to może być niezła muza. No i wydali muzykę zespołu OMD. No i tak potoczyła się ich wielka muzyczna kariera. Panowie już za kilka tygodni wyruszają w kolejną wielką trasę koncertową po Europie. No a my już teraz będziemy delektować się nagraniem, które w 91 roku równocześnie w maju pojawiło się na szczytach list przebojów w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. No to delektujmy się tylko i wyłącznie w Radiu Złote Przeboje takimi numerami.

0: najstarszych jej przyjaciele, czyli formacja T-Love w radiu Złote Przeboje. Maja Chwalińska walczy w finale Roland Garros. No, wszystko przed nią. Mamy nadzieję, że dzisiaj ten puchar zdobędzie, a co dzieje się na korcie, o tym wszystkim opowiemy wam także w wiadomościach radia Złote Przeboje tuż po 16:00. Zatem bądźcie z nami.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Inni przepłacają. A ja jeżdżę Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 16:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem, są utrudnienia w ruchu. CBA zatrzymało urzędnika z gdańskiego zarządu dróg. Norwescy piłkarze mogą zaszaleć po mundialowych meczach, ale w granicach rozsądku. Marcin Krzemiński. Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem. 6 wagonów pociągu wypadło z szyn podczas jazdy manewrowej na stacji Jeziorzyce Słupskie. Teraz ściągany jest specjalistyczny sprzęt do podnoszenia wagonów. Ruch na trasie między Słupskiem a Lęborkiem jest wstrzymany, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
11: Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
10: Między Słupskiem a Wrześnicą tor jest już zamknięty z powodu prac modernizacyjnych. Jak doszło do wykolejenia, ma wyjaśnić specjalna komisja kolejowa. Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać wiele godzin. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg. Według nieoficjalnych ustaleń sprawa ma charakter korupcyjny. Służby na razie nie podają jednak żadnych szczegółów sprawy. Te mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. 9 osób zginęło w dzisiejszych izraelskich nalotach na południowy Liban, podały wojsko i media z tego kraju. Do nalotów doszło 3 dni po uzgodnieniu przez oba kraje nowego zawieszenia broni. Jego wdrożenie zależy jednak od całkowitego zaprzestania ostrzału przez Hezbollah i wycofania jego bojowników z południowego Libanu. Hezbollah odrzucił porozumienie, twierdząc, że nie gwarantuje ono wycofania wojsk izraelskich. Norwescy piłkarze otrzymali pozwolenie na spędzenie wolnego czasu podczas mundialu w dowolny sposób i picie piwa na mieście, ale w rozsądnych ilościach. Jest to zgodne z wieloletnią wewnętrzną dyrektywą reprezentacji Wolność, ale z odpowiedzialnością. Oby poszło sportowcom lepiej z tym niż ich kolegom w 1998 roku, gdy ostatni raz Norwegia grała na mundialu. Wtedy dwóch kluczowych zawodników po pierwszym meczu spędziło noc w klubie rozrywkowym, pijąc duże ilości piwa.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Pogoda.
0: Do końca dnia przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się na północy i na zachodzie kraju. Gdzie indziej mamy szansę jeszcze na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 17 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 24.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: 3 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk gorąco was zapraszam na tą kolejną godzinę pełną gwiazd do Radia Złote Przeboje, a na dobry początek piosenka, o którą poprosił sam Sylwester Stallone, a później pojawiła się w trzeciej części filmu Rocky. No to przed wami już teraz Eye of the Tiger.

To jest po prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To był zespół Depesz Małd, 11 minut po godzinie 16. To teraz pora na gwiazdę, która swoją charakterystyczną, zachrypniętą barwę głosu zawdzięcza setkom godzin śpiewania w zadymionych barach i nocnych klubach na początku swojej kariery. Ona, słuchajcie, o mały włos, a zagrałaby u boku Kevina Costnera w firmie Ochroniarz. No ostatecznie, jak wiemy, rolę dostała Whitney Houston. No to przed wami już teraz, w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, Kim Carnes.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
16: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
15: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
16: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
15: O, pyszna zapiekanka.
16: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
15: To rozumiem.
16: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
17: Jedziemy.
18: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
19: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

Ole chciałby się dośpiewać. To zespół, który na początku swojej kariery nazywał się Los Reyes. Dopiero na początku lat 80. zmienili nazwę na Gypsy King, a członkowie tej grupy, słuchajcie, nigdy nie uczyli się nut. Ich unikalny styl to tak naprawdę rodzinna tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, oparta na tak zwanej tradycji cygańskiej oraz na rytmach rumby, którą można było poczuć w tej piosence. To już za 29 minut 17. Przypominam, że trwa wielki finał Roland Garros, Chwalińska Andrzejewa. No pierwszy set niestety przegrała Maja. Trwa od prawie kwadransa kolejny set. No i w gemach jak na razie nadal prowadzi Rosjanka Andrzejewa. No to trzymajmy mocno kciuki za Maję. Być może te złote przeboje lat 80. i 90. gdzieś tam dotrą na kort w Paryżu. No i Maja wygra. Choćby takie numery jak ten prosto z filmu Flashdance, Oscarowa piosenka z 84 roku.

0: Dzieciaki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chatulipan.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie, BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. premiumarena.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: TPOPL. Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
14: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.

Ach, to żywa legenda Italo Disco lat 80. Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem. Zobacz, za 10 minut będzie 17, to teraz pora na zespół, którego nazwa pochodzi od hasła reklamowego lokalnego sklepu z meblami. No to przed wami dziewczyny m.in. zespołu Everything But The Girl.

Jak tu na nowo w to sobotnie późne popołudnie nie zakochać się w tych genialnych kawałkach lat 80. i 90., do których obiecuję wam. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 17.00.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Reklama. Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Eksperci ostrzegają, świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. Ponad 60 ofiar wody od początku roku to dane policji. Odwiedzimy też kładkę, która łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Marcin Krzemiński. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega. W najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może się okazać wyjątkowo silne.
14: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
13: Tłumaczy profesor Jacek Piskozup z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. Policjanci apelują o rozwagę, bo z danych Komendy Głównej wynika, że od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób. Dlatego nie wchodźmy do wody po alkoholu lub środkach odurzających i nie zostawiajmy dzieci bez opieki. Ukraińskie drony uderzyły w bazę floty bałtyckiej w Kronsztadzie koło Petersburga. W bazie stacjonują okręty wojenne, w tym podwodne. Znajdują się tam ośrodki szkoleniowe, doki remontowe oraz zakłady stoczniowe. Jak przekazano w komunikacie, do wyznaczonych celów dotarło kilka dronów, a w samej bazie odnotowano pożar. Sport. Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała wygrali na swoim stadionie finał baraży drugiej ligi z Sandecją Nowy Sącz 3-1 i po dwóch sezonach spędzonych na trzecim poziomie rozgrywkowym wracają na zaplecze ekstraklasy. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie otwarta została dziś kładka, która połączyła leżące po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę kładki sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. XX wieku podczas przyboru wody w Olzie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. We'll be right back. Pogoda.
12: Do końca dnia przelotne opady deszczu, a także burze mogą pojawić się jeszcze na północy, także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 16 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Katowic, Wrocławia i Poznania. Tam nawet do 25. 3 minuty po godzinie 17, no to jeszcze informacja dosłownie z ostatniej chwili. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Roland Garros, niestety przegrała z Rosjanką Andrzejewą 3-6, 2-6, ale i tak myślę, że Mai należą się wielkie brawa. Dziękujemy za te emocje. Być może w przyszłym roku uda się zdobyć ten cenny puchar. No to teraz, żeby lekko ochłonąć po tych sportowych emocjach, proponuję wam garść tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek Budka Suflera.

trzech facetów z gitarami akustycznymi, jeden na bębnach, czyli na perkusji. No i wychodzą z tego takie cudowne muzyczne dzieła. To zespół Mr. Big w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 17. 6 czerwca, 46 lat temu, na scenie w Jarocinie pojawia się zespół Manam, który prezentuje dwa numery. No jeden z nich brzmi tak... To słynne Buenos Aires, a tym drugim numerem, który zaprezentowali, to był ten. I od tego momentu tak naprawdę ruszyła machina Manamu, która przewaliła się, tak ładnie można powiedzieć, przez całą Polskę. No i do dziś my z wielką przyjemnością w Radiu Złote Przeboje gramy wam ich największe złote przeboje. No a teraz pora na zespół, który bardzo często w latach 70. i 80. gościł na koncertach w Polsce. Oni do dziś, słuchajcie, rozkręcają niejedną domówkę. Skoro sobotni wieczór przed nami, no to może ktoś zapuści... z jakiegoś adapteru albo z jakiegoś innego nośnika ten zespół. To Bonnie M.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
5: Expert taniej masz. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

się rozpływam przy ich muzyce. Johnny Hate Jazz w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 18, to teraz mam bardzo dobre wieści dla fanów zespołu Bain i Beaty Kozidrak. Już od poniedziałku w Radiu Złote Przeboje macie szansę na to, żeby wygrać złoty bilet na koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Koncert będzie jak najbardziej unplugged, a żeby dołączyć do naszej zabawy, no i żeby te szanse wasze wzrosły, no to musicie już teraz odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i tam odpowiedzieć na jedno proste pytanie, no a potem od samego rana w poniedziałek słuchać Radia Złote Przeboje, bo to być może do was zadzwonimy, no i wręczymy wam ten złoty bilet na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie, zakochana w Lublinie. Ależ to będą muzyczne emocje. No a teraz zabieram was do Berlina, do lat 90., gdzie zrodził się ten oto zespół, to Fun Factory.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś.
10: W World Box. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: TPOPL.
17: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
18: TPOPL.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
20: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
21: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: pod pozorem Red Hot Chili Peppers w Radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 18. Mariusz Stelmaszek w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mario.
1: Dzień dobry, wieczór obecny.
0: Po godzinie 18 fantastyczny sobotni wieczór się zaczyna, bo zaczyna się Czas Gwiazd, a w roli głównej dziś
1: Madonna, więc królowa jest tylko jedna, chociaż to ktoś inny chyba powiedział, prawda? Ale nieważne.
0: Nieważne.
1: Dzisiaj na pewno będzie mnóstwo anegdot, ciekawostek związanych z Madonną, między innymi o tym, w jakich filmach grała, oraz też opowiem wam, że wcale muzyka nie była jej pierwszą miłością.
0: No proszę bardzo, to się człowiek ciekawostek dowie dzisiaj po godzinie 18. Mariusz Stelmaszczyk gorąco zaprasza, Wojtek Babiaczyk. Cudownego wieczoru ze Złotymi Przebojami.

Sobotni wieczór tuż, tuż, dobijamy do godziny 18:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem czas gwiazd. Dzisiaj sylwetka Madonny, więc będzie o kim i czego słuchać.

0: wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chatulipan.pl. Reklama.
5: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Mimo porażki ogromna duma, Maja Chwalińska wicemistrzynią French Open. Potem premier o napiętych ostatnio relacjach polsko-ukraińskich. Będziemy też w Liverpoolu w Muzeum Beatlesów. Marcin Krzemiński. Nie udało się. Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open z Mirżą Andrijewą 3-6, 2-6. Jesteś niesamowitą tenisistką, taka młoda i taka utalentowana, to jest denerwujące, żartowała Chwalińska, zwracając się do rywalki, dodając, że Mirża była dziś dla niej po prostu za dobra. Niemniej za awans do finału Maja może liczyć na nagrodę w wysokości 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. W poniedziałek zamelduje się na 21. miejscu światowego rankingu WTA. To oznacza awans aż o 93 pozycje. Na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada rozmawiać będzie o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Na inicjatywę prezydenta przychylnie zdaje się patrzeć także rząd. Ben O'Connor.
7: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
8: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku, tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
7: O napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta.
6: Z Budanowem rozmawiał też prezydencki minister Marcin Przydacz. Przekazał, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można do końca wakacji w liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animacje promujące singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to będzie ciepło, ale też uważajcie na przelotne opady deszczu oraz też burze. One mogą pojawić się praktycznie w całym kraju. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i dzisiaj mnóstwo muzyki, a także anegdot i ciekawostek związanych z Madonną. Ale wcześniej pan Elton John. I'm still standing. Bardzo proszę.

gwiazd. Dziś w radiu Złote Przeboje, sylwetka Madonny. To jedna z najważniejszych postaci w muzyce. Nie tylko sprzedała setki milionów płyt, ale też właściwie stworzyła wzorzec współczesnej gwiazdy pop. Jest artystką, która nieustannie zmieniała i zmienia wizerunek, prowokuje, wyznacza trendy oraz jest inspiracją dla wielu jej nieco młodszych koleżanek. No i myślę, że nie jest to duże nadużycie, jeśli powiem, że bez Madonny nie byłoby późniejszych karier Lady Gagi, Britney Spears, Beyoncé czy też Sabriny Carpenter. Choć nie było się też bez małych wojenek, ponieważ Madonna nie miała problemu skrytykować kiedyś Lady Gagi, zarzucając jej, że piosenka Born This Way jest po prostu plagiatem piosenki Express Yourself. Na szczęście dziś panie nie żywią do siebie urazy. Madonna raczej daje też dowód na to, że nie zamyka się na innych artystów. Ostatnio pojawiła się gościnnie na festiwalu Coachella, śpiewając z Sabriną Carpenter, a do historii przeszedł jej występ razem z Britney Spears i Christiną Aguilerą. Był to rok 2003, gala MTV Video Music Awards. Dziewczyny zaśpiewały Like a Virgin oraz Hollywood, po czym doszło do głębokiego pocałunku, którym przez kilka dni żył cały świat. A że było to przed erą social mediów, no to wielu wyczekiwało przed telewizorem, by zobaczyć właśnie ten moment. No a my w Radiu Złote Przeboje słuchamy teraz Madonny z 2005 roku, krążek Confessions on a Dance Floor, energiczna synth-popowa piosenka o pokonywaniu własnych lęków. Jump!

gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje Madonna. Tak naprawdę nazywa się Madonna Louise Ciccone, a przyszła na świat 16 sierpnia 1958 roku jako jedna z sześciorga dzieci. Miała zaledwie 5 lat, kiedy jej mama zmarła na raka piersi. To wydarzenie odcisnęło ogromne piętno na całym jej życiu. Madonna powiedziała kiedyś, że gdyby mogła zamienić całą swoją sławę na możliwość odzyskania matki, zrobiła to by bez wahania, tym bardziej, że nienawidziła się ze swoją macochą. Zresztą, kiedy miała 12 lat, została uderzona przez nią w twarz. Uderzenie było na tyle mocne, że zaczęła krwawić z nosa, brudząc w ten sposób sukienkę. Sukienkę podarowaną od swojej macochy, co tylko jeszcze bardziej ją zdenerwowało. Ale toksycznych relacji w rodzinie było niestety więcej. Madonna dorastała w bardzo surowym, religijnym domu. Jej ojciec oczekiwał od swoich dzieci dyscypliny. Miał też twarde zasady, które ocierały się o zabobon. Jeden z zakazów mówił, że Madonna ma nie używać tamponów aż do czasu zawarcia małżeństwa. Po latach Madonna przyznała, że buntowała się przeciwko ojcu niemal przez całe nastoletnie życie, a jednocześnie też przyjęła wiele jego cech. Wielu biografów uważa, że właśnie od niego odziedziczyła niezwykłą dyscyplinę, która później stała się fundamentem jej kariery. A my w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do roku 1998 i piosenki The Power of Goodbye. W wywiadach artystka zdradzała, że utwór odnosi się między innymi do relacji z Bogiem, dorastania w surowej rodzinie oraz poczuciu winy, które towarzyszyło jej przez większość dzieciństwa.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.

dawna uczęszczała do katolickich szkół prowadzonych przez zakonnice. W wywiadach wspominała, że wiele z nich było bardzo surowych. Karały uczniów za najmniejsze przewinienia, wymagały posłuszeństwa i nie tolerowały sprzeciwu. Jednocześnie Madonna była nimi zafascynowana. Po latach mówiła, że zakonnice były pierwszymi kobietami, które zobaczyła na stanowiskach dających realną władzę. W świecie zdominowanym przez mężczyzn to właśnie one zarządzały szkołą, ustalały zasady i budziły respekt. Ten motyw zresztą będzie pojawiał się później w jej tekstach oraz teledyskach. Teledysk do utworu Like a Prayer z 1989 roku wywołał międzynarodowy skandal. Pojawiły się płonące krzyże, religijna symbolika i pocałunek z czarnoskórym świętym. Spotkało się to z ostrą reakcją Kościoła katolickiego i też wezwaniami do bojkotu artystki, m.in. przez Jana Pawła II. A w Radiu Złote Przeboje czas na numer, który mógł zaśpiewać Michael Jackson, ale ostatecznie piosenkę otrzymała Madonna, a więc La Isla Bonita.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Money.
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Reklama.
6: Sobotni wieczór, godzina 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się i przypominam, że dzisiaj historia Madonny, mnóstwo ciekawostek. Za chwilę też będzie o tym, co było jej pierwszą miłością przed muzyką, no i też mnóstwo muzyki związanej z Madonną, więc jest czego słuchać i o czym słuchać. Ale teraz Eric Carmen.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje, historia Madonny. Mało kto pamięta, że jej pierwszą wielką miłością nie była muzyka, lecz taniec. Początkowo ojciec zapisał ją na lekcję fortepianu, ale Madonna wolała chodzić na balet. Nauczyciele szybko zauważyli jej talent i niesamowitą determinację. Ćwiczyła godzinami, często bardziej intensywnie niż pozostali uczniowie. W liceum była już jedną z najlepszych młodych tancerek w okolicy, otrzymała nawet stypendium taneczne na Uniwersytet w Michigan, co dla niej i dla rodziny było ogromnym osiągnięciem. Madonna jednak dość szybko rzuciła studia i podobno, mając $35 w kieszeni, wyjechała do Nowego Jorku. Pracowała jako kelnerka, sprzedawczyni pączków oraz też modelka. W wywiadzie z 2013 roku wspominała: aby zostać profesjonalną tancerką i opłacić czynsz, musiałam pozować nago przed studentami sztuki. Oni gapili się na mnie, a ja na nich. Występowała w grupach tanecznych, brała udział w castingach do musicali i filmów, aż w końcu dostała angaż do rewi Patryka Hernandeza, która była wystawiana w Paryżu. A jeśli chodzi o muzykę, no to za sprawą swojego ówczesnego chłopaka, grającego w Breakfast Club, zainteresowała się punkiem oraz grywała, uwaga, uwaga, na perkusji. No a w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do krążka True Blue i kawałka Papa Don't Preach. W tej piosence Madonna śpiewa o nastolatce, która zaliczyła wpadkę i chce zatrzymać dziecko, ale nie wie, jak zareaguje jej ojciec. Był to ważny tekst dla młodych ludzi, ówczesnych młodych ludzi, w których domach był to raczej temat tabu.

Radiu Złote Przeboje, historia Madonny. Na początku lat 80. Madonna uznała, że podzieli się nagraniami ze światem. Swoje amatorskie dema roznosiła po wytwórniach oraz klubach, ale dosyć szybko zauważyła, jak zepsuta może być ta branża, bo producenci, widząc młodą, ambitną dziewczynę, sugerowali dość jednoznaczne propozycje za pomoc w rozwoju kariery. W wywiadzie dla portalu muzycznego New Musical Express w 2019 roku wspominała: był taki moment, kiedy byłam spłukana i miałam tego dość. Pomyślałam wtedy, czy mogłabym to zrobić, ale ostatecznie tak nie zrobiłam, nie potrafiłabym. Wiedziałam, że nie będę w stanie spojrzeć na siebie w lustrze, gdyby do tego doszło, więc kontynuowałam jako głodująca artystka, czekając na swoją szansę. No i Madonna się doczekała. Poznała DJ-a i producenta Marka Cumminsa, który to wyprodukował jej pierwszy singiel Everybody. Numer stał się klubowym przebojem i początkiem jej międzynarodowej kariery. Natomiast jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów Madonny jest Like a Virgin. Madonna była już znana dzięki Holiday, Borderline czy też Lucky Star, ale dopiero ten utwór dał jej pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. Singiel utrzymał się na szczycie przez 6 tygodni, a najgłośniejszym wykonaniem tej piosenki była gala MTV Video Music Awards w 1984 roku. Madonna wyskoczyła wtedy z gigantycznego tortu weselnego, ubrana w suknię ślubną, koronkowe rękawiczki i różaniec. No i w pewnym momencie zgubiła jeden ze swoich pantofelków. Schylając się po niego, zaczęła turlać się po scenie i improwizować ruchy, które później uznano za zaplanowaną prowokację. No to posłuchajmy Like a Virgin w Radiu Złote Przeboje.

0: inni przepłacają. A ja jeżdżę Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.

dzisiaj w Radiu Złote Przeboje sylwetka Madonny. Można się zastanawiać, który z albumów jest najważniejszy. Like a Virgin z 1984 roku na pewno zatrząsł całym rynkiem muzycznym. Singiel tytułowy, czy też Material Girl, stały się manifestem popkultury lat 80. To tutaj też zaczęła się jej gra z seksualnością i też gra z mediami. Zaczęła prowokować, a ludzie o niej mówić. Ale warto też zajrzeć do roku 1998, kiedy to na rynku ukazał się krążek Ray of Light. To płyta, na której artystka zrezygnowała z wizerunku skandalistki, a zamiast tego pokazała bardziej dojrzałą i duchową stronę. Przełom nastąpił po kilku ważnych wydarzeniach w jej życiu. W 1996 roku zagrała w filmie Evita, za który zresztą zdobyła Złoty Glob, a sama praca nad rolą wymagała od niej intensywnego treningu wokalnego, co pchnęło ją do tego, by w muzyce poszukać czegoś zupełnie innego. To właśnie na tym krążku znajdziemy kawałek Frozen. Opowiada o emocjonalnym zamknięciu i dystansie w relacjach. Madonna zwraca się do osoby, która jest, no, tłumacząc na polski, zamrożona wewnętrznie. No i nie potrafi kochać, nie potrafi się otworzyć i też nie pozwala sobie na bliskość. No to słuchamy w Radiu Złote Przeboje. Frozen.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
10: Dobry wieczór. Tak, to w dalszym ciągu niezmiennie czerwcowy weekend z Radiem Złote Przeboje 101,3 FM. No długi weekend, ale nam nie spowszednią. Nie, nie. Bartosz Lichawski, kłaniam się o stałej porze i zapraszam na program, który tradycyjnie w pełni poświęcony będzie wydarzeniom kulturalnym w Łodzi. Co, gdzie, kiedy, o której, dla kogo? No, mam nadzieję, że dla wszystkich, którzy chcą żywo, radośnie i z zaangażowaniem uczestniczyć we wydarzeniach kulturalnej Łodzi. A tutaj, no dziś w programie, między innymi zajrzę do kina. I to nawet nie jednego, więc tak, zajrzę do kin, by sprawdzić repertuar tego weekendu, bo mamy tutaj nie tylko premiery, to nie tylko między innymi powrót takiego legendarnego cyklu związanego z filmami z gatunku horror, to także He-Man, przepraszam, wyrwało mi się, ale nie mogłem tego unieść, biorąc pod uwagę, że jako dziecko oglądałem animowanego He-Mana i to były jeszcze lata 80. Słuchajcie, mamy też powroty, takie jak w kinie Helios w sukcesji za sprawą cyklu Helios Replay. To z jednej strony kosmiczny mecz, z drugiej podziemny krąg. Dwa bardzo ważne, dwa bardzo piękne, dwa wartościowe filmy. Z jakich względów? Pewnie do tych względów obiektywnych można dorzucić także no, własne wspomnienia. A jak ktoś nie widział, no to może zobaczyć. I to od razu na wielkim srebrnym ekranie, w takich godnych okolicznościach, prawda? No, nowoczesnego kina, bo ja wspominam jednak i podziemny krąg, i kosmiczny mecz. Nie wiem, czy z kaset VHS, czy z DVD, ale to sobie za chwileczkę uświadomię. No dobrze, jest okazja do tego, by pójść też na niejeden pokaz specjalny. No a już dziś i teraz mogę wam powiedzieć, że w poniedziałek, 8 czerwca, w kinie Konesera, w kinie Helios w sukcesji Orły Republiki. Bardzo ciekawy thriller o tym, jak to gwiazda egipskiego kina zostaje zatrudniona, prawda, wynajęta, aby odgrywać rolę przywódcy, prezydenta. No i ten gwiazdor myśli sobie, no pewnie, no prosta sprawa, mogę zagrać, jestem zdolny, jestem najlepszy. Jakby mi coś nie pasowało, to jak zwykle powiem, zaraz, zaraz, tego się tak nie da, tego nie można, albo to nie dla mnie. Ale tutaj się okazuje, że nie. Słuchajcie, on nie ma w ogóle, nie dość, że wpływu na kształt filmu, to jeszcze się okazuje, że... Ale to generalnie sami będziecie mieli okazję zobaczyć, do jakich komplikacji doszło. Na plakacie do tego filmu znajdziemy m.in. coś, co dla mnie jest wręcz gwarancją jakości, czyli palemka z festiwalu w Cannes. Orły Republiki to w poniedziałek 8 czerwca o godzinie 18. I proszę bardzo, już zaproponowałem wam ciekawą możliwość filmową. O kolejnych opowiem na pewno przed pełną. Dziś też w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM o wystawie kaktusów, która trwa. I jeszcze przez chwilę można ją oglądać. To za sekundkę też o festiwalu, przepraszam bardzo, dobrego smaku. I to też jest świetna okazja do tego, by mlasnąć sobie w pięknych okolicznościach. Słuchajcie, dlatego że świetny klimat urządzono w tym roku. Ponad 20 restauracji w Łodzi, naszym regionie, po to, by dać możliwość, aby smakować, kosztować, zjadać, najadać się, ale zdrowo, zdrowo. Ryby, raki, skorupiaki. To hasło przewodnie tegorocznej edycji czerwcowej. No dobrze, więc o tym także dziś, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Słuchajcie, zajrzę dzisiaj też do przestrzeni sportu, do przestrzeni, którą no, w tej chwili zawładnęła Maja Chwalińska, ale dziś, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, to wydarzenie, które odbędzie się w Łodzi, to co w ramach rozgrywek na parkiecie, bo to koszykówka, proponuje nam Marcin Gortat. To będzie bardzo ważny mecz, bo z jednej strony oczywiście spodziewamy się emocji, jak zwykle w tego typu spotkaniach, bo to przecież nie pierwsze. Ale to też za każdym razem jest ważny cel. Z jednej strony mówimy sobie o celu charytatywnym. Jeśli chodzi o finansowanie, to Marcin Gortat o wszystkim opowie. Z drugiej strony mówimy o celu charytatywnym i mówimy tutaj o uświadamianiu sobie pewnych mechanizmów ofiarności, oddania, służby i tak dalej, i tak dalej. Ważna rzecz. Rzucam teraz hasłowo, ale oczywiście rozwinę temat dziś, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Słuchajcie, dziś też pojawimy się w galeriach, w pałacach, pojawimy się też na basenie. Na basenie Imki, po to, by powiedzieć o kolejnych niezwykle istotnych wystawach, działaniach i programie Miasto 25 Fotofestiwalu. Ja ostatnio o fotofestiwalu opowiadałem wam w kontekście bardzo ważnych muzycznych wydarzeń, dlatego że w tym roku fotofestiwal łączy siły z rejwkiawikiem, może nawet nie pierwszy raz wchodzi w taką, że tak powiem, komitywę i dochodzi do takiej współpracy. Mówiłem, że Hania Rani się pojawi, prawda, bo ta muzyczna odsłona fotofestiwalu ma być piękna i to już na dobry początek. Hania Rani i Sir John Akonfrach i wyjątkowe otwarcie już 18 czerwca. Jedna scena, specjalne wydarzenie, bo do tego wszystkiego najnowszy projekt Listening All Night to the Rain Sir Johna Akonfracha. To ja powiem ciekawostkę, bo to podczas 60. Biennale Sztuki we Wenecji w pawilonie brytyjskim wszyscy powiedzieli: wow, wonderful, beautiful, something amazing. Czy tam jakoś tak na przykład mogli mówić? W każdym razie u nas w Łodzi będzie można też wyrazić zachwyt, ponieważ proszę bardzo, Biennale w Wenecji, pawilon brytyjski, no w pewien sposób pojawi się w Łodzi, a muzykę na żywo wykona Hania Rani, niezwykła artystka, artystka zachwycająca publiczność na całym świecie, na jej koncie wiele nagród, wyróżnień, nasza ona przecież, Hania Rani, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek. Okej, będziemy o tym mówić, choć dzisiaj już tak jak mówię, nie w kontekście muzycznym, a bardziej tego wszystkiego, co wydarzy się właśnie jubileuszowo w trakcie tego jubileuszowego, zatem wyjątkowego przecież programu fotograficznego. Słuchajcie, dużo mówię tytułem wstępu, ale nie jest to tak zwane przegadane, nie jest to czczagatka. Sporo już powiedziałem, a teraz rozwinę nie jeden temat i nie jeden jeszcze od siebie dorzucę. O, proszę bardzo, na przykład ten.
4: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
10: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zaprosi nas 13 albo od 13 na nową modę polską. Kronika głębokich uczuć przed nami, bo będzie to pierwsza w Polsce tak wielka, potężna, zróżnicowana i niezwykła wystawa poświęcona modzie współczesnej, bo modzie XXI wieku.

0: czytam w zapowiedzi tej wystawy, taką zapowiedź otrzymałem z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, będzie to wielowątkowa opowieść o modzie, w której tematy takie jak sarmatyzm, wyobrażenia o mitologii słowiańskiej, kultura ludowa, przesiedlenia po konferencji jałtańskiej, prześladowania polityczne czy wątki maryjne skonfrontowane zostaną m.in. z queerem, sztuką dragu, muzyką techno i najnowszymi technologiami. Mocno wybrzmiewają również najbardziej aktualne zjawiska społeczne. Postpłciowość, różnorodność związana z pochodzeniem czy wyglądem oraz zagadnienia etycznej produkcji, która coraz częściej wykorzystuje dawne, lokalne rzemiosła. Zatem po tej wystawie, o której przecież dużo mówiliśmy, no pięknej, poruszającej wystawie Arkadiusa, mamy kolejny dowód na to, że moda to sztuka. No, bardzo często o tym mówimy. Mówiła o tym pani dyrektor Aneta Dalbiak. No, mówimy o tym przy każdej możliwej okazji. To także taki temat, który często pojawia się przy złotej nitce i tak dalej, i tak dalej. Moda jako sztuka. Moda to sztuka. No, ciekaw jestem, czy można sformułować pytanie, że jak nie sztuka, to już wtedy nie moda. Tylko co? Tylko, że się po prostu jakoś tam ubieramy, przebieramy, no ale to też jest forma wyrażania siebie, prawda? Jakiejś swojej osobowości, może nastroju, dopasowania też do pewnych konwenansów. To wszystko bardzo rozległy, bardzo ciekawy i może nawet ostatecznie nieoczywisty temat, kiedy tak przyjrzeć się historii mody, kiedy zwrócić uwagę, jak przed wojną wyglądali dżentelmeni na łódzkich ulicach. Jak wyglądały łodzianki w pięknych sukniach z końca jeszcze na przykład XIX wieku. To wszystko arcyciekawe i niezwykle fascynujące tak naprawdę, jeśli chodzi o historię, ale tu polecam też wystawę Miasto Moda Maszyna, czy w ogóle te wydarzenia modowe w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, które też o tej historii nam przecież przypominają. I to tam też w kontekście właśnie Arkadiusa, cały czas to podkreślam, usłyszeliśmy o tym moda sztuka. No właśnie, bo moda może być też czymś, co jest przeznaczone tylko na wybieg, wręcz teatralizowane. I w tej formie odpowiada, opowiada, zaczepia, błyszczy, rozjaśnia, zmienia, czyli no ma ze sobą siłę, jaką ma sztuka, ma właściwości sztuki. I o takiej modzie będzie rozmowa właśnie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Na taką sztukę będą nam tutaj zwracać uwagę artystki, artyści, kuratorki, kuratorzy, organizatorzy tej prezentacji. Zresztą, jak podkreśla Marcin Różyc, kurator, współczesna moda staje się coraz bardziej autobiograficzna. Opowiada przede wszystkim o doświadczeniach, uczuciach i korzeniach tworzących ją osób. Projektowanie może łączyć się z okiełznywaniem strachu, przepracowaniem traum, wyrażaniem radości, miłości czy dumy, ale też buntu i rozczarowania. Oto ważne zadanie sztuki, w tym przypadku mody. W ekspozycji udział biorą zarówno uznane marki, projektanci o międzynarodowej renomie, jak i twórcy zupełnie młodego pokolenia. Ci i te, którzy będą teraz być może przez nas w ogóle rozpoznani. To są eksperymenty z nowoczesnymi formami, sposobami, nowymi technologiami, rzemiosłem i alternatywnymi formami projektowania. Będzie zatem niezwykle ciekawie, słuchajcie, a to wszystko także w przepięknych okolicznościach przecież, bo w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć od 13 czerwca do 3 maja 2027 roku w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. No a teraz w programie kolejne wieści, tym razem wrzucimy coś na ząb.
1: Nie możesz tego przegapić.
0: Znaczy no, generalnie lepiej nie przegapić tego, żeby coś wrzucać na ząb regularnie, prawda? No, żeby żyć, trzeba jeść, słuchajcie, a najlepiej jeść świadomie, zdrowo, mądrze. No i po to też powstał Festiwal Dobrego Smaku w Łodzi. A Festiwal Dobrego Smaku 2026 w Łodzi odbywa się pod hasłem Ryby, raki, skorupiaki. Smakołyki. To już 22. edycja festiwalu. No i okazja do tego, by sięgnąć po owoce morza. Menu oparte na najwyższej jakości rybach, skorupiakach i innych historiach wyciągniętych gdzieś tam z głębin. Słuchajcie, taki wyjątkowy punkt, o którym czytam w portalu łódź.pl w ramach Festiwalu Dobrego Smaku, to właśnie kolacja zatytułowana Wsiadamy do Łodzi. To wydarzenie 13 czerwca w Starym Kinie w ogrodach Geyera, czyli klimat francuskiej Riviery. I to do 21 czerwca generalnie smaki, musz,

0: kosze i smakołyki wyciągane z wody, z głębin, przyrządzane na różne sposoby i zdrowe, że ho-ho będą funkcjonowały w naszym mieście. Tak sobie pomyślałem, że wszystko pięknie się komponuje, no bo z jednej strony czytamy, gdzieś słyszymy o tym, że to dieta śródziemnomorska zapewnia długie, dobre, zdrowe życie. Z drugiej, no właśnie, jesteśmy w Łodzi. Jaki symbol, prawda, by wypłynąć na szerokiej wody przestrzenie, zarzucić sieci i jeść jedzenie. No dobrze, zostawmy już w ten sposób. Zrymowało się, poszło, niech tak zostanie. Nic się z tym nie zrobi. Słuchajcie, niech ten wątpliwej jakości rym będzie jednak dowodem na to, że to wszystko pięknie się komponuje, pięknie się łączy, no i jest czytelną inspiracją do tego, by zadbać o siebie, by, no w tym przypadku mówimy o owocach morza, o rybach i tak dalej, ale generalnie owoce, warzywa, dobre, mądre jedzenie dla dobrego życia. A teraz...
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Weekendowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Słuchajcie, dzisiaj jeszcze między innymi, tak jak o tym mówiłem na początku, zajrzę do kin. Mamy pokazy specjalne, mamy premiery trwającego weekendu, są kina studyjne, jest świetna wystawa w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Mówię tutaj o wystawie jubileuszowej. 40 lat minęło, jak jeden dzień w pewien sposób, ale to przecież bardzo gęsta, różnorodna, ciekawa, niesamowita historia. 40 lat to tak naprawdę też opowieść o wielu, wielu, ponad 100 latach historii kinematografii. No, to wszystko niezwykle ciekawe, niezwykle pasjonujące i o tym ta opowieść i o tym także dzisiaj w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Dziś też powiem o Festiwalu Gier i Komiksów. Fajna rzecz, ciekawy jubileusz, ważne spotkanie, niejedno, więc o tym sobie także pomówimy. No, my z całym szacunkiem, słuchajcie, bo ja wiem, jaka to jest potężna, rozległa przestrzeń, jakie tam są środowiska fanowskie, jakie są super gry i tytuły, ale no Wiedźmin, Andrzej Sapkowski, no... Piękny to będzie jubileusz, piękne spotkanie, uśmiecham się i raduję na samą myśl. Tak, dziś też w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM, Gortat kontra NATO, czy też mówiąc w języku takim międzynarodowo brzmiącym, Gortat versus NATO. No, czy jakoś tak, prawda? Żeby jednak podkreślić, że to faktycznie jest wydarzenie o dużym zasięgu, ponad granicami. Tak jest, by czynić dobro. By czynić dobro, by pamiętać o tych, którzy też na co dzień i dobro czynią, i dbają o nasze bezpieczeństwo. No, generalnie działalność Marcina Gortata to przecież także działalność związana przecież z wyposażaniem, z doposażeniem sal gimnastycznych, szkół, o czym też mówię na bieżąco, ilekroć Marcin Gortat pojawia się tutaj w Łodzi w konkretnej szkole z konkretnym sprzętem, by przekazać, by w ten sposób no też pokazać, że troska o najmłodsze pokolenie, o najmłodsze i najmłodszych jest troską konieczną, tak, by kolejne pokolenia rosły silne, zdrowe, sprawne i tak dalej, i tak dalej. Ważny to cel, ważny kierunek, jaki obrała Fundacja Marcina Gortata i działania, jakie ze sobą niesie. Słuchajcie, natomiast dziś też w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM będę miał okazję pomówić o bardzo ciekawym i ważnym festiwalu. No pewnie, fotofestiwal. To już za sekundkę. Później także wystawa kaktusów, takich pięknych, okazałych, prosto z Ameryk, jednej i drugiej, a także z Afryki. Fajna rzecz, kująca, piękna. Kto nie lubi kaktusów w ogóle? No dobra, jak się ktoś ukuje, to przez chwilę może powiedzieć: o, to kaktus po prostu, niech to gęś kopnie, czy tam jakoś inaczej. Natomiast generalnie kaktusy są piękne, różnorodne, cudowne w kształcie, barwie. No i łatwe w hodowli, prawda? Chociaż moja koleżanka mówi: nie, no coś ty, Bartasku, ja to wiesz co, nawet kaktusa ususzę. No, ciekawe, ile w tym mitu, legendy i pewnej nieporadności, a ile jednak takiego przerysowania tematu, bo coś mi się zdaje, że kaktus naprawdę twardy jest i nawet nieco dłuższe zaniedbanie znieść może. Ale proszę ich nie testować, słuchajcie. To rośliny, to życie, to piękno. O tym sobie pomówimy za chwilę, bo teraz 25. Fotofestiwal w Łodzi. No i program główny, program niezwykły i bardzo, bardzo atrakcyjny. Tak jak mówimy, to jest opowieść artystyczna, opowieść fotograficzna, również i muzyczna, jak wspominałem, w galeriach, pałacach i na IMCE. 12 wystaw programu Miasto 25 Fotofestiwalu. A to twarze więźniarek reżimu w instalacji Saszy Weliczko. Pierwsza w Polsce wystawa ikonicznych kadrów kronikarza Ameryki, Filipa Montgomery'ego. Tajwańskie kino w zabytkowym basenie, czy ptaki świata w plenerowym wielkim formacie. Zbliżający się łódzki fotofestiwal programem Miasto znów rozpłynie się, rozleje po całym mieście. Choć jego jubileuszowa, 25. edycja zacznie się 18 czerwca, no to pierwsze z wystaw tej części programu już teraz możemy oglądać i o tym też sobie powiemy. A propos rozmowy, porozmawiajmy, bo jest o czym. 25. edycja fotofestiwalu przed nami, a o wybranych wystawach programu Miasto opowie kuratorka Marta Szymańska.
1: Wkrótce.
2: Fotofestiwal w tym roku jak zwykle w całym mieście i między innymi na pasażu Schillera przy ulicy Piotrkowskiej w głównym, na głównym pasażu spacerowym w centrum miasta będzie można zobaczyć przepiękną wystawę Luka Stevensona, który przez kilkanaście lat odwiedzał miejsca, gdzie spotykają się pasjonaci ptaków i fotografował niezwykłe, kolorowe okazy ptaków z całego świata. I na tej wystawie zobaczymy z bardzo bliska całą serię pięknych portretów ptaków, które zasiedlają całą planetę Ziemię. Ptaki, które mieszkają i w Nowej Zelandii, ale także nasze znane kosy i szpaki. Wszystkie sfotografowane w taki niezwykle piękny, estetyczny sposób. Będziemy mogli spojrzeć na te ptaki inaczej niż zwykle.
0: Niezwykle ciekawa wystawa, tak się zapowiada, słuchajcie, niepełny leksykon ptaków wystawowych Luka Stevensona, to w pasażu Schillera. No, myślę, że to będzie coś i pięknego, i inspirującego. Ja sam fotografuję ptaki, słuchajcie, nasze polskie, nasze, nie wiem, miejskie, podmiejskie, wiejskie, te, które znamy, te, które jesteśmy w stanie rozpoznać. No, trafił mi się tam jakiś piękny dzięcioł zielony, tutaj dudek, albo sowa i tak dalej, i tak dalej. No, ale to faktycznie wtedy z jakąś taką ogromną satysfakcją biegnę do domu, żeby sprawdzić, jak to się mówi, jak wyszło, ale cieszy mnie każde zdjęcie. Sikorki, wróbelka, mazurka, pliszki i tak dalej, i tak dalej. No, myślę, że to będzie inspirujące spotkanie na fotofestiwalu właśnie z fotografiami pięknych ptaków, okazów, bo słyszymy, że będą i szpaki, i będzie kos. Kosa uwielbiam w ogóle, słuchajcie, jeżeli chodzi o moją relację z kosami, to ona jest naprawdę bardzo długa, no i bardzo bliska, bo jakoś umiłowałem sobie właśnie ten gatunek. Ale to jest opowieść na inny temat, myślę, może przy okazji tej wystawy faktycznie będzie można o tym pogadać w pasażu Schillera. To znaczy nie tak, że ja tam będę, prawda, siedział i gościem wystawy jest Bartosz Lichawski, opowie wam, dlaczego kos ma pomarańczowy dziubek. No nie, przecież ja nie jestem ekspertem, jestem miłośnikiem, wielbicielem, ale myślę, że przy okazji tej wystawy no będę miał oczywiście, że tak powiem, w prywatnej przestrzeni wiele tematów do tego, by je poruszyć. No generalnie fotofestiwal nam da bardzo dużo tematów, by je poruszyć, dlatego, że to także, no tak jak mówimy, wystawa ikonicznych wręcz fotografii, takich kadrów kronikarza Ameryki, jak się mówi o Filipie Montgomery.
2: Filip Montgomery to wystawa, nad którą pracujemy od 2 lat, czekamy na nią z ogromnym napięciem, z ogromną radością. To jest wystawa, która także przez te 2 ostatnie lata się zmieniała. Filip Montgomery Montgomery jest dzisiaj rzeczywiście jednym z takich najbardziej uznanych fotografów w Stanach Zjednoczonych i od wielu, wielu lat fotografuje amerykańskie społeczeństwo. Używa fotografii głównie czarno-białej, więc nie jest to także taka typowa fotografia, którą znamy z mediów czy z mediów społecznościowych. Opowiada za pomocą przede wszystkim czerni i bieli i opowiada nam o społeczeństwie amerykańskim i o tym, jakie są najpoważniejsze problemy, jakie są najpoważniejsze bolączki teraz, więc zaczynając od tych najbardziej aktualnych wydarzeń w Minneapolis, ale także długoterminowa praca z osobami, które były uzależnione od środków farmakologicznych. Bardzo przekrojowe spojrzenie na to, co dzieje się we współczesnej Ameryce, ale także krytyczne. I to jest krytycyzm, który pochodzi od osoby mieszkającej konkretnie tam.
0: Konkretnie w Ameryce i taką opowieść przywozi nam tutaj do Łodzi. To oczywiście będzie niezwykle ciekawa opowieść, słuchajcie, bo no to też jest oczywiście wartość fotografii. Fotografii jako sztuki, że ona jest piękna wizualnie, ale ona jest opowiadająca, ona jest zaangażowana. No i a propos takiej fotografii, a propos takiej wypowiedzi artystycznej, ale też politycznej, narracyjnej, dokumentującej, zwracam waszą uwagę na instalację Saszy Wieliczko.
2: Sasza Wieliczko, artystka, która od lat tworzy już w Polsce, pochodzi z Białorusi. Wygrała w tym roku pierwszy konkurs grantowy, Fotofestiwal Grant. Jest to konkurs, który po raz pierwszy otworzyliśmy dla fotografów i fotografek, które pochodzą lub mieszkają w Polsce i tworzą. Konkurs, w którym finansujemy produkcję tych projektów. Sasza Wieliczko zgłosiła się do nas z przejmującą opowieścią, czy z przejmującym projektem dotyczącym kobiet, które zostały osadzone w białoruskich więzieniach. Sytuacja w Białorusi nieustannie od lat, głównie od tego 2020 roku, czyli od momentu dużej rewolucji i próby niezgody społeczeństwa białoruskiego na kolejne lata nielegalnych rządów prezydenckich. Od tamtego czasu sytuacja społeczeństwa białoruskiego niezmiennie jest trudna. Bardzo dużo osób osadzonych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Sasza Wieliczko przygotowała projekt, w którym możemy z twarzą w twarz spojrzeć kobietom, więźniarkom, które osadzone zostały w białoruskich więzieniach. Niemal wszystkie z tych kobiet to więźniarki polityczne. Sasza wykorzystała fotografie portretowe, ale wykorzystała je po to, żeby stworzyć z nich ręcznie tkane dywany. Więc na wystawie będziemy mogli zobaczyć te niezwykłe obiekty wykonane ręcznie przez artystkę, ale także listy więźniarek, także zdjęcia rzeczy, obiektów, które one używają. Kuratorką wystawy jest Arianna Rinaldo, która tutaj razem z Saszą stworzyły instalację w domowej przestrzeni kamienicy Majewskiego.
0: Ciekawy temat, bardzo ważny temat. A propos kamienicy Hilarego Majewskiego, możecie teraz oglądać tutaj bardzo ciekawą wystawę Halucynacje obrazu. Polska fotografia po AI. Kuratoruje pan dyrektor Adam Mazur, który zebrał twórców, no którym sztuczna inteligencja nie jawi się jako zagrożenie, ale pole krytycznego eksperymentu. Mamy tutaj pracę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ale także te, które powstały jeszcze przed w ogóle sztuczną inteligencją. Słuchajcie, kiedy inteligencja zarezerwowana była dla istot żywych. Tutaj głównie mówimy o człowieku, choć pewnie o inteligencji można też mówić w kontekście słonia albo kruka i tak dalej, ale słuchajcie, generalnie no inteligencja i inteligencja sztuczna. No po to stworzono to pojęcie, aby jednak odróżnić, aby ukierunkować naszą uwagę, że to maszyna, że to jakiś algorytm, że to, no w tym przypadku mówimy, rodzaj zapożyczenia, miksu, takiego remiksu, który coraz łatwiej nam już odróżnić, rozpoznać, jeżeli chodzi właśnie o twór sztucznej inteligencji od tworzenia przez człowieka obrazu, w tym przypadku fotografii. To jest bardzo ciekawa opowieść, także zadająca dużo pytań, na pewno nie będąca ostatecznym rozwiązaniem i stworzeniem nowej definicji. Inteligentna fotograficzna opowieść, Halucynacje obrazu, polska fotografia po AI. To właśnie w kamienicy Hilarego Majewskiego. Wystaw będzie dużo, dużo więcej. I ja oczywiście wrócę jeszcze do fotofestiwalu przy najbliższej okazji. Słuchajcie, bo dzisiaj mam jeszcze kolejne tematy dla was, między innymi wystawę kaktusów w palmiarni.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Pamiętam, jak w podstawówce fascynowały mnie kaktusy. Nie wiedziałem po prostu, co w nich jest takiego, ale wiedziałem, że są bardzo moje, w sensie takim, że podobały mi się kaktusy. Podobają mi się do dziś. Przepiękne. To jeszcze do 7 czerwca, właśnie w palmiarni, czyli Park Źródliska 1, wystawa sukulentów i kaktusów. No i dzięki temu możecie rozpoznać, zobaczyć, zachwycić się tymi niezwykłymi okazami, bo to ponad kilkadziesiąt roślin pochodzących m.in. z Ameryki Północnej, z Ameryki Południowej oraz Afryki, jak czytam w portalu łódź.pl podczas wydarzenia. Odwiedzający będą mogli nie tylko podziwiać te wyjątkowe rośliny, ale także zdobyć wiedzę na temat ich uprawy, rozmnażania i pielęgnacji. Fajna sprawa, dlatego że dzięki temu oczywiście możemy wejść głębiej w temat i stworzyć u siebie w mieszkaniu niezwykłą kolekcję, biorąc pod uwagę, że będziemy już osobami w to wszystko zaangażowanymi i mądrymi na temat kaktusów. To w palmiarni jeszcze do 7.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Trwa dzisiejsze weekendowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. To długi weekend, który potrwa jeszcze do niedzieli, do 7. Słuchajcie, w trakcie tego długiego weekendu sporo się już wydarzyło, sporo się jeszcze wydarzy. Ja za chwileczkę powiem także o tym, że dużo takich tytułów, które gdzieś budzą wspomnienia, pojawi się w Łodzi. Niektóre pojawią się lada moment, czy też pojawiają się w ogóle w ten weekend w kinach w Łodzi, bo na przykład jest Space Jam. No tak, świetny film, kultowy film i 30. rocznica od premiery, więc wrócimy do roku 1996, zaglądając do kina Helios w sukcesji. Tutaj też powiem o specjalnych pokazach tego weekendu, również premierowych. Natomiast słuchajcie, ten powrót do przeszłości to też to, co wydarzy się w ramach Festiwalu Gier i Komiksów, dlatego że to też będą takie gry, z jednej strony, które my świetnie znamy, w które giercowaliśmy, albo estetyka taka, ale to też będzie jubileusz bardzo ważnej postaci, bardzo ważnego autora i jego postaci, może powiem w ten sposób. Wiedźmin, to nie ma co ukrywać, to wszyscy o tym mówią, wszyscy się cieszą. Ja osobiście jestem wielkim fanem, to tak jak mówię, był dla mnie bardzo ważny czas, kiedy w jednym z antykwariatów na Piotrkowskiej kupowałem kolejne części Wiedźmina i zaczytywałem i pamiętam, że chodziłem, bo tam jakieś mi brakowało i przepraszam, dzień dobry, wie pan co, ja wiem po co pan przyszedł, bo pan ciągle przychodzi, nie mamy jeszcze tam wieża jaskółki, ale ja pamiętam, ja panu odłożę i pani odłożyła. I to jest naprawdę wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowe wspomnienie, także takie, jakie gdzieś przywołuję teraz, jeśli chodzi o te moje wspomnienia z Wiedźminem. Poza tym, przede wszystkim wspaniała literatura i cudowny Andrzej Sapkowski. O tym też będziemy mówić dzisiaj, w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. A za chwilkę, a propos też koszykówki, cudowny mecz, ważny mecz, wielki mecz, kosmiczny mecz, a pewnie podniebny, bo takie wydarzenie szykuje się w Atlas Arenie. Marcin Gortat zagra z gwiazdami, z osobami znanymi, rozpoznawanymi przeciwko drużynie pilotów NATO. Co oni NATO, to nie wiem, ale pewnie jakieś poruszenie jednak jest związane z tym, że mecz zawsze odbywa się na wysokim poziomie, więc myślę, że tak, Marcin Gortat być może sięgnął po jakieś rezerwy, jeżeli chodzi o pomysły na to, kto mógłby zasilić jego drużynę, a na to, jak wiemy, kupili F-35, więc nie wiem, jakby, czy oni użyją ich, prawda, czy podlecą, bo na przykład podjedzie autokar, czy tam jakieś samochody, prawda, z zawodnikami jednej drużyny, a ci tutaj F-35, F-16, ale by było, co? I lądowanko, ale i włókniarzy. Dobrze, to już oczywiście wyobraźnia, natomiast sam mecz bardzo realny, bo też cel tego meczu niezwykle realny i o tym powiemy sobie też za chwilę. Natomiast teraz w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, także zaglądam do kina, proszę bardzo, kina studyjne, czyli Charlie, ale wcześniej jeszcze świetna wystawa jubileuszowa w Muzeum Kinematografii w Łodzi, bo to jubileusz muzeum.
1: Muzea w Łodzi.
0: No tak, chwilę temu mieliśmy piękną też jubileuszową wystawę Muminki. Drzwi są zawsze otwarte, ale drzwi do muzeum są otwarte, bo muzeum ma swoje urodziny. 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii w Łodzi. Piękna opowieść, która rozpoczyna się 1 stycznia 1986 roku. Później jest wiosna, kwiecień. Zespół muzealny przenosi się z Muzeum Historii Miasta Łodzi do Pałacu Szajblerów. Piękny zabytek przy Placu Zwycięstwa, który jest siedzibą do dziś. Później pierwsza wystawa. To był maj. To był Wajda. Wystawa Raymond. Ziemia obiecana Wajda. Ekspozycja przygotowana we współpracy z mistrzem, z Andrzejem Wajdą, staje się do bardzo symbolicznym początkiem działalności instytucji i momentem, od którego Andrzej Wajda no, też niejednokrotnie będzie wracał do tej przestrzeni. Zresztą był w niej także, zanim to jeszcze była siedziba Muzeum Kinematografii w Łodzi. Są dary, są prezenty od Andrzeja Wajdy, są spotkania, no i jest piękna historia. Tak jak mówimy, 40-lecie. Pierwszym dyrektorem Muzeum Kinematografii został Antoni Szram, który kierował placówką do 2000 roku. Później był to Mieczysław Kuźmicki i w 2015 roku do dziś pani Marzena Bomanowska. 40-lecie działalności muzeum, wystawa 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii w Łodzi. 40 osób, przedstawicielek, przedstawicieli świata filmu, nauki, najszerzej mówiąc kultury, wybrało swoje wspaniałe przedmioty sztuki, przedmioty pamięci o sztuce filmowej i prezentuje tutaj z uzasadnieniem. Słuchajcie, lista nazwisk osób, które wybrały obiekty na wystawę, jest bardzo długa. To jest Marzena Bomanowska, dyrektorka Muzeum Kinematografii w Łodzi, ale to też m.in. Jacek Bławut, no, reżyser, dokumentalista, kompozytor Krzesimir Dębski, Piotr Dzięcioł, którego myślę też no, w Łodzi nie wypada nawet próbować przedstawiać, oczywiście producent filmowy, Paweł Edelman, myślę, że też lepiej nie próbować przedstawić, no ale zrobię to już dla porządku. Słuchajcie, operator, wykładowca na Wydziale Operatorskim Szkoły Filmowej w Łodzi, profesor Milena Fiedler, montażystka, ale to także pani profesor jest przecież rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Dalej, no, cała długa lista, słuchajcie, Roman Gutek, Jerzy Hoffman, Stanisław Janicki, Jarosław Kamiński, Dorota Kędzierzawska, Jan Jakub Kolski, Joanna Łapińska, Paweł Łoziński, Juliusz Machulski, Łukasz Maciejewski, Paweł Maślona, Zbigniew Modej, Anna Nechrebecka, Katarzyna Nowak, Daniel Olbryski, Michał Oleszczyk, Ewa Puszczyńska, Andrzej Pongowski, nie wiem, Alan Starski, Jarosław Trybuś, Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Krzysztof Zanussi, Janusz Zaorski, profesor Kamila Żyto. Ja przepraszam, że nie powiedziałem o wszystkich, ale to jest naprawdę bardzo długa lista. 40 postaci do przedstawienia, chociaż tak naprawdę myślę, że to są tak ważne, wartościowe postaci, że przedstawiać nie trzeba. Można pójść i w ten sposób ewentualnie rozpoznać też daną postać, poznać ją lepiej i poznać przedmiot, którym chce się ona w tym kontekście podzielić, o którym chce opowiedzieć, jeżeli chodzi o 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. To wystawa czasowa, warto zatem pamiętać, że jest i że można oglądać. No, muzeum to ważna przestrzeń, która pielęgnuje pamięć o tym, jak no, rodziła się wręcz sztuka filmowa, jak rozwijała się sztuka filmowa, jak z Łodzi powstała Hollywood. A jak podkreśla Marzena Bomanowska, dyrektorka Muzeum Kinematografii, wystawa z okazji jubileuszu 40-lecia Muzeum Kinematografii jest hołdem dla twórców kina oraz dla twórców naszej kolekcji, która liczy już ponad 90 tysięcy obiektów. Kolejne generacje specjalistów zatrudnionych w muzeum budowały jego zasoby materialne. Kamery, projektory, filmy na taśmie, scenariusze, projekty scenograficzne, dokumenty produkcyjne, kostiumy i rekwizyty są w kolekcji równie ważne, co archiwa i prywatne pamiątki po artystach tworzących polskie kino. Wybór eksponatów opiera się nie na wizji kuratorskiej, ale na osobistych decyzjach osób zaproszonych do współtworzenia ekspozycji. 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. To reżyserzy, aktorzy, scenografowie, operatorzy, montażyści, kompozytorzy, producenci, filmoznawcy, twórcy plakatów i muzealnicy. Poprosiliśmy ich o wyłuskanie z kolekcji jednego interesującego dla nich obiektu oraz o uzasadnienie wyboru. To się odbyło, no i mamy piękną wystawę. Można oglądać to w Muzeum Kinematografii w Łodzi. W Czarlim też zwracam uwagę na repertuar, między innymi to będzie Niedziela Seniora, Tu Diabeł Ubiera się u Prady, to także drama czy Wartość Sentymentalna dla dzieci, między innymi Sprawiedliwość Owiec, a także, no, między innymi repertuarowo Kokuho, dramat japoński. Ale to także specjalne pokazy tego weekendu i pokazy przedpremierowe. Ojczyzna, Fatherland, to dramat polsko-niemiecko-włosko-francuska koprodukcja, specjalne pokazy nowego filmu, nagradzanego, już oklaskiwanego, opowiadałem wam o nim, bo to Paweł Pawlikowski ponownie opowiada niezwykłą historię, a obrazem zajął się tutaj znakomity operator filmowy, także nagradzany, Łukasz Żal. Tak to wygląda w Czarlim, natomiast my przenieśmy się teraz do Atlas Areny. Gorta Team kontra NATO Team Air Force 13 czerwca w sobotę. Jeden z najbardziej znanych, że tak powiem, turniejów, jednocześnie wydarzeń charytatywnych. Posłuchajmy.
1: Co jest grane w Łodzi?
0: Marcin Gorta.
3: Dlaczego mecz? Bo przede wszystkim jest ogromna frajda z pracy i z tej współpracy z wojskiem. Przy organizacji tego meczu jest dziesiątki, jak nie setki różnego rodzaju spotkań z żołnierzami, weteranami, oficerami, generałami. To jest naprawdę coś fantastycznego. Wizyty w bazach i jest to szansa poznania fantastycznych ludzi, podziękowania ich za ich służbę i za serwis, tą pracę, którą wkładają. Dochód z tego meczu jest przeznaczony głównie na cele statutowe naszej fundacji, czyli stypendia dla dzieci, wyjazd różnego rodzaju do Stanów Zjednoczonych. No, tak jak powiedziałem, z ostatniego meczu mieliśmy 3 rodziny, które wyleciały do Stanów Zjednoczonych, głównie dzieci żołnierzy poległych. I to niestety trochę szalenie, bo żołnierz, który był na misjach, wiele razy wrócił do kraju i pokonał go nowotwór. I rodzinę tego żołnierza żeśmy wysłali do Stanów. Różnego rodzaju wsparcia dla żołnierzy również, bo były też takie, nie mówię w zeszłym roku, ale we wcześniejszych latach były wsparcia na różnego rodzaju protezy, różnego rodzaju cele rehabilitacyjne dla żołnierzy. Po to nasza fundacja jest, takie cele statutowe są naszej fundacji. No i w dużej mierze część tych pieniędzy jest też na samą organizację tego meczu, bo no, koszty tego meczu rosną ze względu na inflację i na wszystko, co się dzieje, drastycznie do góry. I to jest coś, co nie jesteśmy w stanie powstrzymać.
4: Atrakcją ma być też sprzęt wojskowy. Pan sobie marzy o dwóch śmigłowcach, tak? Jakby to miało wyglądać?
3: No, tak jak żeśmy o tym rozmawiali, nie ma mowy o przelocie. Mimo że moje marzenia są duże i szerokie i piękne, to nie ma mowy o przelocie tutaj nad miastem. Śmigłowce wylądują tutaj w nocy, głównie bardziej o północy. Miejsce będzie zabezpieczone, pilnowane i dopiero następnego dnia będzie młodzież, czy, że tak powiem, kibice, ludzie będą mogli przyjść obejrzeć i tak samo te śmigłowce odlecą w nocy. Czyli to nie ma tak, że jak było bez politycznych żadnych przygrywek, że były sobie śmigłowce, latały nad głowami i nie daj Boże jakieś kable ścinały. Dlatego czegoś takiego nie będzie i bardzo chciałem, żeby tu pojawił się nowy sprzęt, bo no nie da się ukryć, że mamy się czym szczycić, co pokazywać. I myślę, że to będzie również powód do tego, że przyjdzie no, wiele set, jak nie tysięcy ludzi pod arenę, żeby ten sprzęt obejrzeć. Bardzo mi zależy, żeby był Black Hawk i żeby był Apache. Tym bardziej, że Apache, z tego co wiem, przychodzą na parę tygodni tuż przed meczem i powinniśmy się wyrobić i zdążyć. Znowu, to jest na obecną chwilę. Nie zdziwię się, jak za tydzień dostaniemy informację, że takiej nie ma zgody i też musimy sobie z tym poradzić. Myśleliśmy o tym, żeby ściągnąć tutaj potencjalnie Mi, starsze typy, modele, ale no mówmy się, no raz, że wszyscy już widzieli te śmigłowce, dwa, że może nie do końca chcemy się tymi też szczycić. Bardzo fajne by było ściągnięcie zniszczonego jednego Shaheda, który mógłby być tutaj wystawiony i pokazany, jak te Shahedy wyglądają, jak wygląda potencjalnie taki dron. To jest znowu, jeżeli dostaniemy zgodę od pewnych służb, to taki Shahed zostanie tu przyprowadzony.
0: Mecz to będzie wydarzenie sportowe, rywalizacja, ale także wydarzenie charytatywne. Odbędą się także wydarzenia pamięci Slaba.
3: No przede wszystkim filmik, na pewno będzie filmik pamiętający jego osobę, będzie cała rodzina i znowu powtórzę tutaj akurat tak jak w przypadku zeszłego roku, tak w tym roku zrobimy wszystko, żeby zaprosić rodzinę majora Slaba do Stanów Zjednoczonych na mecz. To jest to, co ja mogę zrobić dla tej rodziny, tak jak dla wielu żołnierzy innych robiliśmy i rodziny majora Killera, który również parę miesięcy wcześniej zginął w też niefortunny sposób. I to będzie, w ten sposób będzie takie podstawowe uhonorowanie. Co ministerstwo dodatkowo zrobi, to już od ministerstwa zależy. Wiem, że przygotowują różnego rodzaju rzeczy.
0: Nasz dziennikarz, mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka, no, dopytywał też o gwiazdy, które mają pojawić się tutaj na parkiecie w Atlas Arenie. No, coś już udało się ustalić, posłuchaj.
3: W tym roku w meczu wystąpi BDOS po raz kolejny, jeden z najlepszych artystów polskich. Wystąpi również Piotr Kuberski, mistrz federacji KSW i FEN. Wystąpi mistrz świata Tomek Fornal oraz jedna z najlepiej zapowiadających się największych talentów koszykarskich w Europie i prawdopodobnie na świecie, Hela Danielewicz. Dlatego serdecznie wszystkich zapraszamy. Więcej nazwisk będzie ogłoszonych w najbliższym czasie.
0: Także wrócimy jeszcze do tematu, do tej zapowiedzi. Dzisiaj przypominam, Gorta Team kontra NATO Team Air Force w sobotę 13 czerwca w Atlas Arenie w Łodzi. Na teraz sięgam już po kolejne informacje z łódzkiej kultury.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Trwa długi czerwcowy weekend z Radiem Złote Przeboje 101 i 3 FM. I jeszcze przed pełną w trwającym programie zatytułowanym Co jest grane w Łodzi? Mam dla Was sporo informacji, nawet bardzo dużo, słuchajcie, z samej tylko Atlas Areny. To są informacje zaplanowane na wrzesień, ale już można o wszystkim mówić, bo to duże wydarzenie, no potężne nawet, 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Sporo już wiadomo, będzie wiadomo jeszcze więcej, ale to powiem Wam może w sierpniu, co? Tak, albo na początku września. Dobrze, w każdym razie przed wydarzeniem, przed festiwalem, ważnym festiwalem. Natomiast wcześniej jeszcze też zgodnie z obietnicą, więc może nawet zgodnie z oczekiwaniem słuchaczek i słuchaczy programu Co jest grane w Łodzi, repertuar łódzkich kin.
5: Kina.
0: W kinach mamy nie tylko premiery trwającego weekendu, ale także mamy pokazy specjalne. No i to jest super powrót do przeszłości. Kino Helios w sukcesji daje nam właśnie taki powrót filmowy. Dało nam powrót do przyszłości. Mieliśmy film Zawieście Czerwone Latarnie, no i teraz mamy Space Jam, kosmiczny mecz. No, ważne to wydarzenie, słuchajcie, myślę tutaj o jubileuszu, dlatego że kosmiczny mecz to 30-lecie, 30. rocznica. I mamy taki seans w ten weekend zaplanowany. No, jeden film w sobotę, jeden film w niedzielę. Zawsze o godzinie 16 można pójść i oglądać, zobaczyć po raz pierwszy albo przypomnieć sobie tę niezwykłą opowieść na ekranie. Michael Jordan i Królik Bugs. To była rewolucja, to było coś niezwykłego. Trochę nie mógł człowiek ogarnąć te 30 lat temu. To było naprawdę wielkie wydarzenie, kiedy kino aktorskie połączone było z kinem animowanym, kiedy widzieliśmy Michaela Jordana, choć nie tylko on tam przecież z wielkich gwiazd NBA się pojawia, a także postaci z kreskówek, które ze sobą rozmawiają, które ze sobą grają w kosza. To było niesamowite. Jak oni to zrobili? No, zrobili i ten film, słuchajcie, to też jest fajny moment. Mówimy o czymś, co działo się 30 lat temu, bo faktycznie Space Jam, kosmiczny mecz, to był 1996 rok. Ja pamiętam, to był dla mnie też bardzo ważny rok w moim życiu, tak jest, 1996. Pamiętam, że interesowałem się wtedy mocno także koszykówką i no to był kolejny rok dominacji tej no, legendarnej formacji, drużyny, czyli Chicago Bulls, gdzie oni sięgali po najwyższe trofeum NBA. No była ta fascynacja i do tego wszystkiego pyk, mamy kosmiczny mecz. Tak pamiętam, że widziałem kosmiczny mecz i na kasecie VHS, i na DVD, może nawet na Blu-rayu, chociaż Blu-ray i DVD to już lata 2000, może nawet powinienem poszukać gdzieś w tej drugiej połowie 2004, 5, 8. No, w każdym razie później DVD to był ten nośnik, który wyparł kasety VHS ze względu na jakość, a to ciekawe, że Blu-ray jakoś tak bardzo się nie przyjął, prawda? Że to mieliśmy mieć jeszcze wyższą rozdzielczość, jeszcze lepszą jakość, ale może małe ekrany, jakoś tego nie doceniliśmy, ale wypożyczało się także Blu-raye. No nie wiem jak tam u Was, ja mówię o tym, jaka była sytuacja na Redkini, bo jestem redkiniarzem, więc znam jakby historię tych wypożyczalni, które były na tej dzielni, chociaż na Widzew też się jeździło, prawda, żeby wypożyczyć jakiś film, który niedostępny był tutaj, to tam taka wielka wypożyczalnia była i człowiek jechał tramwajem na drugi koniec Łodzi, żeby wypożyczyć i obejrzeć jakiś film. To też był chyba problem z odtwarzaczami, no nie? No bo jak nawet kupiliśmy odtwarzacz płyt DVD, no to on Blu-ray nie odtwarzał. No to trzeba było Blu-raya dokupić. No trochę było z tym zachodu, może dlatego DVD cieszyły się taką popularnością, no i kiedy tam w tych latach 2000, prawda, okazało się, że Space Jam jest na płycie, no to też sobie oglądaliśmy, no bo to była poprawa jakości względem kasety VHS. A do tego wszystkiego, no właśnie, Space Jam to wspaniała ścieżka dźwiękowa i cudowne utwory, które gdzieś tam w mojej pamięci muzycznej rozbrzmiewają po dziś dzień. Zresztą muszę wam powiedzieć, bo mój syn uwielbia film Space Jam, teraz będzie okazja, aby pójść do kina, a to powiem tym wszystkim, którzy mają okazję po raz pierwszy zobaczyć, że jutro na przykład o 16 możecie pójść do kina Helios w Sukcesji i zobaczyć to starcie dobra ze złem, dobrych ze złymi i Michaela Jordana, który gra w golfa i postanowił jednak ulec tej prośbie tak naprawdę, no tam była lekka presja i wrócić do koszykówki. Świetna to opowieść, słuchajcie, więc mam nadzieję, że się spodoba. Wracając, tak, ja też grając w kosza z moim synem, bardzo często czynię to do muzyki z filmu Space Jam, bo to wtedy człowiek dostaje skrzydeł i lata jak Michael Jordan. Kosmiczny mecz miał swoją premierę w 1996, ale dla wielu ta premiera jest w ten weekend. Tak jak mówię, na przykład jutro o 16 w kinie Helios w Sukcesji. Słuchajcie, pośród tych, których zobaczymy tu na ekranie, także Bill Murray między innymi się pojawia, no i bez wątpienia jest to jedna z wielkich gwiazd światowej kinematografii. Jeżeli chodzi o kosza, Charles Barkley także, między innymi, bo jest ich tutaj więcej, tam Patryka Winga widać i tak dalej, no dobrze, słuchajcie, ważny to temat pewnie dla fanek i fanów kosza, dla rozgrywek na Piotrkowskiej, które były popularne, ale później przyniosły się na rynek włókniarek łódzkich, jakby ten turniej się rozrósł, unowocześnił i też bezpieczeństwo poprawione, bo pamiętam, że te kosze, które tam stawiane były na stricie, to były obciążane jakimiś, nie wiem, płytkami chodnikowymi, żeby się nie wywróciły. No a teraz, no teraz to nowoczesność. No dobrze, słuchajcie, w każdym razie faktycznie mamy okazję przeżyć świetny filmowy powrót do przeszłości za sprawą tego cyklu. Mamy też cykl zatytułowany Pokaz Specjalny i w tymże The Amazing Digital Circus, The Last Act, to dubbing albo napisy, ta animacja w wersji kinowej, dużej, rozbudowanej właśnie do 7 czerwca, 12-14, tak to będzie wyglądało. No generalnie 5 pokazów zaplanowano na ten weekend. Można powiedzieć nawet 6, słuchajcie, piątek, sobota, niedziela, bo piątek 1, w sobotę 3, no i w niedzielę będziemy mieli jeszcze kolejne 2 pokazy. Zatem mamy animację, mamy film dedykowany widowni od lat 12, thriller, animacja, dramat, może nawet jednocześnie. Tak to powinienem przedstawić, więc przedstawiam. No a Helios Replay to także podziemny krąg. Opowiadałem wam sporo o tym filmie ostatnio, dlatego że też jestem fanem tej opowieści. No, podziemny krąg to też i świetna opowieść, i świetna obsada, dlatego że mamy tutaj no, wielkie gwiazdy światowej kinematografii. Mówimy tu przede wszystkim Brad Pitt, no, nie ma wątpliwości. Mówimy tu przede wszystkim Edward Norton, nie ma wątpliwości, ale to przede wszystkim też Jared Leto, Helena Bonham Carter czy Meatloaf. No, świetna opowieść, świetnie sfilmowana, super opowiedziana, trzymająca w napięciu, będąca buntem, niepogodzeniem, może nawet rewolucją wobec świata konsumpcyjnego. To wszystko w takim klimacie niedopowiedzeń, onirycznym, sennym, niedopowiedzianym właśnie, to jest chyba bardzo dobre słowo i na tym poprzestanę. Podziemny krąg, tak, no też mamy w ten weekend właśnie na specjalnych pokazach, to na przykład o 15. W co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM zwracam waszą uwagę także na premiery. Ten film straszy od wielu, wielu lat. Można by powiedzieć zatem, że to no w pewien sposób jest powrót do repertuaru, ale mówimy o filmie strasznym. Straszny film to jest, powiedzmy sobie, taka legendarna produkcja, jeżeli chodzi o tytuł. Natomiast my teraz no, mamy ten najnowszy, żeby tak nie sięgać jeszcze do nie wiem, to chyba przed rokiem 2000, może nawet końcówka lat 90. Nie pamiętam już teraz, ale no tych z tego cyklu filmów było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Potem w 2000 latach była ta seria nakręcana, tam co, nie wiem, 3-4 lata wychodziła kolejna część. No w każdym razie mamy rok 2026 i mamy straszny film, horror, komedię od lat 13, amerykańską produkcję, nowość, świeżynka, premiera, jak mówi napis na plakacie, polecą głowy. I to bardzo różnorodne. Człowiek w masce, ten charakterystyczny klaun oczywiście też się pojawi i wiele, wiele innych. Laleczka. I to nie jedyna. Nie wiem tylko, czy na pewno Chucky. Jakby coś, no to można wszystko sprawdzić. Słuchajcie, dużo seansów mamy zaplanowanych na ten weekend, bo to pierwszy około południa. Nawet tutaj wynotowałem sobie zaraz w niedzielę. O, 12.45, tak, potem 17.45, 19.30 w salach Dream. Jeszcze o 21.10 w sobotę o 20.45 w salach Dream, ostatni seans. Natomiast słuchajcie, to jedna z premier obok filmu zatytułowanego Władcy Wszechświata. Jak zobaczyłem ten plakat, to natychmiast rozpoznałem tutaj He-Mana. Pamiętam, jak He-Mana oglądałem, będąc małym Bartoszkiem. No i jakby cała ta muzyka, otoczka, Szkieletor, słynny Tygrys, to było coś, co jakoś budowało to moje nastawienie wobec tej historii i oczywiście, że uwielbiałem. No, jest to wielki powrót. Tutaj Jared Leto wciela się w postać Skeletora, ale oczywiście, że będzie też najpotężniejszy człowiek tego uniwersum, zatem no, Wszechświata, czyli He-Man, Władcy Wszechświata. Film od lat 13, 141 minut, amerykańska produkcja, czyli dla młodych widzów to będzie rozpoznanie tematu. No jak moje pokolenie pójdzie, to od razu sobie oceni, prawda? Jak to jest, jak to w zgodzie z oryginałem, bo to dla nas jest przecież jeden i jedyny słuszny film, to jest ten tamten, prawda? He-Man, animacja z początku, no z pierwszej połowy lat 80., drogie dzieci, z 1980, no właśnie, 3, 4, 5 roku, jakoś tak. Także słuchajcie, jest teraz powrót, jest nowość, mówiłem, Jared Leto na ekranie, Idris Elba, także między innymi wielu, wielu innych, no i mnóstwo efektów specjalnych i to jest rzeczywiście coś wielkiego, pełnego akcji i efektów specjalnych. Po 3 pokazy i w sobotę i w niedzielę, także między innymi w salach Dream Kina Helios w sukcesji. Słuchajcie, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, zwracam także uwagę na ten starszy repertuar Mandalorian i Grogu, Tom i Jerry, Przygoda w Muzeum, Drzewo Magii, Obsesja, Diabeł Ubiera się u Prady 2, Michael, Zawodowcy, Super Mario Galaxy Film, już tylko na jednym seansie w niedzielę, Niesamowite Przygody Skarpetek 3, Ale Kosmos, Pasażer, Mortal Kombat 2, a także po jednym pokazie Sprawiedliwość Owiec i Projekt Hail Mary. Tak to wszystko wygląda w kinie Helios w sukcesji. Jak to będzie po weekendzie, o tym pogadamy sobie w poniedziałkowym wydaniu, bo teraz jeszcze
5: wkrótce.
0: No też mogę powiedzieć, że to powrót do przeszłości, bo pamiętam, jak to się wszystko rozpoczynało, a to już będzie 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Od 19 do 20 września na terenie Atlas Areny i w Sport Arenie, no i gwiazdy, no i rozpoznawane postaci, słuchajcie, dlatego, że to m.in. Amazing Spider-Man, Punisher czy Kick-Ass, przykładowe tytuły, i John Romita Jr., amerykański twórca, pierwszy raz w naszym kraju spotka się z fanami właśnie w Łodzi. Mike Perkins, Bastion, Kapitan Ameryka, Batman, Pierwszy Rycerz, Jesse Lonergan, nagradzany Drum, a także przedstawiciele komiksu portugalskiego. No, będzie mnóstwo gości, wiele postaci ożywionych, przywołanych po to, by no, pokazać nam, jak ważna to przestrzeń. Mówimy tutaj o grach, mówimy tutaj o komiksach, to też główna wystawa towarzysząca, czyli produkt wystawowy po indywidualnych prezentacjach Grzegorza Rosińskiego, Tadeusza Baranowskiego i Przemysława Truścińskiego, ekspozycja prezentująca wyjątkowe zjawisko, jakim był kultowy dziś periodyk Magazyn, o którym będzie tutaj mowa. Kobieta i jej motyle to tytuł kolejnej premiery komiksowej, jaki tutaj będzie miał swoją uroczystość prezentacji. Ponad 2000 metrów kwadratowych interaktywnych atrakcji, gry, nurt indie, obieg niezależny, czyli te tytuły tworzone z pasją w niewielkich zespołach, ale ogromnym zaangażowaniem. Będą przyszłe przeboje, rozmowy z twórcami, a także gry retro, czyli rozgrywki ruchowe, taneczne, flipery, nowoczesne doświadczenia, także te związane z wirtualną rzeczywistością. W 40. rocznicę publikacji pierwszego opowiadania Andrzeja Sapkowskiego na festiwalu także premiery, spotkania, warsztaty, rozmowy, wystawy, i oczywiście cosplay poświęcony Geraltowi z Rivii. Do tego wydarzenia, czy też do tych wydarzeń w ramach festiwalu jeszcze będę wracał, a za dziś już pięknie dziękuję. Życzę w dalszym ciągu cudownego weekendu. Bartosz Lichawski.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: 18,47,12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto.
1: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
6: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Pozwólcie, że w dzisiejszej audycji cofniemy się pamięcią do poprzedniego weekendu, w który wydarzyła się naprawdę ważna rocznica, jeżeli chodzi o łódzkie imprezy. Ponieważ swoje niebagatela 10. urodziny obchodziła impreza Dyskoteka Młodego Człowieka, która już naprawdę na dobre wpisała się w ten krajobraz łódzkiego życia nocnego. A jest to impreza wyjątkowa, ponieważ jest poświęcona w całości polskiej muzyce ubiegłego wieku. No i tutaj można zadać sobie pytanie, do kogo w takim razie jest skierowana ta impreza? Otóż do wszystkich. Na Dyskotekę Młodego Człowieka przez te 10 lat przychodzili ludzie w każdym wieku. Przychodzili studenci, przychodzili dorośli, młodzi dorośli imprezowali razem ze swoimi rodzicami, czy też ciociami, czy wujkami, i każdy znajdował coś dla siebie, bo to jest właśnie wydarzenie odwołujące się do tej naszej wspólnej kultury, którą wszyscy dzielimy niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenia, jakiej muzyki słuchamy teraz, czym się interesujemy, czy ile mamy lat. Po prostu na tych imprezach okazuje się, że jest jakaś pewna magiczna pula polskich szlagierów, które znają wszyscy. I można je razem śpiewać, można do nich razem tańczyć. I naprawdę, ja osobiście nie spotkałam żadnej osoby, do której by ten repertuar nie trafiał, przynajmniej w jakimś stopniu. Pierwsza Dyskoteka Młodego Człowieka odbyła się w nieistniejącym już od ładnych paru lat klubie Żarty Żartami. No i właśnie była takim świadkiem przemijających klubów, które pojawiały się i znikały. Gościła również w klubie UV, który też obecnie jest już zamknięty, ale wygląda na to, że zawsze gościnnym domem dyskoteki pozostaje Niebostan. I właśnie w Niebostanie w ubiegły weekend odbyła się wyjątkowa, bo jubileuszowa edycja z okazji 10 lat Dyskoteki Młodego Człowieka. Aby lepiej przedstawić Wam, o co chodzi w tej imprezie, poprosiłam jednego z jej ojców, założycieli, Artura Kasprzyckiego, o krótką wypowiedź na temat tego, jak powstała i jak rozwijała się Dyskoteka Młodego Człowieka właśnie.
5: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
7: Pomysł na imprezy Dyskoteki Młodego Człowieka zrodził się nieco ponad 10 lat temu przez zdrową zazdrość, bo wówczas już na antenie jednej ze studenckich rozgłośni prowadziliśmy audycję pod tą nazwą, pod tym szyldem, gdzie prezentowaliśmy najlepsze polskie utwory XX wieku, ale dość szybko po inauguracji audycji nasz kolega redakcyjny, który robił inny program, umówił się z właścicielami nowo powstałego klubu Żarty Żartami w Łodzi przy ulicy Wulczańskiej, że robi imprezę swojej audycji. No i my tam poszliśmy, żeby go wesprzeć, żeby się też dobrze bawić. Było fantastycznie i poczułem wówczas taką zdrową zazdrość razem z Mieszkiem Frączkowskim i Adamem Glinkowskim jeszcze wówczas, i postanowiliśmy odezwać się do właścicieli tego klubu. I ku naszemu zaskoczeniu, mimo że nie mieliśmy żadnego doświadczenia DJ-skiego, to właściciele Żartów Żartami się zgodzili i udostępnili nam lokal, co było wydarzeniem nieprawdopodobnym. Przyznam, że organizacja pierwszej imprezy Dyskoteki Młodego Człowieka to było dla mnie wydarzenie formacyjne. Sami projektowaliśmy plakaty. Pamiętam, jak jeździłem na rowerze po Łodzi, żeby rozklejać je na tych takich legalnych słupach ogłoszeniowych, gdzie można za darmo coś przykleić. No i tak to wyszło. No, ku naszemu zaskoczeniu nie wydarzyło się to, czego trochę się obawialiśmy, że ta impreza będzie wyglądała jak dancing na koniec trzeciego turnusu w Ciechocinku, czyli że przyjdą sami starsi ludzie, których oczywiście kochamy, uwielbiamy i tak dalej. I też świetnie, żeby się bawili dobrze w każdym wieku. Ale no też nie do końca było to, co my byśmy chcieli robić. A baliśmy się, że po prostu przyjdą sami starsi ludzie, jeżeli hasłem naszej imprezy to jest najlepsza polska muzyka XX wieku, bardziej takie szlagiery z Opola i tak dalej. Więc tego się obawialiśmy, a ku naszemu zaskoczeniu przyszła na tamtejsze warunki masa osób młodych, masa osób kolorowych, fantastycznych, przepięknych, i od tego momentu już wiedzieliśmy, że to jest to, co chcemy robić. Każda kolejna impreza miała swoje elementy wspólne i rzeczywiście to nasze grono no już można powiedzieć, jakichś tam w pewnym sensie fanów tego formatu imprezy. Pojawiała się regularnie i nie musieliśmy się martwić o frekwencję, która oczywiście zawsze była raz lepsza, raz gorsza, no ale taki pewien stały poziom już jest utrzymywany od tej dekady, jakby nie patrzeć. A impreza skierowana jest rzeczywiście do każdego, kto jest chętny do dobrej zabawy, ale też w nieco innym wydaniu niż takie typowe imprezy klubowe. Jeśli ktoś chce poczuć takie odzwierciedlenie imprezy domówki, ale w klubowym wydaniu. A dlaczego to mam na myśli? Bo tutaj takie trochę samobiczowanie z mojej strony. My też przez te 10 lat nie zrobiliśmy jakiegoś szczególnego progresu jako DJ-e, jako osoby miksujące ze sobą utwory. My praktycznie tego nie robimy. My niemalże od A do Z puszczamy te utwory. Można powiedzieć, że tylko wciskamy play. Oczywiście upraszczam, jakieś tam podstawowe działania wykonujemy, no ale nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy robią wielkie mashupy, miksujemy nie wiadomo jak te utwory ze sobą. To jest po prostu klimat, jakbyśmy się dorwali na domówce do komputera i puszczali utwory. I to brzmi jak coś złego, ale paradoksalnie przez te wszystkie lata wydaje mi się, że to dodawało nam takiej autentyczności, że my jesteśmy takimi normalnymi ziomkami, którzy przychodzą, robią imprezę i czy jest na niej 50 czy 300 osób, no to można poczuć taką wspólnotę, jakby wszyscy na parkiecie się znali. I myślę, że to mi sprawia największą przyjemność, że jest to impreza, która od 10 lat jest stałym punktem w kalendarzu naszych przyjaciół i naszych znajomych i rzeczywiście wielu z nich stara się być na każdej imprezie, ale jednocześnie to jest też stały punkt w kalendarzu osób nam kompletnie nieznajomych, których twarze my już znamy. Bardzo się cieszymy, że oni są za każdym razem, ale nawet nie wiemy, jak się nazywają, ale to jest wspaniałe. No niektórych poznaliśmy i się zaprzyjaźniliśmy. Zresztą Mieszko Frączkowski, jego narzeczona, okazało się, że przychodziła na nasze imprezy jeszcze zanim się oficjalnie poznali, więc to też jest fantastyczna historia, fantastyczne love story, ale to jest właśnie wspaniałe, że dla wielu osób to jest impreza już, która no, należy do ulubionych, a znowu jest zawsze masa osób, które przychodzą po raz pierwszy i są zaskoczeni, że coś takiego w ogóle się dzieje. Mimo, że na przestrzeni ostatnich lat no już więcej jest takich imprez, gdzie te stare utwory często nieco ironicznie są grane, no to rozrosła się liczba takich imprez, ale myślę, że my wciąż mamy swój własny charakter i też nigdy sami nie dążyliśmy do tego, żeby ta impreza była jakaś taka ironiczna, guilty pleasure, jak to się mówi, czyli takim z lekkim wstydem, ale lubimy dane utwory. Nie, my się niczego nie wstydzimy, gramy utwory, które po prostu dla nas są fantastyczne i chcemy się do nich bawić.
6: To był Artur Kasprzycki, czyli jeden z założycieli dyskoteki Młodego Człowieka. No i myślę, że to daje naprawdę dobre wyobrażenie tego, jak wygląda taki wieczór. Zdecydowanie nie jest to impreza klubowa w takim typowym wydaniu. Jest to właśnie bardziej domówka przeniesiona do klubu. Ja sama jako uczestniczka dyskoteki Młodego Człowieka czasem sobie myślę, że właśnie poleciała piosenka, którą sama bym chciała zagrać, gdybym to ja była za DJ-skimi sterami. I myślę, że tak samo czuje się naprawdę wielu uczestników. No bo tak jak już wspominałam, to są utwory, które znają wszyscy. I z jakiegoś powodu absolutnie wszystkim, niezależnie od wieku, sprawiają frajdę. Właściwie taka impreza to nawet bardziej takie masowe karaoke niż klasyczne. Na impreza klubowa, bo śpiewają wszyscy. Od karaoke

0: powoduje, że zawsze jest to najlepsza impreza na świecie i to kultywowanie, że ta polska muzyka po prostu daje najwięcej zabawy i każdy te utwory zna, każdy zna te teksty. To jest nasze, więc czujemy się w tym dobrze, po swojemu, u siebie. I zamienia się to w taką domówkę, pomimo że nawet nie jesteśmy w domu, przy której wszyscy się naprawdę świetnie bawią. Więc ta edycja z okazji dziesięciolecia była naprawdę świetna.
1: Kolejna uczestniczka, którą zapytałam o to, jak bawiła się na dyskotece młodego człowieka, przyszła na imprezę z mamą oraz z jej przyjaciółkami. Także mamy tutaj dowód na to, że to gadanie o łączeniu pokoleń to nie tylko puste słowa, ale rzecz, która faktycznie dzieje się na tych imprezach. Posłuchajcie.
2: Dyskoteka młodego człowieka to jest taka impreza, na którą zawsze czekam, aż znowu chłopaki zagrają i będzie można się pobawić do tych starych polskich hitów, które no są rzeczywiście taneczne i super się do nich tańczy, super się do nich śpiewa, więc naprawdę każda z takich nocy jest dla mnie super wspomnieniem i tak było też tym razem, zwłaszcza, że to dziesięciolecie imprezy, więc tym bardziej hucznie było to obchodzone, tańczyliśmy na dworze, było wspaniale, oczywiście cieplutka noc, więc można było trochę zacząć też taki letni sezon imprezowy właśnie na tej dyskotece młodego człowieka i super się bawić i jak zwykle bardzo się cieszę, że tam byłam, bo jednak jest to impreza, którą bardzo lubię i na którą zawsze bardzo czekam.
1: To byli uczestnicy dyskoteki młodego człowieka, którzy już na spokojnie po imprezie wypowiedzieli się na temat tego, jak się bawili po imprezie ze względu na to, że tańczyli do wschodu słońca. Więc z jednej strony jestem pełna podziwu, z drugiej strony gdzieś w rozmowach kuluarowych wyszło, że tak po prostu wygląda każde wydanie tej imprezy. No i patrząc na tę łódzką mapę właśnie takich regularnie odbywających się imprez, dyskoteka młodego człowieka jest jedną z tych, które zostały najdłużej i wygląda na to, że wcale nigdzie się nie wybiera. Jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy odbędzie się następna tego typu impreza, to zaobserwujcie dyskotekę młodego człowieka na Facebooku, ponieważ tam będą dodawać właśnie nowe wydarzenia. I myślę, że skoro jesteśmy już przy tym temacie, to warto też wspomnieć o klubokawiarni Niebostan, w której miało właśnie miejsce to wydarzenie, które też samo w sobie jest swoistą łódzką legendą. Niedawno obchodziło swoje 15-lecie. Naprawdę w tym mieście, w którym kluby zamykają się non-stop, a instytucje kultury muszą walczyć o przetrwanie, to jest naprawdę niesamowity wynik i jestem pewna, że to bierze się po części przynajmniej z tego, że mieszkają tam takie wydarzenia jak dyskoteka młodego człowieka. Klubokawiarnia Niebostan jest powodem, dla którego podwórko przy Piotrkowskiej 17 jest jednym z najbardziej charakterystycznych właśnie ze względu na taką niebieską przybudówkę, która prowadzi do Niebostanu i która właśnie jest takim tarasem, na którym można sobie usiąść pod daszkiem i na przykład wypić sobie kawkę albo zjeść jakieś wegetariańskie jedzenie, bo menu wegetariańskie w Niebostanie obowiązuje. No i właśnie jest to miejsce, gdzie odbywają się nie tylko imprezy taneczne, ale też wernisaże i wystawy fotografii, quizy, spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne i właśnie takie rzeczy tylko w tym tygodniu będą się działy w Niebostanie. No i w ten właśnie sposób dzięki dziesięcioleciu dyskoteki młodego człowieka omówiliśmy sobie dwie łódzkie legendy. Klubokawiarnię Niebostan, no i właśnie wspomnianą dyskotekę młodego człowieka, która zadebiutowała w kwietniu 10 lat temu, w 2016 roku, aż ciężko mi w to uwierzyć, ale z drugiej strony też myślę sobie, że to jest taka impreza, która na mapie Łodzi była zawsze i pojawiała się regularnie, więc mogę jej tylko życzyć tego, żeby nadal była tak oczywistym i stałym punktem życia kulturalnego w Łodzi. Także następnym razem, jeżeli usłyszycie, że ktoś na Piotrkowskiej wykrzykuje piosenki Andrzeja Zauchy, a zaraz potem z równie ogromną parą wykrzykuje piosenki Ich Troje, to znaczy, że jest to dyskoteka młodego człowieka. i nie sugerujcie się tutaj nazwą, bo impreza jest naprawdę dla wszystkich. Nazwa jest tak chwytliwa, że aż z tego co widzę, ktoś postanowił ją podrobić i zrobić zabawę dorosłego człowieka, ale dyskoteka młodego człowieka jest tylko

0: tylko jedna, oryginalna i właśnie jej życzymy wszystkiego najlepszego z okazji 10. urodzin. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia niedługo. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Ostatnio w łódzkich mediach społecznościowych bardzo dużo zdjęć z drona. Zdjęcia pokazują głównie ludzi bawiących się na wielkich łódzkich juwenaliach. Ale co gdyby z drona przyjrzeć się temu, jak na co dzień wyglądają bałty? Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiam z Łukaszem z Bałut, który właśnie pod tym kątem chce pokazać te nadal owianą złą sławą dzielnicę Łodzi. Łukasz jest zarówno fotografem, jak i społecznikiem i muzykiem i gdzieś te wszystkie jego pasje krążą wokół właśnie dzielnicy Bałuty, a tak się składa, że już w najbliższą środę będziecie mogli zobaczyć jego zdjęcia zrobione w taki właśnie niezbyt oczywisty sposób, bo z drona właśnie. Przyznam szczerze, że sama jestem ciekawa tego, jak te bałuty z góry wyglądają, czy dominuje tam porządek, czy jednak widać kompletny chaos. O tym i o kilku innych rzeczach porozmawiałam właśnie z autorem wystawy, czyli Łukaszem z Bałut.
1: Nasza Łódź.
0: Wystawa nazywa się Bałuty z Wysoka, nadziemne didaskalia. Opowiedz, tak. Jaki jest koncept na to, na te zdjęcia?
2: Chodzi o to, że ja bałuty od 24 lat dokumentuję i w zasadzie zazwyczaj robiłem to z poziomu podłogi, że tak się wyrażę. No, zdarzały się jakieś tam, no nie wiem, wejścia na dachy i tak dalej. Też trochę się wstydziłem tego, że robię zdjęcia z drona, bo pamiętam, jak mój kolega, który bardzo mi imponował, Piotrek, który działa pod pseudonimem Futrzysko, mówił, ja nie szanuję droniarzy, no bo trzeba było zawsze jakiś wysiłek podjąć, żeby dostać się na jakiś dach, ale chodziłem z nim też po dachach, ale zauważyłem też, że te bałuty z drona dają jeszcze szerszą perspektywę. Można jeszcze więcej zobaczyć niż z samego dachu, który jest też pewnego rodzaju ograniczeniem. No więc myślę, że to są po prostu takie właśnie didaskalia, to jest uzupełnienie tego mojego archiwum, żeby spojrzeć gdzieś szerzej, że to po prostu będąc na dachu widzi się inne dachy, ale nie widzi się jeszcze na przykład całego układu takiego urbanistycznego, który gdzieniegdzie na bałutach potrafi się odsłonić właśnie z wysoka, albo na przykład takiego chaosu, który też jest bardzo charakterystyczny dla tej dzielnicy.
0: Mi się zawsze wydawało, że ty dokumentujesz gdzieś przez pryzmat tych bałut ludzkie historie, tak naprawdę bardzo intymnie. Jakie historie można pokazać z takiej odległości? Co chcesz pokazać w ten sposób?
2: Z tej odległości już specjalnych historii nie pokażemy. Ja muszę tutaj powiedzieć, że te historie też są w tle. Ja staram się mimo wszystko mało fotografować ludzi, bo ludzie też mają swoje historie i czasem woleliby, żeby one gdzieś zostały. W moich zdjęciach one są poniekąd gdzieś tam ukryte. Natomiast tak jak mówiłem, ta wystawa jest uzupełnieniem do tego wieloletniego archiwum, które buduję. I te historie na pewno tutaj nie będą na pierwszym planie. Natomiast wiem, że jak przyjdą ludzie z Bałut na wystawę, a na pewno ktoś z Bałut przyjdzie, to zaraz powie właśnie to. O, moja podstawówka, tutaj widać moją drogę do szkoły, o, a tam mieszkał Kaziu.
0: To o to chodzi, żeby wywołać takie rozmowy o tym życiu bałuckim?
2: Tak, właściwie o to chodzi, bo wspomnienia to jest coś bardzo fajnego i też potrzebnego. Poza tym to też łączy ludzi, bo kiedyś ludzie żyli bliżej. Dzisiaj na skutek tych takich zbliżeń cyfrowych, które następują poprzez messengery i tak dalej, mało mamy takiego żywego kontaktu z człowiekiem, a okazuje się, że ludzie też potrzebują tego. I niedawno obchodziliśmy właśnie Dzień Sąsiada. miałem w innej redakcji przyjemność o tym rozmawiać. Okazało się, że nagle rozdzwoniło się bardzo dużo telefonów, bo ludzie mają dużo do powiedzenia. Czyli można powiedzieć, że jednak tego potrzebują, że łakną tego kontaktu, tego, żeby z sąsiadem pogadać. Kiedyś to się nazywało krótkie pogawędki, dziś to się nazywa small talki. Czasem mamy tego dosyć, ale to jest jednak potrzebne, żeby się nie wstydzić, żeby wiedzieć, że żyjemy w jakiejś kupie i ja też jako artysta i społecznik doświadczam tego. Mam za sobą naprawdę, mam wrażenie, że prowadzi mnie przez życie taka watacha różnych ludzi, którzy są mi w stanie z różnymi rzeczami pomóc, szczególnie z takimi artystycznymi.
0: I to dlatego wybrałeś tę bibliotekę na Marynarskiej?
2: To jest też taka historia, że ta biblioteka, z tego co ja wiem przynajmniej, to ma bardzo dobre czytelnictwo. Jest mi też bliska, ponieważ studiowałem kiedyś bibliotekoznawstwo. Niestety ukończyłem 9 semestrów tylko i jakoś dalej się nie udało. Aczkolwiek napisałem pracę magisterską o Centkiewiczach. Jest to biblioteka, w której miałem praktyki na studiach, a do tego to jest moja pierwsza biblioteka taka w życiu, bo ona była pod oknami mojej babci, między domem moim a babci, więc ja jako dzieciak byłem tam już taki zadomowiony, zaprzyjaźniony. Wypożyczałem tam książki od dziecka i wszystkich znałem. I jest to biblioteka, która w zeszłym roku obchodziła swoje 70-lecie istnienia. Była taka skromna wystawa. Wydaje mi się, że być może Biblioteka Miejska nie do końca jest zainteresowana celebrowaniem tego, ale ta biblioteka jest głęboko osadzona w tej bałuckiej społeczności. Przez wiele lat prowadziła ją nieżyjąca już pani Anna Dynkowska, która była taką bibliotekarką z prawdziwego zdarzenia i z dawnych czasów i to jest tak, że jak ona szła pod blokiem, to potrafiła wskazać okno i powiedzieć wszędzie, gdzie, jakie rodziny, z jakimi dziećmi żyją.
0: To wygląda na to, że te biblioteki to już niewiele, jedno z niewielu takich miejsc spotkań, takich neutralnych, które zostały. Gdzieś tam wszystkie miejsca od nas chciałyby wymagać, żeby zapłacić, żeby w nich przebywać i biblioteka zostaje jednym z niewielu miejsc, gdzie faktycznie można po prostu przyjść, pospędzać czas i nie wydawać pieniędzy.
2: Szczególnie ta biblioteka, bo ona, tak jak mówiłem, jest głęboko zakorzeniona w tej społeczności przez lata i pomimo, że niektóre biblioteki mają troszkę szerszą ofertę, bo też mają lepsze możliwości i też są fajnymi miejscami, ale no, Marynarska to jest jednak Marynarska.
0: To już są takie konkretne bałuty. Nie boisz się czasem, że ci się znudzi fotografowanie tych bałut? Jak mówiłeś, już 24 lata fotografujesz jedną dzielnicę.
2: Już mi się znudziło.
0: Ojej, co teraz?
2: No nie przygotowałem się, bo wszystko sobie zapisałem, a wiesz, ja mam taką tabelkę w Excelu, że od 19 grudnia 2002 roku, robiłem zdjęcia chwilę wcześniej, ale mniej więcej w 2002 roku kupiłem aparat cyfrowy i 19 grudnia uważam, że zrobiłem takie pierwsze zdjęcie, które uważałem za historyczne zdjęcie bałut, to nawet na pograniczu bałut, powiedzmy, i Łodzi, i Starego Miasta. I to było zdjęcie fabryki Biedermana w Parku Helenów. Uznaję to zdjęcie za historyczne i pomyślałem, że zamknę to fotografowanie bałut w 25 latach, więc 25 lat minie 19 grudnia przyszłego roku, więc wtedy zakończę fotografowanie bałut. Będzie 25 lat, ludzie też pytają, co będzie dalej, no nic specjalnego, to znaczy właśnie, a może więcej specjalnego, bo być może będzie mniej okazji, żeby spotkać mnie na bałutach, ale myślę, że może sobie usiądę w którejś bibliotece albo w jakiejś kawiarni, albo pojadę do siebie na działkę za Zgierz i tam będę przekopywał te zdjęcia i to archiwum porządkował, tak żeby mogły się później pojawić naprawdę profesjonalne wydawnictwa.
0: Zdjęcia z tej wystawy, o której rozmawiamy, które są najstarsze i z jakiego są okresu? Bo jednak ta zajawka dronowa nie trwa aż tak długo.
2: Nie, no dron to są ostatnie w zasadzie, no nie wiem, 2,5 roku, także tutaj nie ma o czym mówić. To są zdjęcia całkiem nowe. Natomiast to, co mówiłem, jak już kiedyś zaczerpnę z tego archiwum, to naprawdę będzie co wyciągać.
0: Jesteś takim świadkiem przemijania tych bałut. Łódź jednak ma taką tendencję do przynajmniej ostatnio, zamykania większej ilości ciekawych miejsc niż otwierania. Jak się czujesz patrząc na to miasto przez tyle lat, obserwując jego zmiany? To musi być smutne.
2: Miałem jakieś takie przeczucie, jak się urodziłem i złapałem jakikolwiek kontekst, że żyję w drugim mieście w Polsce, po Warszawie, że w zasadzie, że to jest miasto robotnicze, bardzo ważne. Mówiło się, że no miało praktycznie 800 tysięcy mieszkańców, że być może dobijemy do miliona. Tak było, naprawdę. No i okazało się, że nie. Później, kiedy byłem już pełnoletni, Łódź wkroczyła w taki dziwny okres. Znaczy, już wcześniej było trudno, prawda? Już lata 90. się bardzo zaznaczyły, ale jeszcze to, że stały się takim złym miastem w świadomości, no bo przecież były dzieci z beczek na Radwańskiej, Pawulon, cała ta afera i tak dalej, więc Łódź stała się takim złym miastem. To też przez chwilę mnie cieszyło. Mniej więcej zbiegło się to z tym, jak zacząłem fotografować Bałuty i młodego człowieka bardzo pociągają takie złe historie. I właśnie dlatego taki mój pierwszy reportaż z 2003 roku, fotoreportaż, nazwałem Z życia rezerwatu ludów pierwotnych Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast później dojrzałem, zacząłem szukać zupełnie czegoś innego. Zauważyłem, że dużo bardziej chyba jednak te dobre historie się niosą i one są nam przede wszystkim potrzebne, bo też trochę mam taką uwagę, że media poszły nie w tą stronę, że dużo się mówi o jakichś złych rzeczach, że cały czas się powtarza te same rzeczy, to ja wolę cały czas powtarzać te same, ale dobre.
0: Można odnieść wrażenie, że tak po prostu dokumentujesz swoje wyrastanie z cynizmu w ten sposób.
2: Ładnie powiedziane, tak. Tak, i też to, że nie trzeba być za wszelką cenę indywidualistą, tylko też warto grać do wspólnej bramki.
0: Co fajnego można dojrzeć w Bałutach, znając je tak na wskrosie jak ty?
2: No, ja tutaj nie jestem obiektywny, bo ja też patrzę przez ten sentyment, który też często towarzyszy moim odbiorcom, więc chyba lepiej by było, żeby na to pytanie odpowiedział ktoś, kto być może ze mną pójdzie na Bałuty, na taki spacer i powie. No. Wydaje mi się, że ludzie z zewnątrz czasem dostrzegają to, że jednak jest taki potencjał społeczny, który mimo wszystko nie ginie i gdzieś podskórnie jest wyczuwalny. Jakieś sąsiedzkie relacje, że Łódź dzisiaj jest mała, a Bałuty szczególnie już mają taką swoją sieć powiązań i nagle się okaże, że się w zasadzie każdy z każdym jakoś tam zna, te powiązania są. Ja czasem mówię o tym, że to są taka po prostu sieć naczynia połączone.
0: No to co? To ostatnie słowa zaproszenia na wystawę Bałuty z Wysoka. Środa, 10 czerwca, Biblioteka na Marynarskiej.
2: Tak, o godzinie 18. Pozwolę sobie tylko powiedzieć, że zgodził się kolejny raz i zagra mój kolega z zespołu Wolne Bałuty, ale zagra tym razem na harmonii, tak żeby to taki bałucki dawny klimat poczuć. Paweł Zawierucha.
0: To super, zapraszamy w takim razie.
2: Zapraszam.
0: Dziękuję ci za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: 10 czerwca, godzina 18 w Bibliotece na Marynarskiej. Powtórzymy to jeszcze raz, bo to jest naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Oczywiście wystawa będzie później dostępna jeszcze o wiele dłużej, ale tak jak wspomniał Łukasz, właśnie ten wernisaż będzie super fajną okazją do tego, żeby powymieniać się wspomnieniami, porozmawiać o przestrzeni, która na co dzień nas otacza, a być może, i na to liczę najbardziej, że będzie to również okazja do poznania sąsiadów, co w ostatnim czasie umyka nam i często nie wiemy, że omijają nas naprawdę niesamowicie ciekawe znajomości. Biblioteka oczywiście znajduje się w samym sercu Bałut, troszeczkę na północ od ulicy Wojska Polskiego. No i jeżeli nie uczęszczacie regularnie w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę, to czuję się w obowiązku przypomnieć, że owszem, wydarzenie jest oczywiście darmowe, ale potrzebujecie karty bibliotecznej, czyli tak zwanej fiszki, żeby móc wziąć udział w wydarzeniu. Tak jak zapowiedział Łukasz, podczas wernisażu odbędzie się również również koncert, więc tylko więcej okazji do tego, żeby pojawić się w bibliotece na Marynarskiej i obejrzeć bałuty z kąta, z którego naprawdę mało kto do tej pory je oglądał. Jeżeli jesteście ciekawi innych bałuckich historii, to jak najbardziej na profilu Łukasza z Bałut znajdziecie takich mnóstwo. Słuchaliście magazynu reporterów? Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Jeżeli zapytałabym Was o najciekawsze i najlepsze festiwale w Łodzi, wydaje mi się, że bez wątpienia powiedzielibyście Fotofestiwal. Ten festiwal właśnie odbywa się w naszym mieście już po raz 25. To jest naprawdę przepiękna rocznica. No i z tej okazji festiwal oferuje nam równie piękny program. Pomiędzy 18 a 28 czerwca na ulicę Łodzi wyleje się mnóstwo wystaw związanych z fotofestiwalem, ale jak zaraz się przekonacie, to nie tylko wystawy, ale też koncerty, pokazy filmowe i kilka naprawdę całkowicie szalonych rzeczy. Ja nazywam się Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu reporterów i zapraszam na rozmowę, w której jeden z kuratorów fotofestiwalu opowie o tym, co przygotowali na tę wyjątkową, jubileuszową edycję.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Łodzi.
3: Krzysztof Cendrowicz, kolektyw kuratorski fotofestiwalu.
0: 25 lat i z tego powodu już samo otwarcie tej tegorocznej edycji będzie z wielkim hukiem. Wydaje mi się, że coś takiego musiało Wam chodzić po głowie od dłuższego czasu, co?
3: No tak, 25 lat trochę skłania do refleksji. Mieliśmy właśnie spotkanie z wolontariuszami i większość z nich jest młodsza niż fotofestiwal i to daje do myślenia. My zaczęliśmy ten festiwal właśnie 25 lat temu jako grupa studentów. Teraz nadal robimy wszystko, żeby odgrzebać w sobie, ale też mieć taki kontakt publiczny z publicznością wielogeneracyjną. Jesteśmy wielopokoleniowym festiwalem i nie chcę być boomersami wśród festiwalu i żeby festiwal się tak starzał jak i my, więc nawet nasz zespół jest bardzo zróżnicowany wiekowo, od 20 roku życia do, no myślę, że tak do 50, chyba jestem najstarszym dinozaurem.
0: No to nie jest zły wynik wcale. Otwieracie festiwal wydarzeniem w fuzji. Może na zachętę na początek opowiesz o tym koncercie otwarcia, który tam będzie.
3: Tak, zastanawialiśmy się, kto może uświetnić takie otwarcie i 25-lecie fotofestiwalu i no zdecydowanie jest to Hania Rani, która jest świetną pianistką, kompozytorką i do tego Hania zaprosiła oczywiście, skoro jesteśmy festiwalem fotografii i zajmujemy się sztuką wizualną, swojego ulubionego artystę wizualnego, czyli Johna Comfra, urodzony w Ganie, artysta brytyjski, który i wspólnie jakby z Hanią zrealizują, uwaga, 8-kanałową instalację wizualną i 16-kanałową instalację dźwiękową. Tak, to jest bardzo skomplikowane produkcyjnie i to będzie niesamowite wydarzenie właśnie w fuzji w pięknej elektrowni rodziny Scheiblerów. Także no sama przestrzeń jest w pewnym sensie tu kluczowa i to ten piękny postindustrialna łódzka tkanka.
0: Zastanawiam się, czy co roku fotofestiwal odbywa się w tak wielu miejscach, bo w tym roku na pewno jesteście rozlani całkowicie na całą Łódź. Tak. Powiesz mi trochę o miejscach, w których się odbywają
3: wystawy. Jesteśmy w kilkudziesięciu miejscach w Łodzi, biorąc pod uwagę Spin-off Festival, który jest takim najmłodszym dzieckiem festiwalowym, najbardziej eksperymentalnym, gdzie są też miejsca na debiuty, na prace studenckie. To jest 20 lokalizacji. Fotofestiwal też jest w kolejnych 20 lokalizacjach. Do tego stopnia, że po raz pierwszy w historii festiwalu uruchomiliśmy autobus festiwalowy, ponieważ mamy dwa centra festiwalowe, jeden na Tymienieckiego w Fabryce Sztuki w Artinkubatorze, tam gdzie jest właśnie Fuzja. Fuzji też są dwie bardzo ważne dla festiwalu wystawy. I drugie centrum festiwalowe, takie bardziej letnie, w parku, czyli Pałac Biedermana, siedziba Uniwersytetu Łódzkiego i tam właśnie w parku będzie bardzo dużo wydarzeń, a w samym Pałac Pałacu Bidermana będzie dużo ciekawych wystaw i to będzie autobus, który w weekendy będzie kursował co godzinę między centrami festiwalowymi.
0: Czy to gdzieś też ta podróż autobusem jako prezent dla festiwalowiczów wpisuje się w pomysł, żeby zrobić festiwal bardziej niskoemisyjnym?
3: Tak, festiwalem? Jesteśmy festiwalem, który stara się cały czas świadomie zwracać uwagę na kontekst ekologiczny. Mamy taką zakładkę na stronie internetowej, to nie jest greenwashing, tylko po prostu staramy się, żeby dużo przede wszystkim wydarzeń było na otwartym powietrzu. Zachęcamy do tego, żeby jednak korzystać z roweru i chodzić po wystawach, bo jednak to jest kilkanaście, kilkadziesiąt miejsc w Łodzi i większość ludzi spoza Łodzi i nasi goście międzynarodowi mówią, że Łódź jest naprawdę bardzo fajnym miastem do chodzenia, bardzo walkable. Oczywiście też jakby produkując różne rzeczy, staramy się tworzyć jak najmniejszą ilość śmieci. Każdy festiwal produkuje niesamowitą ilość śmieci. My z roku na rok staramy się, żeby ta kupa po nas, po festiwalowa, zostawała coraz mniejsza, kupa śmieci. I no, strategicznie pracujemy nad tym, żeby festiwal był bardziej przyjazny, ekologiczny i miał jak najmniejszy ślad środowiskowy.
0: Dotarłam do tego, że to była informacja z zeszłego roku o tej niskoemisyjności. Czy to jest jakieś dłuższe działania, czy
3: tak, zaczęliśmy o tym myśleć już 5 lat temu i pierwsze takie spotkanie na ten temat całego zespołu, gdzie zastanawialiśmy się, co dalej zrobić z tą ilością plastiku i innych materiałów, które zostają po festiwalu, więc takie najważniejsze chyba założenie to z reuse, czyli staramy się wykorzystywać materiały z ostatnich edycji festiwali. Pracujemy z architektami, architektkami, które projektując rzeczy, projektują je na lata, więc wykorzystujemy instalacje wystaw w takim kontekście 5-10-letnich nawet, więc magazynujemy dużo rzeczy i jesteśmy częścią takiej europejskiej sieci Futures, która jest to sieć europejskich festiwali, muzeów, która też bardzo mocno działa w kontekście ekologii i tutaj jesteśmy wręcz liderem tej grupy Sustainability.
0: Tak, wspomniałeś też o chodzeniu po Łodzi. Wyobrażasz sobie fotofestiwal w innym miejscu niż Łódź? Wydaje mi się, że jest bardzo mocno związane z tym miastem.
3: Nawet nie przyszło mi to nigdy do głowy. Myślę, że Łódź jest najważniejszym aktorem, aktorką, jeśli jest kobietą, a zwykło się mówić, że Łódź jest kobietą. Więc ta przestrzeń, ta tkanka postindustrialna w tym roku oczywiście do fabryk dołączył pałace, ale też basen, czyli słynna łódzka IMCA i właśnie w YMCA będziemy realizować jeden z ciekawych takich projektów. W tym roku gościem fotofestiwalu będzie Tajwan i dużo artystów wizualnych z Tajwanu i tam w basenie, basen zamieni się na tak zwany projekt Kino Utopia, gdzie będzie można oglądać tajwańskie wystawy, oglądać tajwańskie filmy i nawet spróbować tajwańskiej lemoniady.
0: W fotofestiwalu też dużą rolę odgrywa muzyka. Na pewno w tegorocznej edycji widziałam, że współpracujecie i z Audio River, i z festiwalem Rave Kijavik. W jaki sposób ten świat fotografii i muzyki będzie się przenikał na tegorocznej edycji?
3: Tak, to już tak mniej więcej 10-15 lat temu poszła fama, że jesteśmy festiwalem, który ma dobry line-up muzyczny, a chociaż jesteśmy festiwalem sztuk wizualnych. I teraz faktycznie bardzo mocno dbamy o to i mamy około kilkunastu wydarzeń muzycznych na festiwalu. Począwszy od wspomnianej Hani Rani, po takiej bardziej scenę DJ-ską w tym roku na festiwalu. Przede wszystkim zaprosiliśmy takie bardziej latynoskich twórców i twórczynie, głównie nawet twórczynie z Kolumbii, Wenezueli czy Madrytu, więc będzie dużo psychodelicznej kumbi eksperymentalnej. To jest naprawdę ciekawy nowy nurt w muzyce elektronicznej. I oczywiście współpraca z Audio River i z Rave Kijavikiem. Wspólnie z Rave Kijavikiem kończymy fotofestiwal, więc ten weekend 27-28 czerwca to właśnie nasza współpraca, ale też Rave Kijavik, tak samo jak my, zmienia się przez te ostatnie lata, ma swoje dziesięciolecie i to nie będzie tylko muzyka elektroniczna, to będzie ciekawa muzyka akustyczna i instrumentalna.
0: Wspominałeś też jeszcze w takiej naszej rozmowie zakulisowej, że dużą rolę w tegorocznym festiwalu odgrywają też zwierzęta. To wydaje się takie mało ekscytujące na pierwszy rzut oka, ale na pewno macie na to jakiś fantastyczny pomysł.
3: No właśnie, to jest takie klisze. Przyzwyczailiśmy się do tych zwierzątek i kotków z Instagrama, więc na festiwalu ich nie będzie. To jest wystawa krytyczna i problemowa, która opowiada o naszych relacjach ze zwierzętami nieludzkimi i to podkreślamy na każdym kroku, bo często zapominamy o naszej zwierzęcości i dzielimy świat na ludzi i zwierzęta, więc na naszych wystawach będzie to opowieść o zwierzętach ludzkich i nieludzkich i o naszych korzeniach, więc jest to taka wystawa bardzo antropologiczna, filozoficzna i zaprosiliśmy do wystawy 10 twórców i twórczyń z całego świata, prezentujący różne ciekawe wątki, bo będzie to na przykład Feng Ling z Chin, który kilkanaście lat temu uratował jedną małą świnkę z ubojni, a teraz jest to jest to wielka świnia, która stała się członkiem jego rodziny, z którą mieszka. Będzie też wystawa o kotach ulicznych na całym świecie, walczących o przetrwanie. Bardzo też wzruszająca opowieść Nikity Tyroszyna, która powstała w Sankt Petersburgu w momencie, kiedy Nikita fotografował kontekst wojny w Ukrainie i militaryzacji Rosji, ale te koty wyszły na plan pierwszy i jakby będzie dużo takich wielowątkowych wystaw, naprawdę nieoczywistych o zwierzętach.
0: A czy jakiś komentarz do spraw bieżących, politycznych też pojawi się na festiwalu?
3: Oczywiście i to chyba highlight od tegorocznej edycji festiwalu, czyli Philip Montgomery, meksykańsko-amerykański artysta, który przez ostatnie 10 lat zarówno i dla Timesa, dla New York Timesa, dla wielu innych dzienników fotografował kontekst społeczno-polityczny, przede wszystkim kryzys demokracji, a wręcz upadek demokracji i tam pojawią się wątki Black Lives Matter, kontekst chociażby ostatnich miesięcy i funkcjonariuszy ICE w Minneapolis. I to nie są zwykłe reportażowe, dokumentalne zdjęcia, to są naprawdę niesamowicie metaforyczne, wizualnie, niesamowicie zaprezentowane i skadrowane zdjęcia, wyglądają jak naprawdę klasyka malarstwa z historii sztuki, a to są fotografie i to jest naprawdę bardzo emocjonalne i przejmująca wystawa, chyba takie odbicie w lustrze tego, co widzimy w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach, ale w takim artystycznym wydaniu.
0: Na koniec jeszcze chciałabym cię zapytać, bo wydaje mi się, że żadnemu festiwalowi już teraz nie udaje się uciec przed tematem AI. U was ten temat też się pojawia, ale nie jest chyba wyjątkowo poruszany jakoś bardzo krytycznie, opowiesz mi ty?
3: Pojawia się i temat AI jest istotny, ponieważ od wielu lat próbujemy pokazywać najnowsze zjawiska w świecie sztuk wizualnych i fotografii. Wiadomo, że AI już jest obecna od co najmniej kilku lat. Natomiast jesteśmy bardzo ostrożni, zachowawczy i chcemy pokazywać takie rzeczy, które naprawdę są silne, mocne, dobre i mają przekaz. Jakby ten kontekst kuratorski jest istotny. Co roku na festiwal mamy w programie otwartym ponad 1600 zgłoszeń, propozycji wystaw, a pokazujemy dosłownie 6 z tych wielu nadesłanych aplikacji. Więc w kontekście AI w tym roku pojawi się wystawa w Kamienicy Majewskiego, pokazująca kontekst polskiej sceny i sztuki wizualnej i artystów, artystki pracujące z AI. I jest to dosyć ciekawa, też krytyczna wystawa z taką właściwie główną refleksją na temat tego, że AI jest kolejnym narzędziem, z których możemy korzystać i jeśli świadomie z niego korzystamy, to czemu nie? To są naprawdę ciekawe narracje artystyczne.
0: To jeszcze jakieś takie ostatnie słowa zaproszenia na koniec rozmowy?
3: No przede wszystkim chyba też jakby ten wątek spotkań i kontekst tego, że rozpoczynamy taki cykl festiwali letnich, żeby spotkać się, współpracujemy z wieloma też organizacjami społecznymi i to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie świat sztuki. Współpracujemy przy okazji właśnie tematyki zwierzęcej i z Otwartymi Klatkami, i z Fundacją Viva, i z WWF. Także współpracujemy z organizacjami społecznymi. Będzie dużo ciekawych branż fundraisingowych. To jest oczywiście też program filmowy, program muzyczny. No program festiwalu jest tak bogaty, że zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony internetowej i przez scrollowania kumulowania tej ilości wystaw, wybrania swoich ulubionych. Na przykład też będziemy mieli psychodeliczne ptasie disco, gdzie artyści z Finlandii będą miksować dźwięki ptaków i będzie to również wydarzenie choreograficzne, będzie można potańczyć, więc jest dużo zaskakujących, ciekawych wydarzeń na festiwalu.
0: Tak sobie myślę, że można by się pokusić nawet o stwierdzenie, że skoro nie ma fotofestiwalu bez Łodzi, no to nie byłoby też Łodzi bez fotofestiwalu, przynajmniej w takiej fajnej, kulturalnej wersji. Moim gościem był Krzysztof Candrowicz, jeden z kuratorów właśnie fotofestiwalu i myślę, że naprawdę dobitnie udowodnił, że fotofestiwal to nie tylko fotografia, ale po prostu fantastyczne miejsce dla miłośników sztuki. Szczegóły oczywiście na stronie internetowej fotofestiwal.com, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia, cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Czy możemy nazwać czerwiec miesiącem budżetu obywatelskiego? Moim zdaniem jak najbardziej. W dzisiejszej audycji opowiem Wam o tegorocznej edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego, który już właśnie rozpoczął swoje głosowanie i będzie można oddawać swoje głosy w zależności od wybranej formy. Papierowo, w Fabryce Aktywności Miejskiej do 15 czerwca albo do końca miesiąca można głosować internetowo za pomocą aplikacji, którą możecie zainstalować na swój telefon albo, jeżeli potrzebujecie z tym pomocy, zgłosić się do najbliższej Wam filii Biblioteki Miejskiej, gdzie również otrzymacie pomoc właśnie w takim głosowaniu internetowym. Propozycji, jak zwykle, łodzianie zgłosili naprawdę mnóstwo. Jest to ponad 1000 propozycji zadań z budżetu obywatelskiego, ale pozwólmy, żeby więcej o budżecie obywatelskim i o tegorocznej edycji opowiedzieli przedstawiciele naszego miasta. Posłuchajmy Adama Pustelnika, wiceprezydenta miasta Łodzi.
1: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
4: Od 1 do 30 czerwca możemy głosować w 30 edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Zostało zgłoszonych aż 725 propozycji przez mieszkańców i mieszkanki Łodzi. To jest bardzo istotny dla nas czas w roku, bo oddajemy Łódź w ręce naszych mieszkanek i mieszkańców. Propozycje, które dotychczas cieszyły się popularnością czy zyskiwały aprobatę, przychylność głosujących, no są bardzo ekumeniczne i bardzo szerokie. To jest od ścieżek rowerowych, przez wydarzenia kulturalne, po infrastrukturę, skwery. Naprawdę jest pełna paleta możliwości. Co bardzo istotne, nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Mogą głosować dzieci i młodzież. I co również istotne, nie trzeba być w Łodzi zameldowanym. Wystarczające jest właściwe miejsce zamieszkania w naszym mieście. I cóż, no zachęcam do możliwie masywnego głosowania, jak najszerszego zachęcania do tego naszych przyjaciół, tutaj lobbowania za właściwymi projektami, no bo o to chodzi, żeby wokół tego była jak największa energia i jak najszersze zaangażowanie.
0: Więcej szczegółów na temat tegorocznej edycji przekaże Agata Burlińska, zastępca dyrektora Biura Aktywności Miejskiej.
5: 725 projektów, na każdym osiedlu jest z czego wybierać, nawet po 40 kilka projektów na osiedlu, na osiedlach jest do wyboru dla mieszkańców. 107 projektów w puli ponadosiedlowej, czyli te projekty o zasięgu ogólnomiejskim, też bardzo mieszkańcy dopisali, składając te projekty, i będzie z czego wybierać. Aplikacja do głosowania jest taka sama jak w latach poprzednich, którą mieszkańcy doskonale znają. Głosujemy na 5 projektów z puli ponadosiedlowej, 5 projektów z maksymalnie 2 osiedli, czyli te zasady w tym roku się nie zmieniły. Mamy nadzieję, że w głosowaniu, jak co roku, weźmie udział wielka rzesza łodzian i łodzianek i serdecznie zachęcamy. Głosowanie od 1 do 30 czerwca online, a od 1 do 15 czerwca można zagłosować papierowo. W jednym punkcie w Łodzi głosujemy papierowo w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ulicy Tuwima 10. Natomiast jeżeli ktoś ma problem, żeby zagłosować online w swoim domu, to zapraszamy do filii bibliotek. W godzinach otwarcia bibliotek można poprosić o wsparcie i zagłosować elektronicznie także stamtąd. wielu lat już mamy ponad 1000 projektów składanych do budżetu obywatelskiego w każdej edycji i w tym roku też ponad 1000 tych projektów zostało zgłoszonych, 1144 dokładnie. Dopuszczonych do głosowania jest 725 projektów, ponieważ wszystkim tym projektom przez ostatnie miesiące bardzo uważnie przyglądaliśmy się pod kątem ich wykonalności, możliwości ich realizacji, tak żeby projekty, które zostaną wybrane, na pewno mogły być zrealizowane w przyszłym roku. Więc 725 projektów dopuszczonych do głosowania, to jest olbrzymia liczba tych projektów. Mieszkańcy zgłaszają nam zarówno to, że tych projektów jest za dużo i trudno jest się w tym aż zorientować. Także w tym roku też w aplikacji uruchomiona jest taka pomocnicza mapa, gdzie będzie można zobaczyć, które dokładnie projekty są najbliżej nas, na które chcielibyśmy zagłosować. No albo z kolei mówią, że nie ma na co głosować, wtedy zachęcamy do składania swoich projektów, ponieważ jest to rzeczywiście proces, w którym każdy może złożyć projekt, który potem będzie głosowany przez mieszkańców.
0: A co z tymi wnioskami, które nie przeszły weryfikacji? Czy są jakieś takie najczęstsze powody, dla których te propozycje odpadały?
5: Najczęstsze powody to jest na przykład wnioski były złożone na terenach, które nie należą do miasta i wtedy my nie możemy realizować na tych terenach projektów. To mogą być projekty, które są za drogie, ponieważ mamy maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt, na przykład ponad osiedlowy 2 miliony, więc jakieś naprawdę wielkie inwestycje, to nie jest miejsce w budżecie obywatelskim na nie. To mogą być projekty, które nie spełniały kryterium ogólnodostępności. Są bardzo różne, każdy z tych projektów jest osobno analizowany, no i są podejmowane decyzje, który projekt ma szansę na realizację, a który nie.
0: Myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć tego, jak ważny jest budżet obywatelski, ponieważ jest to, wydaje mi się, najlepsza forma pokazania władzom miasta, co naprawdę jest ważne dla nas, Łodzian, a przecież nikt nie zna naszych osiedli czy naszej okolicy lepiej niż my sami. Tutaj bardzo fajnym dodatkiem do tegorocznej edycji jest interaktywna mapa, na której zaznaczone są wszystkie projekty lokalne, no i można sobie właśnie na tej mapie znaleźć projekty, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Myślę, że jest to wyjątkowe ułatwienie ze względu na to, że właśnie, tak jak już się dowiedzieliśmy, tych propozycji do budżetu zostało złożonych ponad 1000, zostało zaakceptowanych 725, więc naprawdę idzie się w tym zagubić. Mapa, o której mówię, jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Łodzi. Możecie tu znaleźć zaznaczone pineski w dokładnych miejscach realizacji projektów oraz podzielone projekty na kategorie dzielnicowe, czyli na Bałuty, Górną, Polesie, Śródmieście i Widzew. Pamiętajcie tylko o tym, że projekty ponadosiedlowe, które mają zasięg na całe miasto, będą zaznaczone w rejonie Placu Wolności. Także nie jest to znak, że jest jakiś ogromny wysyp projektów na Placu Wolności, ale jest to po prostu takie umowne miejsce oznaczenia projektów większych zasięgiem niż jedno osiedle czy jakieś konkretne miejsce. Swoją drogą jest to dość ciekawy komentarz na temat Centrum Łodzi, bo w wielu rozmowach przekonałam się już, że to potrafi być kwestia sporna. Od razu też podpowiem, że jednak mimo wszystko tę stronę lepiej wyświetlić sobie na komputerze, bo jest ona oczywiście dostosowana do użytkowania na urządzeniach mobilnych, ale po prostu tych pinezek kolorowych jest tak niesamowicie dużo, że chyba po prostu łatwiej połapać się w tym, używając ekranu komputera. Oczywiście zadania, które wygrają głosowanie w tym roku, będą zrealizowane w przyszłym, czyli w 2027 roku, więc może na razie przenieśmy się też na chwilę w okolice tematów już aktualnych inwestycji, z których można korzystać w tym momencie, bo tutaj chciałabym przypomnieć przede wszystkim zmotoryzowanym słuchaczom, że jeszcze do najbliższego poniedziałku można bezpłatnie przetestować nowy parking wielopoziomowy, pierwszą tego typu inwestycję w Łodzi. Z tego co rozumiem, kierowcy upominali się o powstanie takiego obiektu już od długich lat, więc teraz można w tych pierwszych dniach właśnie skorzystać z niego bezpłatnie, natomiast już od najbliższego poniedziałku zaczną obowiązywać opłaty. Ta inwestycja ma stanowić swego rodzaju uzupełnienie strefy parkingu w centrum miasta, właśnie w tych najbardziej newralgicznych ulicach, które ze względu na starą zabudowę po prostu nie pozwalają na stworzenie większej ilości miejsc parkingowych. Ale o tym już pozwólcie, że wypowiedzą się Marcin Kłopotkowski, członek zarządu firmy, która jest operatorem otwartego niedawno parkingu na Wschodniej, oraz Natalia Olszewska, czyli kierownik działu partnerstwa publiczno-prywatnego w Urzędzie Miasta Łodzi.
6: Chcemy kierowców przyciągnąć, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu stawka bardziej konkurencyjna niż ta na ulicy powinna spowodować, że po prostu kierowcy zaczną korzystać z parkingu, tak? I będą woleli...
7: Powiedzmy chociaż, że walczyliśmy.
6: Nie, no walczyliśmy oczywiście, ale no te stawki, żeby parking komercyjnie miał sens, no to powinny być dość zbliżone, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
7: Wspólnie z partnerem chcieliśmy, żeby to była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie. Żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. Żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować, bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
0: Korzystajcie, testujcie i dawajcie znać, jak podoba Wam się taka nowa inwestycja, czy parkingi wielopoziomowe faktycznie są dobrym rozwiązaniem dla znalezienia tej większej ilości miejsc parkingowych w centrum Łodzi. Obiekt przy Wschodniej 62/64 możecie właśnie jeszcze do poniedziałku testować sobie bezpłatnie, a już niebawem mamy poznać terminy otwarcia dwóch kolejnych parkingów wielopoziomowych przy Wschodniej 67 oraz przy Tuwima 12. A jako, że cały dzisiejszy program upływa pod znakiem inwestycji, to na chwilkę jeszcze zajmiemy się bardzo ciekawym ogłoszeniem od Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który zdecydował się przeznaczyć 3 miliony złotych na walkę z problemem bezdomności w województwie łódzkim i właśnie przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, które są gotowe właśnie takie projekty realizować. Więcej szczegółów przekaże Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
8: Zarząd województwa przeznaczył 3 miliony złotych na projekty wspierające osoby w kryzysie bezdomności oraz zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił nabór wniosków m.in. dla samorządów i organizacji pozarządowych. Wsparcie trafi do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nie tylko tych, które korzystają z noclegowni i schronisk, ale też do mieszkańców województwa, którym grozi utrata dachu nad głową i życiowej stabilizacji. To m.in. osoby opuszczające pieczę zastępczą, zakłady karne lub ośrodki leczenia uzależnień, które nie mają dokąd pójść. Pomoc skierowana jest również do osób zagrożonych eksmisją, doświadczających przemocy domowej i takich, które mieszkają w miejscach nieprzystosowanych do całorocznego pobytu, na przykład w domkach letniskowych, w ogródkach działkowych. Wsparcie będzie miało kompleksowy charakter. Każdy uczestnik dofinansowanego projektu otrzyma indywidualny, szyty na miarę jego potrzeb plan, który może obejmować m.in. pomoc psychologiczną i terapeutyczną, treningi umiejętności życiowych, naukę zarządzania budżetem domowym i budowania pozytywnych relacji społecznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, działania z zakresu streetworkingu i animacji lokalnej, dostęp do punktów pierwszej pomocy medycznej, edukację zdrowotną i badania specjalistyczne, czy tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych. To szczególnie cenna inicjatywa, dzięki której uczestnicy programu uczą się samodzielności, prowadzenia domu czy planowania zakupów. Wszystkie działania muszą być prowadzone pod okiem profesjonalistów. Projekty można składać od 1 do 30 czerwca, a wyniki poznamy w październiku. Szczegółowe informacje oraz regulamin wyboru projektów będą dostępne na stronach internetowych fundusze.ue.locke.pl oraz fundusze.ue.wup.loc.pl. Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Z strasznie dużo nagromadziło się dzisiaj tematów inwestycyjnych, więc uporządkujemy to sobie na sam koniec. Także od początku można już głosować w łódzkim budżecie obywatelskim. Głosowanie będzie trwało jeszcze do końca miesiąca, więc macie jeszcze prawie miesiąc, żeby przejrzeć sobie wszystkie możliwe oferty i zadecydować, na co chcecie oddać swój głos. Możecie również już korzystać z nowo oddanego parkingu na wschodniej 62/64, ale już tylko do poniedziałku bezpłatnie. Również do końca czerwca można składać swoje projekty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi. To jest radio Złote Przeboje.

Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: mama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
3: Zapowiadają, że to jest...

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.